0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

0: To jest Meloradio Wrocław.
1: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: jedzą, stary, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Melo Radio. To jest
2: Melo.
1: To jest

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
13: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Porozmawiamy sobie o pieniądzach, bo dolnośląskie firmy mogą skorzystać teraz z inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. Czym ona jest i na co można ją wydać, o tym będzie u nas.
16: Mówimy o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców.
15: Zanim więcej o dolnośląskich inwestycyjnych pożyczkach obronnościowych, to najpierw zajmiemy się aplikacją mObywatel, a raczej nowościami, które się w niej pojawiają i które, jak przekonują dolnośląscy urzędnicy, sprawiają, że naprawdę warto mieć mObywatela na swoim telefonie. Czy rzeczywiście tak jest?
17: Mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Tutaj chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwienia różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów. To tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, to jest chociażby taka usługa jak mStłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
15: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularne.
17: Będzie popularne, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji, mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i co ważne, potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem i on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię. To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. W ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację mObywatel. Przypomnę, że poza aplikacją mObywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji mObywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji mObywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację mObywatel zgłosić utratę paszportu,

0: momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi i co ważne 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację mObywatel. Tak jak wspomniałem, aplikacja mObywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją mObywatel, żebyśmy mogli w ramach tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym europejskim portfelem tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia. Natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie bardzo jest w wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu codziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy.
1: Tyle o mObywatelu, a teraz, tak jak zapowiadałam wcześniej, temat finansowy, a konkretnie dolnośląskie inwestycyjne pożyczki obronnościowe.
2: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
3: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana niekomercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć, ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję

0: realizować. Czujemy taką potrzebę, wyjdziemy na taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiemy.
1: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak jak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat, na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. I oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
2: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Hejka, z tej strony Julka Drobiszewska. Ostatnio przypominałam wam relacje z warsztatów o japońskiej sztuce układania kwiatów. Te zajęcia, jeśli nie pamiętacie, to odbywają się w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej, no a w związku z faktem, że są one darmowe tylko do czerwca, no to dziś jeszcze raz przypomnimy sobie o jeszcze innych kwiatowych szkoleniach właśnie w BCU. Z nami pan kwiaciarz Filip Marek, czyli dyrektor tego miejsca.
8: Był jeden z kursów, dotyczył doniczkowych roślin, jak się nie mylę, i był skierowany właśnie dla osób 16-24.
9: Tak, ponieważ w ramach Branżowego Centrum Umiejętności mamy do przeszkolenia 200 osób, w przypadku akurat tego, które znajduje się na Muchoworze Małym na Szkockiej.
8: Już ustaliliśmy.
9: I jedną z tych grup jest właśnie ta, o której wspomniałaś. Szkolenie nazywało się Roślinni Pupile i to było szkolenie skierowane właśnie do osób młodych, żeby nauczyć ich, w jaki sposób dbać o rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób w ogóle je wybierać, jak znaleźć im miejsce. Ja zawsze powtarzam, że kupnem rośliny doniczkowej jest troszeczkę jak z kupnem zwierzęcia do domu. No nikt nie kupuje chomika samego, tylko musi wcześniej mu kupić, prawda, miejsce, w którym będzie żył, coś do jedzenia, jakiś dozownik do wody, prawda, i jak gdyby musi poznać charakter tego zwierzątka. I w przypadku roślin jest dokładnie tak samo. Fajnie jest na początku określić, jakie mamy warunki w domu, jak dużo czasu możemy poświęcić danej roślince, żeby później, no, nie frustrować się tym, że wybraliśmy niewłaściwą, która bardzo szybko nam więdnie, czy po prostu nie chce się z nami dogadać.
8: W jakich jeszcze tematach chcą się ci młodzi może na razie sprawdzać?
9: Znaczy w przypadku naszego BCU to kurs dla osób do 24 roku życia właśnie dotyczył tych roślinnych pupili. Ogólnie nasze BCU zajmuje się głównie projektowaniem i aranżowaniem wnętrz i przestrzeni otwartych roślinami i kompozycjami florystycznymi. Rozwinę te przestrzenie otwarte, bo to może być nie do końca zrozumiałe. Chodzi o balkony, tarasy, lodżie. Jednym z naszych szkoleń jest między innymi właśnie dotyczące projektowania, aranżowania balkonów i tarasów. Mamy też szkolenie z zakresu scenografii florystycznych i szkolenie z ikebany, czyli z japońskiej sztuki układania kwiatów. I wszystkie te szkolenia dotyczą projektowania i aranżowania tych wymienionych przeze mnie elementów we wnętrzach i przestrzeniach otwartych.
8: Czy to są osoby, które, czy można przyjść na taki kurs totalnie zielonym, czy to są właśnie osoby, które są już z tematem związane?
9: My rekrutujemy przede wszystkim osoby, które są z branży, czyli którzy posiadają pracownie florystyczne, posiadają kwiaciarnie, którzy pracują na przykład w centrach ogrodniczych, czy są związani w jakiś sposób z roślinami. Natomiast rekrutujemy też osoby, które na przykład chcą zmienić swoją dotychczasową karierę, prawda? I jak gdyby skręcić tutaj w stronę roślin. Myślę, że dużą taką wartością naszych szkoleń jest to projektowanie, czyli u nas zajęcia są prowadzone w ten sposób, że jeden z modułów jest przeznaczony właśnie na taką pracę projektową z wykorzystaniem właśnie tabletów, laptopów, gdzie właśnie w programach projektujemy kompozycje. No dzisiaj ta sztuczna inteligencja dotyka też florystyki, no za nas nie zrobi kompozycji, ale może być dużym ułatwieniem w pracy, w przeliczaniu jakiegoś materiału. My skupiamy się na projektowaniu, rysowaniu tego w programach graficznych po to, żeby później taka osoba, która chce przedstawić swój projekt, no chociażby, nie wiem, startuje w przetargu albo przychodzi do niej para młoda, która chciałaby zobaczyć, co ten florysta zaprezentuje, więc jest w stanie stworzyć projekt właśnie, który będzie czytelny i taki łatwy w odbiorze dla przyszłych klientów.
8: Mm-hmm. No właśnie, zahaczyłeś o te śluby i mnie ciekawi, czy jakaś konkretna dziedzina, a może inaczej, branża, praca, szczególnie w tej akurat są wykorzystywane właśnie rośliny. Jest teraz na topie. Mam na myśli to, czy to na przykład właśnie, czy może źle to zabrzmi, że duże zarobki, ale mam na myśli to, czy te osoby, które przychodzą, chcą właśnie się zamknąć w jakiejś konkretnej dziedzinie, chociażby w temacie tych ślubów.
9: No, my jesteśmy nakierowani jednak na pracę z roślinami doniczkowymi i kwiatami w obrębie wnętrz, prawda? I wiadomo, że niektóre z tych elementów mogą sprawdzić się w takiej realizacji ślubnej czy eventowej. Stąd mamy te scenografie florystyczne, ale florystyka jest bardzo szeroką dziedziną i myślę, że takie specjalizacje, czyli nie wiem, ślubna, funeralna, właśnie eventowa, no to trzeba znaleźć miejsce, w którym chcemy się szkolić. To, co my proponujemy, to są właśnie te balkony, tarasy, scenografie, tak w obrębie wnętrz i przestrzeni otwartych.
8: A jak wyglądało powstanie akurat tego BCU?
9: Jest to chyba najtrudniejszy projekt, z jakim pracuję obecnie, w ogóle z którym pracowałem. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania. Mamy cały taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy teraria na terenie naszego BCU, jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystko, takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące wrażenie na pewno, znalazły się w tym miejscu i dzięki temu no, praca w nim też jak gdyby jest wymagająca w ten sposób, że no, jako nauczyciel no, znajdujemy się w świetnych warunkach, pracujemy też na wspaniałym materiale florystycznym, ponieważ my pracujemy tylko na żywych roślinach. W związku z tym też te dostawy, które do nas przychodzą, są to naprawdę, no to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin, więc ja zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapisać się na jakieś szkolenie. One są publikowane najlepiej widoczne na naszych mediach społecznościowych i tam są na bieżąco ogłaszane nasze kursy, informacje o zapisach, są też relacje z poprzednich kursów, także widać, jak to wszystko wygląda i naprawdę, no muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać. Jeszcze nawiążę, to Wrocław był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miał zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego Święta Kwiatu. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to to miasto staje się wiodące w kraju w tej dziedzinie. Mhm. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. I w przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
8: Mm-hmm. To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
9: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
8: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
9: Na przykład.
8: Też jest ta dyskusja.
9: Tak. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w przypadku dydaktyki, florystyki, czy w ogóle uczenia się tego jako pasjonat, czy osoba, która chce zacząć, to jest przede wszystkim znajomość roślin i postępowania z nimi, bo biznes florystyczny jest trudny. To znaczy, Ja zawsze porównuję to do sklepu z odzieżą. Jeżeli czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, włożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się, czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię, możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no, dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa, ale ja chyba nie powiedziałem niczego odkrywczego, tak jest w większości zawodów, że
8: Ale często ludzie też mają jakieś, wydaje mi się, wyobrażenia i potem zestawienie z tą rzeczywistością bywa dla nich trudne. Szczególnie tych, myślę, że młodych, z ambicjami.
9: Kiedyś czytałem taki artykuł, wpadł mi w ręce, mój pierwszy biznes, kwiaciarnia. I jak ja przeczytałem, że to ma być pierwszy biznes, to jest jeden z trudniejszych biznesów, żeby od niego zaczynać. To właśnie zgadzam się z tobą, że ludzie myślą, że to jest taka przyjemna praca wśród kwiatów. Ja wielokrotnie to słyszę, Boże, jak ja bym chciał być na twoim miejscu, czy tam też bym chciał układać kwiaty. Chętnie się w niektórych sytuacjach zamienię, jak już robi się to po raz enty, ale to, co jest piękne w tej pracy. Myślę, że nie mam porównania, nie jestem w stanie teraz dać porównania z innym zawodem, ale sezonowość materiału. Może w kuchni jeszcze to się sprawdza, bo to owoce, warzywa, przyroda jak się zmienia. Bardzo to jest fajne we florystyce, że pracujemy sezonowo na kwiatach, że one się zmieniają w trakcie roku, że co chwilę pojawia się coś nowego, jakaś nowa roślina wchodzi, jakaś nowa odmiana. No rynek jest tak niesamowicie bogaty teraz, jeżeli chodzi o ten materiał roślinny, więc tym bardziej trzeba mieć taką ugruntowaną wiedzę, żeby po prostu no, nie dokładać do tego pierwszego biznesu, jaki mogłaby być kwiaciarnia.
8: Mm-hmm. Ale tak może na jeszcze jedno podsumowanie, żeby tak też nie zabrzmiało, żebyśmy nie zniechęcili
9: nie,
8: po prostu.
9: Absolutnie. Oczywiście tu bardziej chodziło mi o to, że po prostu to jest pewne wyzwanie, prawda, jak każda, nie wiem, zmiana drogi życiowej, czy żeby tą florystyką się zagłębić. Trzeba po prostu brać pod uwagę to, że ta branża też się stale zmienia. Trzeba się właśnie szkolić, trzeba patrzeć, co jest na rynku. Jeżeli ktoś się zdecyduje, nie wiem, na to, żeby być florystą, który na przykład obsługuje śluby, no to musi śledzić te wszystkie trendy, nie tylko związane z samą florystyką, ale z tym, jakie są suknie ślubne w danym sezonie, prawda? Jaki typ wesela się podoba, no bo to też się bardzo zmienia. I jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi i wkłada w to serce, to na pewno szybciutko mu się to zwróci i opłaci.
8: Opłaca się więc szkolić, korzystając na przykład z zajęć w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej. Opłaca się, bo chyba z dyrektorem tego miejsca, Filipem Markiem, nie przypomnieliśmy jeszcze raz, że te warsztaty są darmowe tylko w maju i czerwcu tego roku. Tak więc jeśli temat Was ciekawi, no to koniecznie zaglądajcie na media społecznościowe wrocławskiego BCU o florystyce.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. W końcówce maja odbędzie się prawdopodobnie największy festiwal fotograficzny we Wrocławiu, ale już teraz jest czas, żeby zapisywać się na niektóre jego wydarzenia.
11: Filip Blank zaprasza na warsztaty z fotografii takiej samochodowej. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii.
2: Intersection Photo Festival odbędzie się we Wrocławiu po raz pierwszy. Szczegóły za chwilę, dokładnie zaraz po opowieści o nowym tunelu, który ma powstać we Wrocławiu. Ma on ułatwić spacery i przejażdżki rowerowe po nadodrzańskich wałach.
12: Będziemy projektować na podstawie koncepcji, którą przygotował wykonawca. Krzysztof Świercz, Wrocławskie Inwestycje. Będziemy projektować, najpierw szukamy oczywiście wykonawcy projektu, zadania, które będzie polegać na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla tunelu, który będzie położony między osiedlami wrocławskimi, między Kleczkowem a Ołbinem, wzdłuż kanału miejskiego. Tam pod linią kolejową, która prowadzi między innymi w kierunku Leśnicy, ale też Warszawy, linia kolejowa 143. Planujemy wybudować tunel pieszo-rowerowy wzdłuż kanału miejskiego na rzece Odra, który połączy te dwa osiedla. Będzie to według koncepcji, czyli teraz będziemy wdrażać założenie projektowe, czyli projekt wykonawczy, projekt techniczny, projekt budowlany. Według koncepcji będzie to około 20-metrowa konstrukcja, która pozwoli pieszym i rowerzystom przedostać się właśnie z Kleczkowa w kierunku Ołbina. Dzisiaj nie ma możliwości oficjalnego przejścia w tym miejscu. Ci, którzy dochodzą od strony Kleczkowa czy od strony Ołbina, zderzają się jakby z nasypem kolejowym i z torami kolejowymi. Niestety niektórzy próbują w tym miejscu przechodzić przez torowisko, co jest ekstremalnie niebezpieczne, więc powstało założenie takie właśnie, żeby połączyć te dwa osiedla. No i to umożliwi po stronie południowej, bo o tej stronie mówimy, połączenie tych traktów spacerowych właśnie w kierunku Ołbina, jak i w kierunku Kleczkowa, bo tutaj do tego miejsca docieramy wygodną trasą pieszo-rowerową. Co więcej, ten tunel też będzie miał połączenia właśnie z tymi istniejącymi założeniami, więc tam w sumie powstanie dodatkowo około 100 metrów ciągu pieszo-rowerowego, który połączy nas z tymi założeniami, które już zostały wcześniej zrealizowane. 18 miesięcy będzie na przygotowanie tej dokumentacji. No i to jedno z takich ciekawszych rozwiązań pieszo-rowerowych, które umożliwią kontynuowanie podróży wzdłuż naszej rzeki, wzdłuż jej kanałów.
2: Konieczne były uzgodnienia z PKP?
12: Tak, one na każdym etapie, to nie tylko z PKP, także z Wodami Polskimi. Sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana w przypadku PKP, ponieważ jest w planach kolei odległych, oczywiście na razie, remont tej trasy kolejowej także na tym odcinku, aczkolwiek to są już pytania do kolejarzy, kiedy oni dokładnie planują remont tego fragmentu. Wiadomo, że tutaj kluczowym elementem nie jest ten nasyp, tylko kluczowym elementem tutaj jest most nad rzeką Odrą, którym jeżdżą pociągi. No ale to nie jest pytanie do nas. My niezależnie od tego, od tej inwestycji kolejowej, planujemy nasze zadanie. My mamy przygotowane dwie koncepcje, ale realizujemy zadanie, jakby ta koncepcja kolejowa na razie była nierealizowana, ponieważ na obecną chwilę nie mamy daty takiej, którą kolej miałaby wejść na ten teren. Ma w planach zupełnie inne odcinki tej trasy, więc o tych planach wiemy, a tutaj no, to jest inwestycja, która musi być zarówno uzgodniona z konserwatorem zabytków, jak i z Wodami Polskimi, jak i z koleją.
2: Czyli możliwe jest, że tunel zostanie zrealizowany szybciej niż ten remont?
12: Na pewno. to my już mamy przetarg na ogłoszoną dokumentację projektową. To już jesteśmy na etapie znacznie bardziej. Poza tym to nie ma w ogóle czego porównywać skali zadania, bo to jest tunel, który będzie miał około 20 metrów, a tutaj chodzi o przebudowę całego olbrzymiego węzła kolejowego. Więc to są dwa zupełnie inne zadania i zupełnie nieporównywalne finansowo.
13: No właśnie, jeśli o finansach, ile będzie kosztować ta dokumentacja dla tunelu?
12: To poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. My dzisiaj mamy przetarg ogłoszony na to zadanie. Nie ujawniamy informacji na etapie postępowań przetargowych.
2: Dokładnej daty powstania tunelu pod mostem kolejowym między Kleczkowem a Ubinem też jeszcze nie znamy. Za to, tak jak już wcześniej wspominałam, znamy już program Intersection Photo Festival, a opowie Wam o nim szefowa marketingu w Concordia Design Martyna Piątas-Wiktor.
14: Zapraszamy na Intersection Photo Festival, czterodniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
13: I to w krótkim czasie tak napakowany program?
14: Jest intensywnie. Zapraszamy Państwa między 28 a 31 maja i co również istotne, 28 maja to nasza legnicka odsłona, ponieważ również w Legnicy dzieją się wydarzenia związane z festiwalem.
13: Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły. Jakie to będą wystawy i gdzie?
14: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, Centrum Vitellona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordia Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji, wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również na wykłady, które odbędą się w Concordii. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Dragan i Paweł Fabiański to w sobotę, Marta Kaczmarek i Tymon Nogalski to w niedzielę, także warto, naprawdę. Do tego mamy warsztaty fotograficzne i tutaj znowu fenomenalni prowadzący, między innymi Jacek Kołodziejski, kurator festiwalu.
13: Mhm. Ale to warsztaty dla bardziej zaawansowanych osób czy zupełnych amatorów?
14: Idea festiwalu jest taka, że my chcemy fotografię propagować i chcemy wspierać pasjonatów. Także każdy bez względu na poziom umiejętności może przyjść. Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki. Jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
13: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
14: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny. Ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
13: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
14: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego, Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam, jak co roku do Concordii, na ukochany przez Wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Concordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
13: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
14: Nie, tutaj zapraszam na stronę, dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać. Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordii Design na Wyspie Słodowej.
13: Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
14: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Concordii już od 3 lat. Ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu, właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
13: Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
14: Zdecydowaliśmy się 3 lata temu już, 4, na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów, amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy jak chociażby Tomasz Tomaszewski. Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
13: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
14: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
13: Już można.
14: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona z oczywistych względów.
13: Intersection Photo Festival od 28 do 31 maja we Wrocławiu i w Legnicy.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
17: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Mamy też bardzo ciekawą ulotkę, proszę zobaczyć, to niezwykłe menu. Może pani zamówić saszetki, papierosy, ale tam jest napisane, że w środku mamy nitrozaminę, mamy aceton. Aceton także występuje w lakierze do paznokci.
8: No powiem wam, że ja wolałabym jednak to restauracyjne menu z bardziej smakowitymi składnikami dań. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Natomiast to nikotynowe menu, o którym przed chwilą usłyszeliście, powstało w ramach działań wrocławskiej fundacji To The Future. Rusza kolejna odsłona programu Vape Off, który ma właśnie zniechęcać młodzież do palenia. A jak to w praktyce będzie wyglądać?
18: Dzień dobry, nazywam się Barbara Góreczna-Lewandowska, jestem prezesem fundacji To The Future i jednocześnie koordynatorem programu Vape Off. To jest program profilaktyki uzależnień od nikotyny w środowisku szkół podstawowych i ponadpodstawowych i jest współfinansowany z budżetu gminy Wrocław.
8: Rozmawiałyśmy chyba ponad, a może to był rok? Ponad rok temu, bo to nie pierwsza edycja akcji. No i zapytam, jak przyjęła się ta pierwsza?
18: Ja bym wykluczyła w ogóle słowo akcja.
8: Okej.
18: Bo słowo akcja...
8: Kampania brzmi poważnie.
18: Nawet nie kampania. Zaczynamy mówić o czymś, co powinno być normą, stałym działaniem, a nie akcją. I tu jest właśnie pewien taki wykluczający się paradoks. Powiem kontekst, o którym myślę. Mhm. W momencie, gdy mówimy o środkach psychosomatycznych, mówimy o różnego rodzaju twardych narkotykach, to wtedy wiadomo, że to są substancje, które absolutnie nie mogą gościć w szkołach, nigdzie, w żadnej przestrzeni publicznej. To są substancje zakazane. W momencie, gdy mówimy o e-papierosach, papierosach, nikotynie, różnego rodzaju środkach nowoczesnych, nikotynowych, to nagle wszystko się troszeczkę rozmywa i myślimy o tym, że być może nikotyna to nie jest taki szkodliwy środek i może nie warto temu poświęcać tak dużo uwagi. I to jest właśnie ten paradoks i ten absurd. Dopóki nie wyjdziemy z takiego myślenia akcyjnego, że raz w roku, bo 31 maja, wiadomo, to jest Światowy Dzień bez tytoniu, ja to także, no, bez nikotyny byłoby łatwiej powiedzieć, ponieważ nikotyna jest zarówno w papierosach tradycyjnych, jest w wielorazówkach, w jednorazówkach, w woreczkach nikotynowych, gdzie jest sztucznie wytwarzana. W tym momencie mówimy o tej nikotynie zawsze obecnej.
8: A wracając właśnie do tej pierwszej edycji, czy możemy powiedzieć, że wtedy właśnie młodzież miała jakieś refleksje? To znaczy zauważyliście, że faktycznie ten temat nie był taki tylko na raz, tylko w związku z tym, że ktoś przyjeżdża na przykład do szkoły i o tym mówi, my posłuchamy, ale jednym uchem nam to wleci, drugim wyleci. Czy faktycznie było widać jakieś większe zainteresowanie?
18: To pytanie jest bardzo trudne, ponieważ my możemy na przykład stosować ankiety ewaluacyjne, które faktycznie są rozdawane uczniom po naszych warsztatach prowadzonych przez edukatorów w szkołach. No i te ankiety bardzo, to znaczy wskazują jednoznacznie, że poziom wiedzy w zakresie na przykład zrozumienia działania uzależnień, na przykład w zakresie wpływu na zdrowie, wpływu na mózg, wpływu na serce, wyskoku dopaminy, ta wiedza wzrasta, ale my nie wiemy, jak ona długo się utrzymuje. Stąd jest to bardzo trudne pytanie. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeżeli by nam się udało przejść z takiego myślenia akcyjnego na stałe działania, to byłoby to zupełnie inne postrzeganie problemu nikotynizmu w szkołach i uzależnień. Jest to problem bardzo, bardzo ważny. Powinien być on traktowany na równo z innymi programami typu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy, cyberprzemocy. Dlaczego? No bo nikotyna wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie. Jest także pewną normą, niestety bardzo przykro to powiedzieć, ale jest normą. Normą to, że w szkołach całe grupy dzieci chodzą w czasie przerw i sobie wejpują, chowają się w łazienkach i po prostu problem nikotynizmu czy eksperymentowania z e-papierosami czy woreczkami to już jest problem dzieci, które nawet mają 11 lat. Natomiast badania, które były prowadzone w Polsce i te badania są udostępniane. Mam taki właśnie wykaz. Są to badania z roku 2024. Pokazują, że dzieci w wieku od 14 do 18 roku życia, w ciągu ostatnich 30 dni po zadaniu tego pytania, 4,1% dzieci i młodzieży w wieku 14 do 18 lat korzystało z zaszytek nikotynowych. Z e-papierosów, uwaga, 15-16 lat, aż 37%. Tytoń podgrzewany, czyli wielorazówki, 10%, 13 do 15 lat. No i tradycyjne papierosy są niezmienne, 21%. Natomiast to nie jest rok 26 i w tym momencie pokazujemy dane, które były 2 lata temu robione, co najmniej, i te dane na pewno już tak nie są bardzo aktualne. Dlaczego? Bo my widzimy, że ten problem uzależnień i eksperymentowania coraz bardziej wzrasta. To jest coraz więcej osób korzysta właśnie z e-papierosów i teraz sobie zadajemy pytanie, dlaczego?
8: No i pewnie można by było zadać pytanie tym młodym, ale wspomniała pani o tych stałych działaniach. To jak chcecie, żeby to nie było, te działania nie były tylko właśnie akcyjne?
18: O właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. W tym roku wprowadzamy nowy element do naszej kampanii, czyli tworzymy szkoły wolne od e-papierosów. Pokażę może na świetle, jaki jest kontekst. Szkoła jest to instytucja publiczna. W przestrzeni publicznej młodzież, czy nawet na przystankach na przykład nie wolno palić. Nie wolno
8: teoretycznie, ale bywają tacy, którzy się do tego nie stosują.
18: Tak. No a teraz mówimy o szkole, mówimy o osobach, które mają o szkoły ponadpodstawowe, to nawet do 19 roku życia. W tych szkołach po prostu łamane jest, no jak gdyby jest takie przyzwolenie właśnie na palenie i stąd my chcemy poprzez tworzenie, no akurat we Wrocławiu, wrocławskiej sieci szkół wolnych od nikotyny, chcemy, może powiem taki wyraz, denormalizować właśnie sytuację, w której jak gdyby patrzymy na wejpowanie z przymrużeniem oka.
8: Mhm, ale jakie to będą działania z tej praktycznej strony? To będą zalecenia właśnie dla dyrektorów, czy jak to będzie wyglądało?
18: Tak. Czyli my tutaj mówimy o na pewno kompleksowych działaniach, które zarówno będą obejmowały edukację, to co robimy, warsztaty dla uczniów. Powinny być wdrożone szkolenia dla nauczycieli. Powinien być wyłoniony koordynator w szkole, który będzie w każdej szkole odpowiedzialny za wdrożenie tych regulaminów. Będą znaki. Tu nie wejpujemy. Mamy jeszcze za sobą nowoczesne, jak gdyby metody pomiaru. Są pewnego rodzaju czujniki wejpowania. Wystarczy, że takie czujniki będą zamieszczane na przykład w toalecie. To już wiadomo, że uczniowie są w toalecie, wejpują, bo czujnik będzie się włączał. Kolejny monitoring w miejscach, przy ogrodzeniach za szkołą. Będzie wiadomo, że tam młodzież wejpuje. Bardzo ważne, tak jak powiedziałam, będzie wdrożenie jeszcze takiego systemu, że to nauczyciele są także odpowiedzialni poprzez swoją postawę, poprzez niepalenie. Oni także nie mogą w ogóle być złapani, w cudzysłowie. W szkole nikt nie powinien wejpować, nie powinien palić.
8: Teraz pytanie od tej takiej też praktycznej strony, bo mówiła pani o edukatorach. Ja pamiętam, że rok temu ci edukatorzy mieli duży wpływ na tą młodzież. To znaczy te warsztaty nie były czysto takie teoretyczne i tak jak powiedziałam jakiś czas temu, nie były tylko dla uczniów takim hasłem, które wpuszczą jednym uchem, a właśnie wypuszczą drugim, tylko rzeczywiście z tymi edukatorami ta młodzież mogła się w jakiś sposób utożsamiać.
18: Tak, to jest też właśnie bardzo ważne. Staramy się, żeby edukatorami były osoby związane z kołami naukowymi, zarówno na SWPS-ie, z Uniwersytetu Wrocławskiego.
8: Czyli młode też osoby.
18: Tak, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Młode osoby, które przekazują informacje właśnie ze swojego poziomu. Na pewno odbiór takich informacji o szkodliwości paleniu papierosów, o możliwość samej rozmowy uczniów z młodymi edukatorami jest bardzo ważna. Ważne jest także to, że tymi edukatorami są najczęściej studenci psychologii, którzy także mają odpowiednie podejście i wszystkie te osoby są u nas w fundacji przeszkolone, w jaki sposób prowadzić warsztaty. Mamy gotowy właśnie scenariusz, który jest używany, na podstawie którego prowadzone są warsztaty. Włączamy coraz więcej takich elementów dotyczących krytycznego myślenia uczniów i właśnie tu chciałam powiedzieć o tym, że musimy sobie zdać sprawę, że warsztat może, tak jak pani powiedziała, być przyjęty jednym uchem, natomiast jak gdyby wyjść drugim uchem. Dlatego inicjujemy takiego rodzaju rozmowy i aktywności uczniów polegające na wyzwoleniu ich własnej kreatywności. I tutaj na przykład możemy powiedzieć o takim podejściu, w którym mówimy o pułapce myślenia. To jest taki sposób myślenia, gdy młody człowiek wie, że nikotyna jest bardzo szkodliwa, jest związkiem karcerogennym, powoduje różnego rodzaju w przyszłości także problemy zdrowotne związane z sercem, z mózgiem, ale my myślimy tym takim optymistycznym, kreowanym tą pułapką myślenia, że ten problem w przyszłości zdrowotnej nas nie dosięgnie. Jest to taki nierealistyczny optymizm. Czujemy, że zagrożenie dotyczy wszystkich innych, tylko nie mnie. My pokazujemy, w jaki sposób takie sytuacje w życiu młodych ludzi już się zdarzały, gdzie skłaniamy do tego, żeby przeanalizować tę sytuację.
19: Mhm, czy... A młodzież, na młodzież to działa? To znaczy mam na myśli, czy jeżeli słuchają o takich sytuacjach, to nie jest tak, że sobie myślą, to był jakiś tam jeden przypadek, a mnie się to nie zdarzy.
18: No dlatego właśnie trzeba odpowiednio do tego podchodzić. I to nie jest tylko właśnie dotyczące pułapek myślenia. Także mamy takie zagadnienia dotyczące efektu powierzenia. Tutaj mówimy o błędach i o pewnego rodzaju pokazywania problemów nikotynizmu poprzez firmy produkujące e-papierosy w taki sposób, które przekaz jest taki, e-papierosy są mniej szkodliwe. Jak obecnie nadal wiedza na temat e-papierosów nie jest, szkodliwości e-papierosów nie jest tak bardzo rozwinięta. Czyli my, jako edukatorzy, musimy wiedzieć, w jaki sposób czytać tą informację i mieć to krytyczne myślenie.
19: To może na podsumowanie. Jak te szkoły będą się zgłaszały, bo mówiła pani właśnie o tych chociażby rzeczach, które mogą być wprowadzone do szkół, jak ten monitoring, czy chociażby te czujniki. I czy szkoły konkretne we Wrocławiu się do was zgłaszają, czy wy na przykład do tych szkół, że tak powiem kolokwialnie, uderzacie?
18: Powiem w ten sposób, że jeździmy do szkół z warsztatami i właśnie w tych szkołach, gdzie odbywają się warsztaty, rozmawiamy na temat wprowadzenia tego modelu szkół wolnych od nikotyny.
19: Mhm, ale to są szkoły, które do was napisały i wiedzą o kampanii, czy...
18: Tak, część szkół sama pisze, do części szkół my piszemy właśnie przekazując tą informację w newsletterze i to jest takie właśnie działanie, w którym my zapraszamy szkoły, kontaktujemy się ze szkołą i mówimy o tym, że na spokojnie, nie teraz, ale spokojnie od września możemy tworzyć szkoły wolne od nikotyny, ale jest to działanie niezbędne i my musimy podejmować racjonalne właśnie te długotrwałe działania.
19: Dlatego mimo, że Dzień Bez Tytoniu przypada tylko na maj, no to tak sobie myślę, że tak jak mówiła nam prezes Fundacji To The Future, pani Barbara Góreczna-Lewandowska, to program Vape Off, o którym dzisiaj powinien działać przez cały rok. Ja tym samym zachęcam dyrektorów szkół do kontaktowania się z fundacją, a was osobiście do przypomnienia sobie tego menu z początku programu, no i tak zastanowienia się, czy faktycznie to codzienne jedzenie w cudzysłowie na przykład acetonu jest fajniejsze niż chociażby wydanie pieniędzy w jakiejś dobrej wrocławskiej restauracji.
3: Reklama.
20: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
21: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zapakował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska. Sport i sztukę połączymy teraz na antenie, bo będzie o inwestycjach sportowych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, ale najpierw wybiegniemy w przyszłość, żeby zapowiedzieć przegląd sztuki Survival, który tym razem we Wrocławiu od 26 do 30 czerwca.
4: Nazywam się Małgorzata Miśniakiewicz, jestem jedną z kuratorek przeglądu sztuki Survival.
3: Zacznijmy może od przypomnienia, czym jest przegląd.
4: Przegląd sztuki Survival to jest już działająca ponad 20 lat inicjatywa wrocławska realizowana przez Fundację Art Transparent, która opiera się na tym, że co roku w niedostępnym na co dzień budynku Wrocławia robimy wystawę sztuki współczesnej. Ma to taką formę przeglądu festiwalu, to jest 5 dni, kiedy można spotkać najnowsze realizacje sztuki współczesnej w przestrzeniach, do których często nie możemy zajrzeć.
3: I zrobione też często pod te miejsca.
4: Tak, większość prac tworzona jest w odpowiedzi na nasz temat i w relacji do przestrzeni, w których prace będą pokazywane. Często to są premierowe realizacje, czasami efemeryczne sytuacje site-specific, także na pewno jest to dosyć wyjątkowa i nieoczywista formuła, która pozwala osadzić sztukę współczesną i to, co tworzą artyści w bardzo konkretnym, unikalnym kontekście i przestrzeni.
3: No i cieszy się bardzo dużą popularnością ze względu na sztukę, ale też ze względu na miejsce. Ostatnio to była Leśnica, a tym razem?
4: Tym razem wracamy do centrum. Myślę, że wielu naszych zwiedzających to ucieszy. Będziemy przy ulicy Bujwida w dawnych klinikach uniwersyteckich Akademii Medycznej.
3: To już trochę jest takie doświadczenie survivalu, żeby wchodzić do dawnych klinik czy budynków uczelnianych?
4: Tak, byliśmy już w budynku farmacji. Myślę, że to jest ten zasób taki też medyczny. Byliśmy kilkukrotnie w różnych budynkach szpitalnych. Jest dosyć charakterystyczny też dla historii Wrocławia i przemian tego miasta, ponieważ to są często budynki sięgające XIX wieku. Zestaw klinik, w których będziemy w tym roku, to była taka ogromna inwestycja z końca XIX wieku. Powstało tych budynków kilkanaście i to była gigantyczna, sięgająca milionów marek ówczesnych inwestycja, która miała i skutecznie też zbudowała naukę pruską, czy medycynę pruską. Mówię o tym, że to jest charakterystyczne dla Wrocławia, ponieważ to są budynki zabytkowe, które już nie pełnią swoich funkcji badawczych czy leczniczych, a często stoją pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o ich przyszłość, czy co z nimi zrobić. To są właśnie te budynki, do których jako survival mamy szansę dotrzeć i pokazać wrocławianom właśnie ten niesamowity też zasób architektoniczny, który nadal w naszym mieście jest.
3: To o to docieranie jeszcze zapytam. To jest tak, że właściciele się sami zgłaszają? Czy jednak trzeba dotrzeć i trochę namówić, żeby w ogóle tam wejść i zrobić coś takiego jak przegląd sztuki?
4: To różnie bywa. Każdy rok, każda sytuacja jest unikalna. W tym roku mamy dużą przyjemność współpracować z Uniwersytetem Medycznym, do którego te budynki nadal należą. I tutaj inicjatywa wynikała z jakiejś wzajemnej znajomości, wzajemnych rozmów.
3: Ale domyślam się, że ciągle to jest wyzwanie zaadaptować ten budynek.
4: Och, wyzwanie zaadaptowania nieużywanych od lat budynków jest co roku wielkie. W tym roku chyba nie będzie to najbardziej trudna z takich logistycznych realizacji, no bo chociażby jest dach i są stropy.
3: To już coś.
4: To już jest całkiem nieźle jak na nasze standardy.
3: To powiedzmy jeszcze, bo w sumie mówimy o miejscu, to podajmy jeszcze datę. przeglądu.
4: Tak, przegląd sztuki survival wraca do swojej tradycyjnych dat kalendarzowych, czyli to jest ostatni weekend czerwca, od piątku do wtorku, 26-30 czerwca 2026 roku.
3: Bo ten miniony rok to była zmiana.
4: Tak, my byliśmy tydzień wcześniej i zahaczyliśmy jeszcze o Boże Ciało, więc byliśmy od środy. To była taka ewenementowa sytuacja w Leśnicy. W tym roku już wracamy do tego klasycznego naszego ostatniego weekendu czerwca. Wszystkie informacje są na naszej stronie, więc tutaj bardzo zapraszamy do zapoznania się z tematem, który w tym roku brzmi Palec w sercu.
3: Proszę opowiedzieć więcej o tym temacie.
4: Tytuł Palec w sercu nawiązuje do takiego niezwykłego obiektu medycznego, relikwii, który znajduje się w posiadaniu

0: Odlew palca, który znajduje się właśnie w klinikach, to było takie narzędzie naukowe, ale trochę też relikwia, ponieważ to był jego odlew, dokładnie jego palca profesorskiego, z zaznaczonymi kreskami, na jaką głębokość należy ten palec w serce wsunąć, żeby określoną szerokość zostawki uzyskać. I ten niesamowity obiekt stał się dla nas punktem wyjścia do zaproszenia, do przemyślenia o nauce, ale też o mrocznych aspektach nauki, trochę tego, jak rozwój naukowy niesie za sobą też bardzo duże brzemię przemocy, brzemię wykorzystywania osób słabszych, często dąży do niewyrównywania hierarchii, ale raczej budowania nowych relacji zależności, więc zapraszam do przyjrzenia się tym mroczniejszym i bardziej nieoczywistym aspektom rozwoju naukowego i nauki też współcześnie.
1: To wydaje mi się taki trudny temat, bo na przykład ten zeszłoroczny miał taki aspekt jednak czasu wolnego, więc troszkę taki bardziej sympatyczny, a ten jest taki ciężki.
0: Jest ciężki, ale też jest w nim dużo pięknych historii. Na przykład to, że nosimy pierścionki na drugim palcu lewej ręki, to się łączyło z przekonaniem o tym, że serce jest tym organem odpowiedzialnym za emocje. I z tego serca wypływała do tej lewej ręki żyła, którą nazywano vena amoris, i to była ta żyła miłości. I to mniej więcej z tej opowieści o sercu jako generatorze emocji, co już wiemy dzisiaj, że nie do końca tak jest, łączy się całe chociażby to, jak się dekorujemy, czy jaki sposób, jakie emblematy używamy, żeby pokazać, że jest się osobą, która kogoś kocha, bo jest w jakimś związku małżeńskim na przykład. Więc są też tego typu bardziej pozytywne i bardziej magiczne aspekty myślenia o tym, jak zmiana wiedzy, rozwój wiedzy wpływa bądź nie wpływa na to, jak działamy w świecie i co robimy.
1: Przegląd sztuki Survival między 26 a 30 czerwca, a u nas teraz o inwestycjach sportowych na Dolnym Śląsku.
2: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku. Z różnych dyscyplin sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no różne dyscypliny sportowe, na tym nam bardzo zależy. Ponad 1 000 000 zł to są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór, po to, że było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby kluby, które odpadły, chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze. To też będzie kwota 1 000 000 zł do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Wspieramy kluby dolnośląskie w ramach tego projektu, ale i wielu innych projektów, też poprawy dużej bazy sportowej, które już kluby też składają, ale też i przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe.
1: Pieniądze dostał między innymi uczniowski klub sportowy Lux.
3: Przemysław Jastrząb, jestem prezesem klubu UKS Lux w Smolcu pod Wrocławiem. To jest gmina Kąty Wrocławskie w powiecie wrocławskim. Jednocześnie jestem też członkiem Komisji do Spraw Ucznictwa Nieolimpijskiego w Polskim Związku Uczniczym i realizujemy taką naprawdę poważną inwestycję społeczną pod Wrocławiem w Smolcu. Jest to Smolecki Park Łuczniczy.
1: Co to ma być?
3: Właściwie to już jest. Otrzymaliśmy w użyczenie od gminy Kąty Wrocławskie około hektarowy teren, całkowicie zdewastowany, porośnięty, zagruzowany, zaśmiecony pod koniec roku 23. Teraz mamy początek 26. Po 2,5 roku prac mamy już tory łucznicze, na których można strzelać do 90 metrów, więc jest to dystans olimpijski, dystans fita taki, że możemy organizować Mistrzostwa Polski między innymi w łucznictwie. Mamy taki w tej chwili jedyny obiekt w aglomeracji wrocławskiej, który spełnia wymogi umożliwiające organizowanie takich imprez tego rodzaju. Obok gmina Kąty Wrocławskie zrewitalizowała park i łącznie daje to teren około 3 hektarów, w którym założyliśmy pierwszą w Polsce sekcję łucznictwa biegowego. To jest taka nowa, można powiedzieć, dyscyplina, która się bardzo dynamicznie rozwija. Jako klub będziemy organizować też Puchar Europy w Kątach Wrocławskich. Jako pierwsze tak znaczące zawody, jedyne tej rangi zawody, które się w Polsce w tym roku odbędą. To będzie od 9 do 11 października w Kątach.

0: Natomiast w Smolcu w ostatni weekend czerwca będzie właśnie wielki weekend łucznictwa biegowego w ramach Pucharu Trzech Narodów. To organizujemy wspólnie z Niemcami i z Czechami. W niedzielę z kolei puchar w łucznictwie biegowym w sprintach. I tam tą imprezę robimy wspólnie z Estonią i z Węgrami.
1: Dużo samozaparcia potrzeba było do tego, żeby stworzyć taki...
0: To trzeba byłoby moją żonę spytać, ile to kosztowało. Naszą rodzinę również pracy. Natomiast no, w klubie mamy w tej chwili około 150 członków. Jak organizujemy czyny społeczne, no to przychodzi tych kilkadziesiąt osób, po 40-50. Łapią grabie, łopaty, taczki i naprawdę ciężko pracujemy. Tutaj naprawdę bardzo nam pomaga Urząd Marszałkowski, bo od 3 lat chyba jesteśmy jedyną taką organizacją, która od 3 lat otrzymuje dotacje na kolejne etapy rozwoju parku łuczniczego. Mamy już dużo urządzeń bezpieczeństwa, no bo przy łucznicy to jest jednak podstawowy warunek, że nie można nikogo zabić, ktoś gdzieś tam jest wokół. To po pierwsze budujemy ścieżki, które są i dla sprawnego poruszania się po terenie, i dla osób niepełnosprawnych, które mogą tam jeździć na wózkach, jak również bardzo dobre właśnie do biegania, tak? Więc zamierzamy w przyszłości też organizować serie biegowe, dlatego że w parku mamy ponad kilometrową pętlę do biegania, więc infrastruktura się zwolna rozwija. Myślimy o budowie dużego obiektu, który byłby całorocznym ośrodkiem dla rozwoju łucznictwa, ale też takim animującym lokalną społeczność, bo w Smolcu tak naprawdę nie mamy żadnej takiej większej przestrzeni kulturalnej, integracyjnej. Mamy świetlicę wiejską, ale ona jest zbyt mała tak naprawdę. Jest tam zbyt duży pogłos, nie można zrobić spotkania, bo nikt nic nie słyszy, więc chcielibyśmy stworzyć obiekt, który będzie jednocześnie pełnił funkcje i sportowe w formie hali. Być może będziemy mogli tam grać w tenisa stołowego, bo też taką sekcję w tej chwili w klubie założyliśmy. No dzieje się po prostu dużo, tak? Więc 100 pomysłów na minutę, z których tak 90 udaje się zrealizować.
1: Czyli ten etap, na który teraz Państwo dostają pieniądze, to jest to bezpieczeństwo właśnie?
0: Między innymi podwyższamy strzałochwyt do wysokości około 5 metrów, tak żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że strzała gdzieś tam wyleci poza teren. Dobudowujemy kolejną część ścieżek, utwardzamy parking, tak żeby był dla służb technicznych. W momencie jak organizować będziemy zawody, też budujemy zaplecze kontenerowe, tam będą toalety, sanitariaty, magazyn na klubowy sprzęt. Tak więc powolutku, dużo metodami gospodarczymi, każdą złotówkę oglądamy naprawdę 10 razy z każdej strony, zanim się zdecydujemy ją wydać. No ale myślę, że to jest naprawdę, tak jak szacujemy, no to przez nasz klub, który jest organizacją społeczną, Uczniowski Klub Sportowy, to jest jakby stowarzyszenie, które w ogóle nie generuje zysków dla siebie, wszystko przeznacza na swoją działalność, no to szacujemy, że do końca tego roku wydamy już na ten obiekt 340 tysięcy złotych. Do Smolskiego Parku Łuczniczego zapraszamy wszystkich, od dzieciaków 5-6 lat, po naprawdę bardzo zaawansowanych seniorów. W zeszłym roku w biegu, który organizowaliśmy, w biegu łuczniczym, najstarszy uczestnik liczył 73 lata, a więc można, i to może być wysiłek właśnie statyczny, ale można być też dynamiczny.
2: Pierwszym krokiem do zostania łucznikiem jest umówienie się na trening zapoznawczy, a informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie na internetowej stronie klubu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
2: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie, czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do was się zwrócę, no mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż no też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No, jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
7: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych Partynice.
8: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
7: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co wiadomo we Wrocławiu to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni. Koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno, natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
8: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
7: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy. Natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckie, i na półkolonie i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat. Z roku na rok przychodzą, uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i, no, i doskonalą swoje umiejętności, a potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
8: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się zanim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
7: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
8: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
7: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po 2 godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w dużej mierze, w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak, ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna w Polsce. Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta. Im się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, ale to są naprawdę różne zwierzęta. Tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
2: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
8: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
7: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie Półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i no i tak jest. Hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia na zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju, dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horsie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horsów, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horsem to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie kolonie jeździeckiej na Partynicach. To jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, Partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partyńcach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
8: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
7: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figurki konne, będą też próbowały stworzyć hobby horsy, no takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak? Na uspokojenie po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
8: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
7: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16. Oczywiście jest margines 30 minut, tak? Czyli można wcześniej przyprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
8: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
7: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także, a tym bardziej zachęcam do zakupów teraz, ponieważ do 7 czerwca obowiązuje cena promocyjna, ona jest niższa od ceny nominalnej, więc warto zaoszczędzić troszkę grosza na wakacje i, tak jak mówię, powziąć decyzję o zapisie na półkolonie możliwie szybko. Oczywiście cena jest adekwatna. Nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że no, są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
8: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
7: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus, 5-dniowy, poniedziałek, piątek.
2: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Robimy stworki teraz z pierogu. Sypać mąką? Proszę bardzo.
11: Ja tutaj. Będziemy razem.
10: Praca wspólna, dobrze? Fajnie.
1: Takie warsztaty spędzania wolnego czasu, ale też kursy prawa jazdy, mieszkania treningowe czy diagnozy psychiatryczne, to między innymi dostają uczestnicy programu Wsparcie nie tylko na starcie. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Sprawdźmy, na czym polega ten nowy, duży wrocławski projekt.
12: Projekt obejmie wsparciem prawie 700 osób. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. Jest to wsparcie ogólnopojętej pieczy zastępczej, ale w ramach projektu będziemy wspierać po pierwsze rodziny biologiczne, po drugie rodziny adopcyjne, czyli dzieciaki w pieczy zastępczej i po trzecie nasze dzieciaki, które są u nas w instytucjonalnej opiece we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania. W ramach projektu będziemy na przykład wspierać w procesie usamodzielniania się, czyli dzieciaki, które wychodzą od nas z pieczy zastępczej, kończą 18 lat i wychodzą w dorosłe życie. Wtedy będą kierowane do mieszkań treningowych. Te mieszkania treningowe będą pod stałą opieką trenera i opiekuna. I tam dzieciaki będą się uczyły dorosłego życia, czyli jak wchodzić w to dorosłe życie. Będą miały możliwość tam nabycia kompetencji zawodowych, na przykład nauki prawo jazdy, ale również będą miały warsztaty z zakresu tego, jak spędzać czas wolny, czy jak w ogóle wchodzić na rynek pracy.
1: Bo tego wszystkiego trzeba uczyć.
12: Myślę, że każdego trzeba tego wszystkiego uczyć, a co ważniejsze, trzeba wspierać. To są dzieciaki, to jest młodzież, przepraszam, ja mówię dzieciaki, bo uznaję, że to są przecież wszystko, to są nasze dzieci. To są dzieciaki, które mają niełatwą przeszłość, z różnych powodów, niezależnych na pewno od siebie, są u nas w opiece instytucjonalnej, tym bardziej wymagają wsparcia. Tak jak każde dziecko wychodzące nawet z domu rodzinnego wymaga tego wsparcia, nauki tego, co po kolei, jak, że się płaci za prąd, czy się robi prawo jazdy, czy jak wejść na ten rynek pracy.
13: Anna Czujko, wiceprezes Fundacji Zobacz Mnie. Warsztaty spędzania wolnego czasu to są takie zajęcia, na których opiekunowie zastępczy, ale też i rodziny biologiczne podpatrują, w jaki sposób efektywnie i fajnie spędzać czas z dzieciakami, żeby one rzeczywiście były zaangażowane, oderwały się od telefonów.
11: Pierożki z jagodami i z truskawką.
1: Jak się robi te pierogi? Co robiłyście?
11: Ciasto na początek, a potem wkładałyśmy tam farsz i zaklejałyśmy z truskawkami i z borówkami. I to mieszałyśmy jeszcze potem.
10: Robimy stworki teraz z pierogów.
14: Można serduszka, można poeksperymentować, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to śmiało.
10: Komu podsypać mąką?
11: Nie.
10: Proszę bardzo.
11: A ja tutaj. Będziemy razem.
10: Praca wspólna, dobrze?
14: Fajnie, nie? Wasze pierosze są słynne na cały Wrocław.
15: Mam pełną.
10: Mam nogi.
14: Masz nową.
11: Ula, ale teraz nie łączymy, ok? Dopiero kiedy wy zrobimy.
14: Teraz musisz to ciasto.
11: Bo ale cieplutkie. To jest mega cieplutkie.
13: Takie zajęcia mamy zwykle dwa razy w miesiącu, w soboty. Szukamy różnych pomysłów. Dzieciaki lepią pierogi, ale plotły wianki wiosenne. Chodzą z nami do muzeum. Działamy tak, żeby pokazać rodzinom fajne sposoby na spędzanie wspólnie wartościowego czasu. Rzeczywiście trzeba znaleźć formułę, która będzie angażować i dzieciaki, i dorosłych. Musimy wyszukać i znaleźć takie sposoby, które będą atrakcyjne i dla jednej, i dla drugiej grupy, więc to jest trochę balansowanie na krawędzi i szukanie sposobów, zwłaszcza w dobie mediów elektronicznych, żeby dzieciaki dały się czymś pochłonąć. Na razie jesteśmy, to są któreś zajęcia z kolei, no i co możemy powiedzieć? No jest sukces, dzieciaki się bawią dobrze, babcie się bawią dobrze, no i o to chodzi. Projekt jest nie po to, żeby zapełnić czas tu i teraz, tylko żeby w ich życiu został jakiś dobry wzorzec, który można potem kontynuować. Rzeczywiście pierwsze spotkania były takie, że dzieci musiały się przełamać, jakby zaangażować się całym sobą, oderwać się od telefonów i widzimy, że kroczek po kroczku to przynosi taki rezultat, o jakim byśmy sobie marzyli.
1: Ale to nie jest takie automatyczne, że każdy, kto jest na przykład w pieczy, weźmie udział w tych zajęciach, w tym programie?
12: Nie, to do projektu będą zakwalifikowane osoby, które się będą do tego spełniały kryteria. Tak jak mówię, część zaopiekowania czy wspierania tych naszych dzieciaków z pieczy wychodzących w tą samodzielność. W zasadzie projekt, jak pisaliśmy już ponad rok temu, to staraliśmy się tak to obejrzeć, żeby wszystkie dzieciaki wychodzące od nas, usamodzielniające się, mogły skorzystać z tego wsparcia. Bo w ramach tego wsparcia również będziemy wspierać te dzieciaki, które są w pieczy rodzinnej dzisiaj, czyli w rodzinach zastępczych. Tam mamy przewidziane nawet elementy elementy remontowe, poprawa warunków socjalnych tych rodzin, jakieś drobne prace remontowe, dostosowywanie lokali, ale również to, o czym powiedziałam wcześniej, te grupy diagnostyczne, które będą wspierały na każdym etapie, czy to rodziców zastępczych, czy dzieciaki z takich rodzin, żeby mogły razem wyjechać na wakacje, pojechać na kolonie, bo również projekt przewiduje takie formy aktywności.
1: I ile to wszystko potrwa?
12: Projekt będzie trwał do 2028 roku. Projekt jest napisany na 3 lata. Jest to rekordowa suma, bo to jest prawie 12 milionów złotych. Z czego co ważne, ponad 11,5 miliona to są fundusze europejskie. Faktycznie to jest pierwszy, największy projekt z zakresu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
16: Andrzej Mańkowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przede wszystkim stanowi takie pierwsze wsparcie w ogóle, nie tylko w projekcie, dla rodzin zastępczych i też współpracuje z placówkami, w których znajdują się dzieciaki, które musiały znaleźć się w pieczy zastępczej. W tym projekcie będziemy odpowiadali za te grupy terapeutyczne. Pracownik socjalny, czyli nasz współpracownik, pedagog, psycholog, to będzie takie pierwsze wsparcie i próba zaplanowania tej drogi do samodzielności. Każdy z nas ma bardzo indywidualne potrzeby. Te dzieciaki w pewnym momencie swojego życia znalazły się w bardzo trudnej życiowej sytuacji. Chcielibyśmy, żeby ta grupa spowodowała, żeby zaplanować tak ich przyszłość, bezpieczeństwo, żeby mogli spokojnie, samodzielnie później funkcjonować w życiu społecznym.
1: Do tej pory z jakimi potrzebami się Państwo spotykają? Jak przykładowo można to opisać?
16: To są bardzo różne potrzeby. Ta młodzież często, która mieszka i w placówkach, czy jest objęta wsparciem rodzin zastępczych, ma dużo trudniejszy start. To są osoby, które często wymagają specjalistycznego wsparcia medycznego. Często borykają się też te rodziny z po prostu problemami ekonomicznymi. Więc ten projekt ma tak funkcjonować, żeby te dzieci, które zostaną zakwalifikowane do projektu, czy te rodziny, którymi się też będziemy w tym projekcie opiekować, mogły liczyć na tak normalny start, jak każdy inny wrocławianin. Bardzo istotne dla nas jest też to, że w tym projekcie będziemy robili kampanię społeczną, bo cały czas potrzebujemy rodzin zastępczych i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej wrocławian zatrzymało się i zastanowiło się, czy może my moglibyśmy zostać rodziną zastępczą.
1: O ten wątek też chciałam zapytać. No właśnie, jak to jest z liczbą rodzin zastępczych we Wrocławiu?
16: Mamy 700 dzieciaków w pieczy zastępczej, 400 ponad dzieciaków w naszych placówkach. Ta proporcja i tak nie jest zła, bo więcej dzieci jest w rodzinach zastępczych. My bardzo dużo robimy. W zeszłym roku zwiększyliśmy prawie o 50% wynagrodzenia dla zastępczych rodzin zawodowych. Natomiast cały czas są potrzeby, bo te dzieciaki, które, tak jak mówię, one znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego żeby znaleźć się w pieczy, to gdzieś tam coś się niedobrego zadziało w ich życiu, w ich rodzinach biologicznych. Dlatego tak bardzo nam zależy, żeby mogły to bezpieczeństwo, miłość, to, co rodzina daje, uzyskać w tych rodzinach zastępczych, a żeby te rodziny zastępcze mogły im to dać, to musimy je najpierw znaleźć. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby ludzie, którzy gdzieś na swoim etapie życia pomyślą sobie, okej, to może jest dla nas dobre rozwiązanie, żebyśmy poszli w tę stronę. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej takich rodzin we Wrocławiu było.
1: No tak, ale powiedział pan dyrektor o liczbie dzieci, a liczba rodzin zastępczych?
16: No rodziny zastępcze to jest w granicach, jeżeli mamy 700 dzieciaków, średnio 2, 3, 2, 2, 3 albo czasami 1, to jest 400 rodzin, które na co dzień sprawują pieczę tak zwaną rodzicielską. Natomiast to ciągle jest kropla w morzu potrzeb i chcielibyśmy, żeby tych rodzin było jak najwięcej. Natomiast ten projekt też ma stworzyć takie warunki, żeby te rodziny się do nas zgłaszały. Ten wsparcie dla tych rodzin powinno być takie, żeby rodzice, osoby, które się zdecydują na pieczę zastępczą, czuły, że możemy to robić, bo to wsparcie jest duże.
1: Rodziny zastępcze to nie jest łatwe zajęcie czy praca, właściwie różnie można to określać, ale też nie trzeba być taką rodziną w sensie małżeństwem, żeby móc zostać rodziną zastępczą.
16: Zdecydowanie to nie jest. Chcielibyśmy w tym projektem też odczarowywać to takie trochę infantylizowanie rodzin zastępczych. To jest bardzo poważne wyzwanie i my nie chcemy okłamywać rzeczywistości, zakłamywać rzeczywistości. Chcemy powiedzieć, czym jest rodzicielstwo towarzystwo zastępcze, jakie to jest ciężkie wyzwanie i bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie, którzy się do nas zgłaszali, byli tego świadomi. To jest bardzo ważne, że często ulegamy takim ładnym zdjęciom, uśmiechniętym dzieciom i decydujemy się, a później stykamy się z rzeczywistością. Chcielibyśmy bardzo mocno też opowiadać, jakie to jest duże wyzwanie zostanie rodziną zastępczą.
1: Wsparcie nie tylko na starcie, o tym nowym wrocławskim programie teraz opowiadamy. Oferuje rodzinom zastępczym, ale też rodzinom z problemami, na przykład warsztaty spędzania czasu wolnego, kursy zawodowe, ale też konsultacje psychologów i psychiatrów.
17: Paweł Chmielewski, lekarz specjalista psychiatra. Jesteśmy współpracownikiem, podwykonawcą dla Fundacji Zobacz Mnie. Jesteśmy odpowiedzialni za diagnozy psychiatryczne. Tak zarówno dzieci, jak i problemów, z którymi mogą się spotkać też dorośli, czy rodziny zastępcze, czy rodzice biologiczni, dzieci z problemami. Skracamy tą ścieżkę pomiędzy zdefiniowaniem problemu, a postawieniem medycznej diagnozy. Około 300 osób będzie miało postawioną taką diagnozę albo, co też czasami się zdarza, wykluczoną diagnozę. Także problemy często wynikają z różnych czynników, z doświadczeń, ze środowiska, niekoniecznie z problemu zdrowotnego, medycznego w takim ujęciu.
1: To powszechna taka wiedza, że to jest bardzo pożądany towar, taka diagnoza psychiatryczna. Jak bardzo?
17: Bardzo. W tej chwili w poradniach dla zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży kolejki są wielomiesięczne. Często też brakuje gdzieś tam takiej sił czy wiedzy na ten temat, gdzie taki rodzic ma się udać z dzieckiem. Tutaj w ramach projektu będą te osoby rekrutowane i kierowane już przez odpowiednie instytucje. Potrzeb jest jakby dużo więcej niż jesteśmy w stanie pewnie zrobić.
1: Jak może ukierunkować, jak może poprowadzić taka diagnoza?
17: Postawienie diagnozy kończy się wydaniem takiego dokumentu, sformułowaniem zaleceń, czy właśnie to jest bardziej wsparcie polegające na treningu umiejętności społecznych, czy też właśnie podjęcie jakiegoś leczenia, tak? Takiego również farmakologicznego w przypadkach, które tego wymagają.
1: No właśnie, kiedy mówimy o tej grupie, o jakich problemach tutaj możemy mówić? Jakiej puli problemów?
17: Zaczynając od takich właśnie czynników wynikających z doświadczeń życiowych, czyli wszelkiego rodzaju traumy, to są dzieci, które czasem trafiają do pieczy zastępczej, odbierane rodzicom biologicznym. W związku z tym tam jest dużo problemów, które będą wynikały z problemów emocjonalnych, ale też do takich czysto, moglibyśmy powiedzieć, czysto zdrowotnych, w takim znaczeniu medycznym, biologicznym, czyli problemy neurorozwojowe, ADHD, spektrum autyzmu, wszelkiego rodzaju deficyty intelektualne, które jeśli nie są jakoś bardzo nasilone, mogą gdzieś umknąć czy instytucjom edukacyjnym, szkołom. Natomiast tutaj możemy gdzieś to zróżnicować.
1: I to jest tak, że w ramach tego programu jest taka diagnoza na wejście, a później dalej też jest opieka lekarska?
17: Nie, projekt jakby obejmuje wyłącznie diagnozy. Projekty unijne, z tego co wiemy, nie mogą obejmować leczenia. W związku z tym to wsparcie skupia się tutaj na zdiagnozowaniu, postawieniu jakby problemu. Natomiast będziemy też robić wszystko, żeby w taki sposób kierować już z postawioną diagnozą tych uczestników, żeby oni jakby mieli też tą ciągłość opieki w momencie, kiedy będziemy już wiedzieć, jakiej tej opieki potrzebują.
1: Do programu wsparcie nie tylko na starcie można się zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
20: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
2: Bardzo młodzi będą rozwijać swoje kulturowe pomysły. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zamek we wrocławskiej Leśnicy został właśnie operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. W jego ramach tytułowi Młodzi z Dolnego Śląska będą mogli realizować swoje inicjatywy z zakresu kultury. Jak wiadomo, no w dobie tych smartfonów, jakkolwiek boomersko by to nie zabrzmiało teraz, ale w dobie po prostu smartfonów, mamy telefon blisko nas, tam jest wszystko, no to łatwo wybierać te szybkie rozwiązania niż skorzystać z oferty jakiejś instytucji. No i teraz organizatorzy chcą sprawić, żeby dla tej młodzieży ta druga opcja stała się równie atrakcyjna.
0: Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
2: Ośrodek OPT, właściwie Zamek, w skrócie został regionalnym operatorem takiego wyjątkowego programu Bardzo Młoda Kultura. No i co to oznacza dla tej dolnośląskiej młodzieży?
0: To się okaże. Program rzeczywiście jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to program wieloletni, ponieważ obecna jego edycja, tak jak i poprzednie, będzie trwała 3 lata i w tym roku startujemy. Pracujemy cały rok 2027 i 2028 i to jest wyjątkowość tego programu, bo nie jest to sytuacja, w której otrzymujemy grant, tak, i w ciągu 2 miesięcy go realizujemy, rozliczamy i koniec. Wyjątkowe też jest to, że ten program jest dedykowany przede wszystkim młodzieży. Młodzież jest taką grupą, która jest... przyciągnięcie jej do instytucji kultury jest pewnym wyzwaniem. Młodzież ma specyficzny sposób skorzystania z kultury. Korzysta z niej bardzo aktywnie, ale trochę na własnych zasadach. Zresztą całkiem niedawno we Wrocławiu przy okazji Forum Narodowego Obserwatorium Kultury były prezentowane badania, tak, z których to jasno wynikało, że uczestnictwo w kulturze przez młodzież niejako omija instytucje. I ten program ma na celu takie podmiotowe włączanie młodzieży do kultury, czyli taką sytuację, w której młodzież nie jest tylko konsumentem treści czy propozycji wypracowanych przez osoby dorosłe, ale sama wymyśla, tak, co chciałaby zrobić, a my jakby tworzymy warunki do tego, żeby taka inicjatywa kulturalna mogła się ziścić.
2: Ja przepraszam, przerwa, a jak ta młodzież będzie zgłaszała te pomysły, tak w praktyce?
0: W praktyce będzie można to zgłosić przez formularz elektroniczny, ponieważ od początku czerwca będziemy prowadzili nabór takich partners lokalnych, czyli takich minimum 3 osób, które będą miały jakiś pomysł na działanie, przy czym nie chodzi o to, żeby od razu mieć gotowy pomysł. Chodzi o to, żeby trochę jakby znać swoje środowisko, orientować się też w jakichś jego zasobach takich kulturowych, historycznych i mieć pomysł na to, jak chce się działać, a niekoniecznie co chce się zrobić. Do tego dojdziemy, ponieważ ten projekt zakłada, że każde takie partnerstwo będzie przeprowadzało tak zwaną mikrodiagnozę lokalną i dopiero w oparciu o wyniki tej mikrodiagnozy będzie opracowywać tą inicjatywę kulturalną.
2: Czyli troszeczkę też tak, że ta młodzież, a w ogóle możemy określić ten wiek, bo młodzież to dla każdego różny przedział wiekowy.
0: No mówimy tutaj raczej o takiej młodzieży nastoletniej, a nawet starszej.
2: Mm-hmm. No i dobra, i właśnie ta młoda publiczność będzie troszeczkę pracowała z tą starszą, więc taka wymiana chyba doświadczeń.
0: O to chodzi, tak. I zależy nam na tym, żeby osoby dorosłe, animatorzy kultury, edukatorzy pomogli tym młodym ludziom odnaleźć się w tej sytuacji i stworzyć inicjatywy kulturalne, które będą interesujące właśnie dla młodzieży.
2: A jeżeli mielibyśmy pomóc tej młodzieży, bo ten zakres pomysłów wydaje mi się, że może być całkiem duży, to jakbyśmy mniej więcej określili, co to mogłoby być. Albo jakie są zasady, jeżeli chodzi o regulamin?
0: To mogą być wszelkie pomysły, inicjatywy kulturalne. Nie chodzi nam i nie zależy nam na takich inicjatywach, no nazwijmy to rekreacyjno-sportowych, choćby z tego powodu, że ten projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia, może być to cokolwiek z jakiejkolwiek jak dziedziny sztuki. Kluczowe jest to, żeby to młodzież stworzyła tą inicjatywę. Oczywiście nie musi tego robić sama, otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, no jak i na końcu finansowe.
2: A czy może być to grupa młodzieży, która jest, nie wiem, koordynowana przez jakąś starszą osobę? Mam na myśli, nie wiem, jakąś grupę taneczną, czy chociażby właśnie warsztaty, które no gdzieś od tej odgórnej strony prowadzi jakaś starsza osoba, ale głównie biorą w niej udział te młode osoby.
0: Może tak być i w przypadku osób niepełnoletnich nawet oczekujemy, że będzie taka osoba dorosła, która będzie tę grupę reprezentować. Też może być tak, że młodzież po prostu znajdzie sobie na przykład lokalną instytucję kultury i umówi się z nią i wskaże jako właśnie taką instytucję wspierającą i wówczas zaaplikuje do nas, zgłosi się z taką propozycją i ta instytucja będzie pełniła taką funkcję instytucji parasolowej.
2: Mm-hmm. A ile tych partnerstw w sumie będzie?
0: Co roku będzie 6 partnerstw na terenie całego Dolnego Śląska. Może nie jest to dużo, ale no z perspektywy 3 lat mówimy już o większej liczbie, zarówno partnerstw, jak i osób, które będą w to zaangażowane. Zakładamy, że takie partnerstwo to będą minimum 3 osoby.
2: Właśnie, na terenie całego Dolnego Śląska, no i już wiemy, że w planach nie tylko ta stolica nasza regionu.
0: Zdecydowanie. Ten program ma charakter regionalny. My też we wniosku mocno wyakcentowaliśmy to, że Dolny Śląsk jest takim najbardziej zróżnicowanym kulturowo regionem i zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, które powstały, żeby one w jakiś sposób czerpały z dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma charakter takiej mozaiki kulturowej i chcemy, żeby te inicjatywy do tego nawiązywały.
2: 3 lata. Czy 3 lata to dużo, żeby zrealizować... No, całkiem pewnie może wymagające projekty.
0: Myślę, że to jest sporo czasu na to, aby w jakiś sposób rozpoznać te zasoby w regionie, żeby zidentyfikować osoby i grupy, właśnie te partnerstwa, które mają potencjał. Ten projekt ma taki charakter procesowy. Na starcie robimy diagnozę edukacji kulturowej w całym regionie. Przez cały okres programu będziemy ewaluować jego działanie i na końcu w ostatnim roku napiszemy z tego raport ewaluacyjny. Warto dopowiedzieć, że ten program, to już jest kolejna jego edycja. On był realizowany w różnych wersjach, bo też jego zasady się nieco zmieniały. Dla mnie jest to w pewnym sensie powrót, ponieważ ja miałem przyjemność współrealizować ten program w pierwszej edycji, w drugiej edycji byłem jego koordynatorem, w trzeciej edycji niestety nie miałem z nim nic wspólnego, a teraz no, kieruję instytucją, która została operatorem programu.
2: Mhm. To może jeszcze kulisy, jak to się stało, że Ośrodek Postaw Twórczych Zamek został właśnie tym operatorem.
0: No między innymi dlatego, że ja, ale także inne osoby z zamku mieliśmy dobre doświadczenia z tym programem. To po pierwsze. Po drugie, że jakby zawsze dostrzegaliśmy deficyt takich działań o charakterze regionalnym, również o charakterze takim sieciującym. Dolny Śląsk, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko animatorów kultury i edukatorów. Dolny Śląsk się tym różni od innych województw, że nie posiada Dolnośląskiego Instytutu Kultury, który pełniłby taką funkcję właśnie integrującą środowisko i no, rolę parasolową w stosunku do tych no, małych gminnych czy miejskich instytucji kultury w regionie. Inne województwa mają, tak? I my trochę wchodzimy w tą rolę. Zamek jest instytucją miejską, ale jego potencjał, jego znaczenie zdecydowanie wykracza poza rogatki Wrocławia. Stąd zdecydowaliśmy, że złożymy wniosek i podejmiemy to wyzwanie.
2: Wrocław chyba też ma potencjał ten kulturowy. Wydaje mi się, że też dla tej młodzieży. Wrocław mówi się, że jest tak otwarty i tutaj dużo się dzieje i oczywiście no troszeczkę nieobiektywnie, ale mieszkając we Wrocławiu widzimy, co się dzieje na co dzień i ta młodzież chce się rozwijać i jest tu spory potencjał, żeby takie czy inne pomysły tutaj realizować.
0: No bardzo liczymy na to, że we Wrocławiu zawiąże się przynajmniej jedno partnerstwo, które będzie z nami współpracować w programie. W przeszłości również tak było i we Wrocławiu były realizowane bardzo ciekawe inicjatywy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
2: A wiemy jakie?
8: Czy możemy teraz zdradzić?
0: Tak, to dość zamierzchła historia, natomiast była bardzo ciekawa inicjatywa realizowana na Nowym Dworze. Druga inicjatywa dotyczyła sztuki współczesnej. Było ich co najmniej kilka, naprawdę ze świetnymi efektami, no ale to miało miejsce no, już ładnych kilka lat temu. Wrocław jest bardzo bogatym kulturowo miejscem, ale nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest najbardziej zróżnicowanym i najbogatszym kulturowo regionem w Polsce i perspektywa Wrocławia jest nieco inna i wystarczy pojechać do Jeleniej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha i okazuje się, że tam też są wspaniali ludzie, wspaniałe instytucje i bogate dziedzictwo.
8: Jednym chyba też z takich ważnych aspektów tego programu, przynajmniej w tym roku, jest troszeczkę zaangażowanie tej młodzieży po pandemii.
0: Na pewno ta sytuacja postpandemiczna jest sporym wyzwaniem. Rzeczywiście duża część młodzieży w jakiś sposób prywatyzuje uczestnictwo w kulturze i nie korzysta z kultury w sposób wspólnotowy, nie korzysta z kultury, z tej oferty instytucjonalnej. Młodzieży najczęściej wystarcza do kontaktu z kulturą smartfon i słuchawki. To między innymi ujawniły te badania, o których wspomniałem, zrealizowane pod kierownictwem profesora Marka Krajewskiego. Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
8: To jakbyśmy mieli zachęcać tą młodzież w taki, no nie mówię, że młodzieżowy sposób, ale może jest coś, co ich szczególnie zachęci, żeby wziąć udział, żeby po prostu się nie bać i spróbować.
0: Na pewno nie ma się czego bać, ponieważ każde partnerstwo otoczymy opieką. Każde partnerstwo po pierwsze będzie miało swojego mentora, który będzie z nim pracował i to są osoby bardzo doświadczone w animacji kultury, we współpracy z młodzieżą również. Każde z partnerstw otrzyma pakiet szkoleń, z którego będzie mogło skorzystać. Będzie również wsparcie badacza, który pomoże zrealizować tą mikrodiagnozę lokalną. To nie będą jakieś bardzo zaawansowane badania, raczej badania o charakterze animacyjnym, które nie będą trudne w realizacji, ale pozwolą właśnie na pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku. Oczywiście będzie wsparcie merytoryczne, organizacyjne. No i na końcu budżet do dyspozycji partnerstwa w kwocie 20 tysięcy złotych.
8: A w sumie tam jest chyba 800 tysięcy, jeżeli się nie mylę.
0: Dotacja Narodowego Centrum Kultury to jest 750 tysięcy złotych. Wartość programu w ciągu 3 lat to jest 900 tysięcy złotych, ponieważ 50 tysięcy złotych rocznie musimy zapewnić z wkładu własnego dzięki uprzejmości naszego organizatora, czyli miasta Wrocławia.
8: To na podsumowanie, żeby każdy zapamiętał, do kiedy można się zgłaszać.
0: Nabór wystartuje 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca, natomiast wcześniej warto skorzystać z naszego wsparcia, warto skorzystać ze spotkań informacyjnych. Kolejne 22 maja w Wałbrzychu w Starej Kopalni i ostatnie w tym cyklu 26 maja w Galerii Sztuki w Legnicy.
8: A wracając jednak do naszego Wrocławia, no to ja jestem osobiście ciekawa, jakie pomysły tych młodych powstaną właśnie tutaj w stolicy Dolnego Śląska. A wszystko w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, o czym dziś przypomnę z Pawłem Kamińskim, czyli dyrektorem OPT Zamek, a więc ponownie przypomnę obiektu, który został regionalnym operatorem tego projektu. Mam nadzieję, że być może za jakiś czas wrócimy do tematu, no i będziemy znali więcej szczegółów.
3: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. lub śniadania na kolację.
21: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy.
4: Wróciły wrocławskie potańcówki. Pierwsza w tym sezonie już za nami, a przed nami jeszcze 7 kolejnych. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O potańcówkach za chwilę więcej, bo wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Kryminału.
5: Ewa Dąbrowska, koordynatorka Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław.
4: Festiwal Kryminału już po raz kolejny we Wrocławiu. Co tym razem?
5: Tak, przed nami już 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. W programie stałe punkty, czyli m.in. spotkania z autorami. Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich, ale odwiedzą nas Wojciech Mielarz, Izabela Janiszewska, Maciej Siembieda czy Piotr Kościelny.
4: Znane nazwiska dla miłośników.
5: Otóż to, ale będą też autorzy mniej znani, bo staramy się co roku też zwracać uwagę na debiuty i w tym roku też takie spotkanie przewidzieliśmy. Będziemy mieć panel debiutantek, czyli nazwiska jeszcze nieznane, ale mamy nadzieję, że to się zmieni między innymi dzięki naszemu spotkaniu.
4: Panel debiutantek, no właśnie, bo ja mam wrażenie, że coraz więcej kobiet pisze kryminały.
5: Tak, rzeczywiście. Nie prowadzę takich dokładnych statystyk, ale coraz więcej kobiet próbuje debiutować w tym świecie i to też widać między innymi w nominacjach do Nagrody Wielkiego Kalibru tegorocznej, bo chyba po raz pierwszy w historii nagrody mamy więcej nominowanych kobiet niż mężczyzn. Jest 7 autorów nominowanych jak co roku, czasami się zdarzają oczywiście jakieś tam wyjątki, tak jak w zeszłym roku, kiedy Jędrzej Pasierski był nominowany podwójnie, ale co roku mamy standardowo 7, zwykle przeważają w tym gronie mężczyźni, w tym roku mamy 4 autorki i 3 autorów.
4: Jak można być nominowanym podwójnie?
5: Za dwie powieści, po prostu. Tak.
4: A w tym roku, no właśnie, nagroda jest takim, wręczenie jej, ogłoszenie zwycięzcy jest takim ważnym punktem festiwalu. Ta 7 nominowanych to kto?
5: Wręczenie Nagrody Wielkiego Kalibru, czyli nagrody dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej ubiegłego roku, to jest zawsze punkt kulminacyjny naszego festiwalu. Wiadomo, najważniejsze wydarzenie tego festiwalowego tygodnia. Nominowana 7 to Amelia Jabłońska, Agnieszka Jerz, Anna Kańto, Grzegorz Krowowski, Marta Ryczko, Maciej Siembieda i Michał Wierzba. Co ciekawe, część tych nazwisk na pewno jest znana, tak jak Anna Kańtoch czy Maciej Siembieda, bo Anna Kańtoch jest też laureatką nagrody sprzed kilku lat, ale jest też zaskakująco dużo nazwisk, które pojawiają się wśród nominacji po raz pierwszy. Między innymi 2 debiutantki, czyli Amelia Jabłońska i Marta Ryczko, więc to też pokazuje, jak bardzo ten gatunek się rozwija, skoro nawet debiuty są tak silne, że mogą trafić do grona nominowanych do nagród.
4: Przypomnijmy, jak działa ta nagroda, to znaczy właśnie skąd się biorą nominowani, kto ich wybiera?
5: Nominowaną 7 wybiera z długiej listy nasze jury pod przewodnictwem profesor Małgorzaty Milanowskiej. W składzie są też Anna Marchewka, Piotr Kofta, profesor Bernadeta Darska i profesor Anna Gemra. Jurorzy wybierają tę 7, wcześniej tę długą listę spośród książek zgłaszanych przez wydawców. W tym roku do nagrody zostało zgłoszonych blisko 200 powieści, więc rzeczywiście mają co czytać, mają w czym wybierać.
4: Jak jest z galą? Każdy może przyjść? Gdzie ona się odbędzie?
5: Gala, która odbywa się w Starym Klasztorze, jest wydarzeniem zamkniętym, natomiast jest transmitowana online, więc zachęcamy do śledzenia przebiegu gali, tropienia nazwisk zwycięzców na naszych stronach.
4: A co możemy powiedzieć o kondycji polskiego kryminału, bazując właśnie na tych nominowanych, czy o tym, jak on się zmienia?
5: Polski kryminał wciąż jeszcze jest w tendencji rosnącej, bo ja co roku tworzę taką listę wydanych w ubiegłych latach polskich powieści i co roku ta lista jest coraz dłuższa. Więc to nie jest tak, że już rynek się przesycił i mamy tendencję spadkową, tylko coraz więcej autorów wciąż pisze, coraz więcej autorów chce debiutować w tym gatunku. Z jednej strony to niedobrze, bo nie sposób tego wszystkiego przeczytać po prostu, bo tych książek w zeszłym roku ukazało się blisko 600. Nikt nie jest w stanie przeczytać takiej liczby, nawet gdyby siedział i nie robił nic poza czytaniem, prawda? Ale z drugiej strony to dobrze, bo mamy po prostu tak różne książki wśród tych wydawanych polskich tytułów, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet jeżeli mu się wydaje, że nie lubi kryminału, to na pewno wśród tych wszystkich wydanych jest coś, co by mu się spodobało. Warto po prostu sprawdzać.
4: No bo właśnie, kryminał miesza się z innymi gatunkami.
5: Tak, w tej chwili te granice gatunkowe są bardzo płynne. Będziemy zresztą mieć o tym panel na tegorocznym festiwalu, bo Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek porozmawiają o swoich międzygatunkowych wędrówkach, bo w tej chwili bardzo niedawno ukazała się nowa książka Wojciecha Chmielarza, która jest bardziej powieścią grozy niż kryminałem, z którego jest znany. No i właśnie, autorzy też poszukują nowych form wyrazu, więc to, że coś ma na okładce wielki napis kryminał, niekoniecznie znaczy, że jest takim czystym kryminałem o śledztwie. Może mieć bardzo różne inne gatunki w sobie.
4: No właśnie, odnośnie panelu i programu, o którym rozmawiamy, to jest tak, że właśnie dyskusje, panele też są częścią Festiwalu Kryminału.
5: Tak, to nasz coroczny element, czyli właśnie spotkania z autorami, dyskusje z autorami. Staramy się rozmawiać na różne tematy powiązane z kryminałem, ale też pokazujące, że ten kryminał to nie jest tylko rozrywka, to nie jest... Oczywiście wiadomo, że czytamy go dla rozrywki, ale może nieść coś więcej. I o tym staramy się rozmawiać na festiwalu. Będziemy mówić w tym roku m.in. o lokalności w kryminałach. Będziemy mówić właśnie o wędrówkach między gatunkami, ale też porozmawiamy o tym, dlaczego lubimy te mroczne historie. O tym porozmawiają Piotr Kościelny, Marcel Moss i Michał Wierzba. Ale nie tylko spotkania, nie tylko dyskusje, bo stałym elementem festiwalu są też wykłady. W tym roku postawiliśmy na drobną zmianę, bo nadaliśmy wszystkim naszym wykładom wspólny tytuł Nauka w praktyce śledczej i właśnie wokół tego skupiają się tegoroczne wykłady.

0: spektakl.
1: Tak, w programie festiwalu jest nowość, czyli spektakl teatralny. W trzy festiwalowe wieczory studio teatralne Appendix Studio zagra spektakl teatralny Śmierć w burdelu na Ruskiej. To jest opowieść o Wrocławiu w roku 1945 i bardzo nietypowa ekipa śledcza rozwiązuje zagadkę zbrodni, ale co ciekawe, to publiczność ma ostatnie słowo, to oni wybierają sprawcę tej zbrodni, więc warto wziąć udział, bo nie tylko będzie można obejrzeć spektakl, ale po prostu stać się jego częścią.
0: Spektakl gdzie będzie pokazywany?
1: Spektakl jest biletowany, odbywa się na ulicy Ruskiej 46, wszystkie informacje na naszej stronie internetowej, na co warto też zwrócić uwagę, to z kodem MFK mamy zniżkę na bilety, więc tym bardziej warto korzystać.
0: Czyli o Ruskiej na Ruskiej w przypadku tego spektaklu.
1: Dokładnie tak, można się poczuć rzeczywiście, jakby się było częścią tego wydarzenia.
0: Spektakl jest biletowany, a jeśli chodzi o wykłady i panele?
1: Wszystkie festiwalowe wydarzenia poza spektaklem właśnie i poza galą wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru są wydarzeniami otwartymi, nie obowiązują ani bilety, ani wejściówki, po prostu zapraszamy wszystkich chętnych do klubu Proza. Poniekąd na zamknięcie festiwalu, bo w festiwalową niedzielę zapraszamy na kryminalny spacer po Wrocławiu. Wrocławski przewodnik oprowadzi nas tropem zbrodni po Starym Mieście.
0: Międzynarodowy Festiwal Kryminału od 27 do 31 maja. Informacje o zapisach na spacer i dokładnym programie znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia. Tak jak Festiwal Kryminału, w centrum miasta odbywają się też potańcówki wrocławskie.
2: 5 lat temu postanowiliśmy zorganizować wydarzenie dla wrocławian, w którym mogliby się zintegrować, nawiązać relacje bezpośrednie, bo o to tutaj chodzi. I żeby się mogli spotkać wszyscy niezależnie od wieku, od tego, jakie pokolenie reprezentują. Ruszyliśmy z wrocławską potańcówką, która okazała się hitem, trwa już 5 lat. Odbyło się już 21 potańcówek, w którym wzięło udział około 70 tysięcy osób. A na jednej potańcówce, tak w obrębie czasu trwania tej potańcówki, jest zwykle około 3 tysiące osób. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jest to możliwość zabawy, jest to możliwość rozmowy, jest to możliwość relaksu, śmiechu, ruchu na świeżym powietrzu, w bardzo dostępnej przestrzeni dla wszystkich, dla każdego, zupełnie bezpłatnie i właściwie kompletnie niczego nie trzeba ze sobą ani przynosić, ani umieć. Po prostu trzeba przyjść, posłuchać muzyki i ruszyć do tańca.
0: W różnych miejscach były już te potańcówki, tym razem też ścisłe centrum.
2: Tak, tak. W tym roku z racji jubileuszu i z racji tego, że chcemy zrobić o 2 więcej niż zwykle, czyli 8, wybraliśmy kilka miejsc. Pod Iglicą 19 czerwca na Placu Gołębim po raz pierwszy. Zobaczymy, jak tam się tańczy wrocławianom. Później będzie tradycyjnie Plac Wolności, 4 potańcówki i 2 tutaj pod pręgierzem. Czyli trzeba zapamiętać, wszystko będzie w centrum oprócz Iglicy, ale tam też można dotrzeć bez żadnego problemu, więc liczę na to, że otwarcie potańcówki 16 maja będzie i nie tylko huczne, ale też wiele osób weźmie w tym udział. No i potem już się bawimy przez całe lato.
0: Jak to będzie z muzyką? Do tej pory te potańcówki były takie tematyczne.
2: Tak, były tematyczne, a w tym roku nazywać je będziemy w zależności od miejsca, w którym się będą odbywały. A muzyka będzie bardzo różna. Nie będzie jakoś konkretnie żadnego, jakiegoś konkretnego rodzaju muzyki. Jak zawsze będą to otwierać tancerze, będzie krótki pokaz, potem króciutka lekcja, potem już wszyscy tańczą, a postaramy się dobrać muzykę taką, żeby każdy na każdej potańcówce znalazł coś dla siebie.
0: Jak to się udało? Na czym polega ten fenomen, że te potańcówki tak się sprawdzają i przyciągają tyle ludzi?
2: Ja myślę, że tak. Po pierwsze zawdzięczamy to wrocławianom, którzy lubią się bawić, lubią się spotykać, kochają swoje miasto. Czyli mamy już takie 3 rzeczy, tak? Ludzie, którzy chcą, miejsca cudowne w przepięknym Wrocławiu, możliwość spotkania. I to tak zaczęło obrastać ilościowo, właściwie nie wiemy kiedy, bo okazało się, że przyjeżdżają również ludzie z innych miast Polski. My też wiemy, że specjalnie planują swoje urlopy na czas potańcówki. Nawet z zagranicy przyjeżdżają, mamy ludzi, którzy przyjeżdżają na przykład z Anglii specjalnie. Myślę, że to się wzięło stąd, że my potrzebujemy relacji bezpośrednich, kontaktu, ciepła, radości, ruchu. No w takie piękne zwykle, na szczęście, są to dni słoneczne, a przynajmniej bezdeszczowe. My po prostu potrzebujemy być razem, potrzebujemy budować wspólnotę i myślę, że taniec jest takim wspaniałą formą, żeby właśnie wyzwalać te wszystkie najlepsze, że tak powiem, instynkty w ludziach. No oczywiście warto wspomnieć, tak już zupełnie przy okazji, że w tym roku Wrocław jest miastem tańca, tak, światową stolicą tańca. I to, jak się okazuje, bardzo słusznie, bo o tym świadczą

0: tylko potańcówki, ale bardzo wiele wydarzeń tanecznych, które we Wrocławiu dzieją się na co dzień. W mniejszym może wymiarze, więc może nie są tak widoczne. A potańcówka po prostu chyba wyciąga jakby wszystko tutaj na zewnątrz. Jest tłumna, jest wesoła, jest w pięknym miejscu i chyba stąd taki sukces tego wydarzenia. Ale na pewno potrzeba. My po prostu potrzebujemy się bawić.
1: Wraz z mężem prowadzimy zajęcia wstępne, takie na samym początku potańcówki, żeby wszystkich uczestników rozgrzać, zachęcić do wspólnego poruszania się. A gdyby ktoś był nieśmiały, nie wiedział do końca, jakie kroki zrobić, jak się poruszać, to też pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy. Kasia Czmachowska.
2: Patryk Czmachowski, Fundacja Rokon.
3: Państwo ćwiczą jakiś konkretny styl tańca?
2: Tak, głównie tańczymy tańce swingowe, czyli rock'n'roll, boogie-woogie, lindy hop oraz charleston.
3: Stąd ten ubiór, ta spódnica, tak, stąd buty.
2: Rzeczywiście, tak. Staraliśmy się tutaj też ubrać jakby w stylistyce. To jest mniej więcej strój, w którym występujemy czy to na pokazach, czy na turniejach.
3: To jest trudne dla ludzi, żeby się tego nauczyć? Jak przebiegają konkretnie te rozgrzewki? Ludzie biorą w nich udział, czy przychodzą później?
1: Widzimy dosyć duże zróżnicowanie, czyli są osoby, które wiedzą, że chcą skorzystać też z tego rodzaju rozgrzewki, nauczyć się nowych kroków. Są osoby, które podchodzą do tego nieco sceptycznie i nieśmiało. Natomiast to, co widzimy też, to, że sama taka rozgrzewka trwa około 20 minut i rzeczywiście, o ile na początku może to być kilkanaście osób, to na koniec znacznie większa grupa osób bierze udział już i wspólnie tańczą.
2: Grupa rozrasta się w trakcie samej rozgrzewki i choć spodziewam się za każdym razem, że no osób będzie dosyć sporo, to już jest dosyć popularne wydarzenie, to za każdym razem rozmiar przekracza moje oczekiwania.
1: A przy okazji też zróżnicowanie tych
2: wiekowe,
1: tak. Też to, że niektórzy przychodzą indywidualnie, niektórzy w większych grupach czy całymi rodzinami i jest to niesamowicie integrujące wydarzenie, a dla nas jako instruktorów czy takich animatorów też dodające energii i motywujące widzieć, jaki jest efekt tych wspólnych działań.
3: Właśnie też chciałam o to zapytać, bo ta rozgrzewka jest taka, że każdy tańczy sam.
2: Staramy się w ten sposób właśnie rozgrzewkę ułożyć, żeby można było zatańczyć ją samodzielnie. Tańce swingowe tańczy się głównie w parach, natomiast jest dużo elementów również wykonywanych solo. I staramy się dopasować do uczestników w tym sensie, że nie wszyscy, nie zawsze mogą mieć ochotę tańczyć w parze, a skoro mamy możliwość zaproponować coś, co pozwala samodzielnie zatańczyć, rozgrzać się, poznać kilka ruchów, to w zasadzie czemu nie?
3: To jeszcze tylko podpowiem, harmonogramu wrocławskich potańcówek szukajcie na internetowej stronie miasta.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Coraz bliżej do wydarzenia pod hasłem WROW Showcase, czyli do festiwalu dla tych lokalnych artystów z Dolnego Śląska. Do 29 maja, bo właśnie wtedy rusza ten event, no będziecie pewnie u mnie regularnie bombardowani tym tematem. Nie bez przyczyny, bo osobiście uważam, że to impreza, która może zmienić wasze życie. Poznacie tam mnóstwo osób, no a jak wiadomo, nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No a do tego wszystkiego czeka na was multum wiedzy. O tym organizatorka Ola Kubera.
9: Takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
10: A, czyli porównanie tych piosenek, tak? Mm-hmm. Jasne, dobra. No to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak. No bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
9: No szczególnie jak wspomniałaś w radiu.
10: Tak, tak. Na...
9: W którym jesteśmy oczywiście.
10: Tak, ale bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki.
9: Okej, to też.
10: Na przykład z nową muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
9: Okej, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna, mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
10: Wiesz co, tyle co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie? Że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
9: No tak, bo modne jest być alternatywką tak zwaną.
10: Tak, no ale to ze skrajności w skrajność nie ma co dokładnie też wpadać, więc myślę, że raczej porównawczo po prostu.
9: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten to środowisko jest może nie tyle co zgrane, nie tyle co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem. Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROF-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek i dlaczego u was wystąpi?
10: Dokładnie.
9: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
10: Będzie jego wystąpienie, czyli
9: no
10: się zgadza.
9: No w sumie tak. Zgadza się.
10: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistom, ale no już nie tak lokalnie działa.
9: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
10: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery. Jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy, a wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista, tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory w filmowej, ilustracyjnej aranżacji, opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś
9: tą
10: chłopak
9: pozytywka,
10: z pozytywką...
9: Tak, to szczególnie myślę, że...
10: Grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania, grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lore. Mm-hmm. Więc...
9: Ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
10: Właśnie też mi się wydaje, że jakieś...
9: Mam, świta mi coś w głowie.
10: Połączenie światów.
9: Tak, ale te nazwiska, które... pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
10: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie
9: czasami,
10: innych można
9: tak,
10: się trochę nauczyć.
9: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie, jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
10: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie, dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
9: Wiele czynników, żeby dojść na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. Co będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
10: Trzecia z ogłoszonych już aktywności to będzie warsztat, tak. Mhm. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola, Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? No i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam, Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie i mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? Mm-hmm. To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no, musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
9: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy, tej naszej publice.
10: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
9: Nie, to nie jest złe.
10: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami. Ale no na pewno relacje ponad reklamę, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręcicie robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend. Bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
9: Dokładnie.
10: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
9: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
10: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych plus, no już jakby chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
9: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
10: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, która relacja zaprocentuje.
9: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznali, o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym Wrofie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda, no może nie była bezpośrednio na Wrofie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
10: Tak, w ramach naszych aktywności. Zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Włącz się na nowe, są teraz w line-upie profowym, także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny, ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że...
11: No tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, ale już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak, nie przekłada się jedno na drugie.
10: Jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś, a tutaj można coś palnąć albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko, ale też chodzi o takie zwykłe obycie, po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej, no jakby ja sama widzę po sobie, nie, że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu, więc to jest super okazja, no bo to będą... że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą, jak prawda, przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia, więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, albo na filmy, bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść.
11: Wpaść zdecydowanie warto na Festiwal Dolnośląskiej Muzyki w ROW Showcase, który ruszy już od 29 maja. Razem z jedną z organizatorek, Olą Kuberą, omówiłyśmy dziś tę część warsztatową, a właściwie to jej część, no bo na WROF-ie pojawi się multum wiedzy, no i taki nasz jeden program raczej jest za krótki na całość tego harmonogramu. No ale tak jak mówiłam, jeszcze spokojnie ode mnie o WROF-ie na pewno przed samą imprezą usłyszycie, więc na razie zachęcam, by zaglądać na media społecznościowe wydarzenia, bo tam pełne ogłoszenia wraz z line-upem.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Porozmawiamy sobie o pieniądzach, bo dolnośląskie firmy mogą skorzystać teraz z inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. Czym ona jest i na co można ją wydać, o tym będzie u nas.
15: Mówimy o kwestiach związanych z przeznaczeniem np. magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców.
14: Zanim więcej o dolnośląskich inwestycyjnych pożyczkach obronnościowych, to najpierw zajmiemy się aplikacją mObywatel, a raczej nowościami, które się w niej pojawiają i które, jak przekonują dolnośląscy urzędnicy, sprawiają, że naprawdę warto mieć mObywatela na swoim telefonie. Czy rzeczywiście tak jest?
16: Mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Tutaj chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwiania różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów, co tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, to jest chociażby taka usługa jak mStłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
3: No właśnie chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularne.
16: Będzie popularne, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji, mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i co ważne, potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem i on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię. To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. W ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację mObywatel. Przypomnę, że poza aplikacją mObywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji mObywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji mObywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację mObywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi i co ważne, 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no, uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację mObywatel. Tak jak wspomniałem, aplikacja mObywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją mObywatel, żebyśmy mogli w ramach tego Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym Europejskim Portfelem Tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia. Natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel, jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie jest w wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu niecodziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy.
14: Tyle o mObywatelu, a teraz, tak jak zapowiadałam wcześniej, temat finansowy, a konkretnie dolnośląskie inwestycyjne pożyczki obronnościowe.
17: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
18: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
17: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana niekomercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć. Ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy, i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiemy.
15: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat, na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. I oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
14: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
20: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
21: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Hejka, z tej strony Julka Drobiszewska. Ostatnio przypominałam wam relacje z warsztatów o japońskiej sztuce układania kwiatów. Te zajęcia, jeśli nie pamiętacie, to odbywają się w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej, no a w związku z faktem, że są one darmowe tylko do czerwca, no to dziś jeszcze raz przypomnimy sobie o jeszcze innych kwiatowych szkoleniach właśnie w BCU. Z nami pan kwiaciarz Filip Marek, czyli dyrektor tego miejsca.
9: Był jeden z kursów, dotyczył doniczkowych roślin, jak się nie mylę, i był skierowany właśnie dla osób 16-24.
0: Tak, ponieważ w ramach Branżowego Centrum Umiejętności mamy do przeszkolenia 200 osób, w przypadku akurat tego, które znajduje się na Muchoborze Małym na Szkolnej.
9: Już ustaliliśmy.
0: Tak. I jedną z tych grup jest właśnie ta, o której wspomniałaś. Szkolenie nazywało się Roślinni Pupile i to było szkolenie skierowane właśnie do osób młodych, żeby nauczyć ich, w jaki sposób dbać o rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób w ogóle je wybierać, jak znaleźć im miejsce. Ja zawsze powtarzam, że z kupnem rośliny doniczkowej jest troszeczkę jak z kupnem zwierzęcia do domu. No nikt nie kupuje chomika samego, tylko musi wcześniej mu kupić, prawda, miejsce, w którym będzie żył, coś do jedzenia, jakiś dozownik do wody, prawda, i jak gdyby musi poznać charakter tego zwierzątka. I w przypadku roślin jest dokładnie tak samo. Fajnie jest na początku określić, jakie mamy warunki w domu, jak dużo czasu możemy poświęcić danej roślince, żeby później, no nie frustrować się tym, że wybraliśmy niewłaściwą, która bardzo szybko nam wiennie, czy po prostu nie chce się z nami dogadać.
9: W jakich jeszcze tematach chcą się ci młodzi może na razie sprawdzać?
0: Znaczy w przypadku naszego BCU to kurs dla osób do 24 roku życia właśnie dotyczył tych roślinnych pupili. Ogólnie nasze BCU zajmuje się głównie projektowaniem i aranżowaniem wnętrz i przestrzeni otwartych roślinami i kompozycjami florystycznymi. Rozwinę te przestrzenie otwarte, bo to może być nie do końca zrozumiałe. Chodzi o balkony, tarasy, lodżie. Jednym z naszych szkoleń jest między innymi właśnie dotyczące projektowania, aranżowania balkonów i tarasów. Mamy też szkolenie z zakresu scenografii florystycznych i szkolenie z ikebany, czyli z japońskiej sztuki układania kwiatów. I wszystkie te szkolenia dotyczą projektowania i aranżowania tych wymienionych przeze mnie elementów we wnętrzach i przestrzeniach otwartych.
9: Czy to są osoby, które, czy można przyjść na taki kurs totalnie zielonym, czy to są właśnie osoby, które są już z tematem związane?
0: My rekrutujemy przede wszystkim osoby, które są z branży, czyli którzy posiadają pracownie florystyczne, posiadają kwiaciarnie, którzy pracują na przykład w centrach ogrodniczych, czy są związani w jakiś sposób z roślinami. Natomiast rekrutujemy też osoby, które na przykład chcą zmienić swoją dotychczasową karierę, prawda? I jak gdyby skręcić tutaj w stronę roślin. Myślę, że dużą taką wartością naszych szkoleń jest to projektowanie, czyli u nas zajęcia są prowadzone w ten sposób, że jeden z modułów jest przeznaczony właśnie na taką pracę projektową z wykorzystaniem właśnie tabletów, laptopów, gdzie właśnie w programach projektujemy kompozycje. No dzisiaj ta sztuczna inteligencja dotyka też florystyki, no za nas nie zrobi kompozycji, ale może być dużym ułatwieniem w pracy, w przeliczaniu jakiegoś materiału. My skupiamy się na projektowaniu, rysowaniu tego w programach graficznych po to, żeby później taka osoba, która chce przedstawić swój projekt, no chociażby, nie wiem, startuje w przetargu, albo przychodzi do niej para młoda, która chciałaby zobaczyć, co ten florysta zaprezentuje, więc jest w stanie stworzyć projekt właśnie, który będzie czytelny i taki łatwy w odbiorze dla przyszłych klientów.
9: Mm-hmm. No właśnie, zahaczyłeś o te śluby i mnie ciekawi, czy jakaś konkretna dziedzina, a może inaczej, branża, praca, szczególnie w tej akurat są wykorzystywane właśnie rośliny. Jest teraz na topie. Mam na myśli to, czy to na przykład właśnie, czy może źle to zabrzmi, że duże zarobki, ale mam na myśli to, czy te osoby, które przychodzą, chcą właśnie się zamknąć w jakiejś konkretnej dziedzinie, chociażby w temacie tych ślubów.
0: No, my jesteśmy nakierowani jednak na pracę z roślinami doniczkowymi i kwiatami w obrębie wnętrz, prawda? I wiadomo, że niektóre z tych elementów mogą sprawdzić się w takiej realizacji ślubnej czy eventowej. Stąd mamy te scenografie florystyczne. Ale florystyka jest bardzo szeroką dziedziną i myślę, że takie specjalizacje, czyli nie wiem, ślubna, funeralna, właśnie eventowa, no to trzeba znaleźć miejsce, w którym chcemy się szkolić. To, co my proponujemy, to są właśnie te balkony, tarasy, scenografie, tak w obrębie wnętrz i przestrzeni otwartych.
9: A jak wyglądało powstanie akurat tego BCU?
0: Jest to chyba najtrudniejszy projekt, z jakim pracuję obecnie, w ogóle z którym pracowałem, utworzenie i funkcjonowanie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania. Mamy cały taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy teraria na terenie naszego BCU, jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystko, takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące wrażenie na pewno, znalazły się w tym miejscu i dzięki temu no, praca w nim też jak gdyby jest wymagająca w ten sposób, że no, jako nauczyciel no, znajdujemy się w świetnych warunkach, pracujemy też na wspaniałym materiale florystycznym, ponieważ my pracujemy tylko na żywych roślinach, w związku z tym też te dostawy, które do nas przychodzą. Są to naprawdę, no to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin, więc ja zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapisać się na jakieś szkolenie. One są publikowane najlepiej widoczne na naszych mediach społecznościowych i tam są na bieżąco ogłaszane nasze kursy, informacje o zapisach, są też relacje z poprzednich kursów, także widać, jak to wszystko wygląda i naprawdę, no muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać. Jeszcze nawiążę do Wrocław. Był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miał zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego Święta Kwiatu. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to to miasto staje się wiodące w kraju w tej dziedzinie. Mhm. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. I w przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
11: Mm-hmm. To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
0: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
11: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
0: Na przykład.
11: Też jest ta dyskusja.
0: Tak. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w przypadku dydaktyki, florystyki, czy w ogóle uczenia się tego jako pasjonat, czy osoba, która chce zacząć, to jest przede wszystkim znajomość roślin i postępowania z nimi, bo biznes florystyczny jest trudny. To znaczy, ja zawsze porównuję to do sklepu z odzieżą. Jeżeli czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, włożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się, czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię, możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no, dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa, ale ja chyba nie powiedziałem niczego odkrywczego, tak jest w większości zawodów, że
9: Ale często ludzie też mają jakieś, wydaje mi się, wyobrażenia i potem zestawienie z tą rzeczywistością bywa dla nich trudne. Szczególnie tych, myślę, że młodych, z ambicjami.
0: Kiedyś czytałem taki artykuł, wpadł mi w ręce, mój pierwszy biznes, kwiaciarnia. I jak ja przeczytałem, że to ma być pierwszy biznes, to jest jeden z trudniejszych biznesów, żeby od niego zaczynać. To właśnie zgadzam się z tobą, że ludzie myślą, że to jest taka przyjemna praca wśród kwiatów. Ja wielokrotnie to słyszę, Boże, jak ja bym chciał być na twoim miejscu, czy tam też bym chciał układać kwiaty. Chętnie się w niektórych sytuacjach zamienię, jak już robi się to po raz enty, ale to, co jest piękne w tej pracy. Myślę, że nie mam porównania, nie jestem w stanie teraz dać porównania z innym zawodem, ale sezonowość materiału. Może w kuchni jeszcze to się sprawdza, bo to owoce, warzywa, przyroda jak się zmienia. Bardzo to jest fajne we florystyce, że pracujemy sezonowo na kwiatach, że one się zmieniają w trakcie roku, że co chwilę pojawia się coś nowego, jakaś nowa roślina wchodzi, jakaś nowa odmiana. No rynek jest tak niesamowicie bogaty teraz, jeżeli chodzi o ten materiał roślinny, więc tym bardziej trzeba mieć taką ugruntowaną wiedzę, żeby po prostu, no, nie dokładać do tego pierwszego biznesu, jaki mogłaby być kwiaciarnia.
9: Mm-hmm. Ale tak może na jeszcze jedno podsumowanie, żeby tak też nie zabrzmiało, żebyśmy nie zniechęcili
0: nie,
9: po prostu.
0: Nie, absolutnie. Oczywiście tu bardziej chodziło mi o to, że po prostu to jest pewne wyzwanie, prawda, jak każda, nie wiem, zmiana drogi życiowej, czy żeby tą florystyką się zagłębić. Trzeba po prostu brać pod uwagę to, że ta branża też się stale zmienia. Trzeba się właśnie szkolić, trzeba patrzeć, co jest na rynku. Jeżeli ktoś się zdecyduje, nie wiem, na to, żeby być florystą, który na przykład obsługuje śluby, no to musi śledzić te wszystkie trendy, nie tylko związane z samą florystyką, ale z tym, jakie są suknie ślubne w danym sezonie, prawda? Jaki typ wesela się podoba, no bo to też się bardzo zmienia. I jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi i wkłada w to serce, to na pewno szybciutko mu się to zwróci i opłaci.
9: Opłaca się więc szkolić, korzystając na przykład z zajęć w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej. Opłaca się, bo chyba z dyrektorem tego miejsca, Filipem Markiem, nie przypomnieliśmy jeszcze raz, że te warsztaty są darmowe tylko w maju i czerwcu tego roku. Tak więc, jeśli temat Was ciekawi, no to koniecznie zaglądajcie na media społecznościowe wrocławskiego BCU o florystyce.
4: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99. Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
22: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
22: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. W końcówce maja odbędzie się prawdopodobnie największy festiwal fotograficzny we Wrocławiu, ale już teraz jest czas, żeby zapisywać się na niektóre jego wydarzenia.
24: Filip Blank zaprasza na warsztaty z fotografii takiej samochodowej. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii.
23: Intersection Photo Festival odbędzie się we Wrocławiu po raz pierwszy. Szczegóły za chwilę, dokładnie zaraz po opowieści o nowym tunelu, który ma powstać we Wrocławiu. Ma on ułatwić spacery i przejażdżki rowerowe po nadodrzańskich wałach.
25: Będziemy projektować na podstawie koncepcji, którą przygotował wykonawca. Krzysztof Świercz, Wrocławskie Inwestycje. Będziemy projektować, najpierw szukamy oczywiście wykonawcy projektu, zadania, które będzie polegać na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla tunelu, który będzie położony między osiedlami wrocławskimi, między Kleczkowem a Ołbinem, wzdłuż kanału miejskiego. Tam pod linią kolejową, która prowadzi między innymi w kierunku Leśnicy, ale też Warszawy, linia kolejowa 143. Planujemy wybudować tunel pieszo-rowerowy wzdłuż kanału miejskiego na rzece Odra, który połączy te dwa osiedla. Będzie to według koncepcji, czyli teraz będziemy wdrażać założenie projektowe, czyli projekt wykonawczy, projekt techniczny, projekt budowlany. Według koncepcji będzie to około 20-metrowa konstrukcja, która pozwoli pieszym i rowerzystom przedostać się właśnie z Kleczkowa w kierunku Ołbina. Dzisiaj nie ma możliwości oficjalnego przejścia w tym miejscu. Ci, którzy dochodzą od strony Kleczkowa czy od strony Ołbina, zderzają się jakby z nasypem kolejowym i z torami kolejowymi. Niestety niektórzy próbują w tym miejscu przechodzić przez torowisko, co jest ekstremalnie niebezpieczne, więc powstało założenie takie właśnie, żeby połączyć te dwa osiedla. No i to umożliwi po stronie południowej, bo o tej stronie mówimy, połączenie tych traktów spacerowych właśnie w kierunku Ołbina, jak i w kierunku Kleczkowa, bo tutaj do tego miejsca docieramy wygodną trasą pieszo-rowerową. Co więcej, ten tunel też będzie miał połączenia właśnie z tymi istniejącymi założeniami, więc tam w sumie powstanie dodatkowo około 100 metrów ciągu pieszo-rowerowego, który połączy nas z tymi założeniami, które już zostały wcześniej zrealizowane. 18 miesięcy będzie na przygotowanie tej dokumentacji. No i to jedno z takich ciekawszych rozwiązań pieszo-rowerowych, które umożliwią kontynuowanie podróży wzdłuż naszej rzeki, wzdłuż jej kanałów.
23: Konieczne były uzgodnienia z PKP?
25: Tak, one na każdym etapie, to nie tylko z PKP, to także z Wodami Polskimi. Sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana w przypadku PKP, ponieważ jest w planach kolei odległych, oczywiście na razie, remont tej trasy kolejowej także na tym odcinku, aczkolwiek to są już pytania do kolejarzy, kiedy oni dokładnie planują remont tego fragmentu. Wiadomo, że tutaj kluczowym elementem nie jest ten nasyp, tylko kluczowym elementem tutaj jest most nad rzeką Odrą. którym jeżdżą pociągi. No ale to nie jest pytanie do nas. My niezależnie od tego, od tej inwestycji kolejowej, planujemy nasze zadanie. My mamy przygotowane dwie koncepcje, ale realizujemy zadanie, jakby ta koncepcja kolejowa na razie była nierealizowana, ponieważ na obecną chwilę nie mamy daty takiej, którą kolej miałaby wejść na ten teren. Ma w planach zupełnie inne odcinki tej trasy. Więc o tych planach wiemy, a tutaj no, to jest inwestycja, która musi być zarówno uzgodniona z konserwatorem zabytków, jak i z Wodami Polskimi, jak i z koleją.
3: Czyli możliwe jest, że tunel zostanie zrealizowany szybciej niż ten remont?
25: No, na pewno. To my już mamy przetarg na ogłoszoną dokumentację projektową. To już jesteśmy na etapie znacznie bardziej. Poza tym to nie ma w ogóle czego porównywać skali zadania, bo to jest tunel, który będzie miał około 20 metrów, a tutaj chodzi o przebudowę całego olbrzymiego węzła kolejowego. Więc to są dwa zupełnie inne zadania i zupełnie nieporównywalne finansowo.
3: No właśnie, jeśli o finansach, ile będzie kosztować ta dokumentacja dla tunelu?
25: To poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. My dzisiaj mamy przetarg ogłoszony na to zadanie. Nie ujawniamy informacji na etapie postępowań przetargowych.
23: Dokładnej daty powstania tunelu pod mostem kolejowym między Kleczkowem a Ubinem też jeszcze nie znamy. Za to, tak jak już wcześniej wspominałam, znamy już program Intersection Photo Festival, a opowie Wam o nim szefowa marketingu w Concordia Design Martyna Piątas-Wiktor.
5: Zapraszamy na Intersection Photo Festival, czterodniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
3: I to w krótkim czasie tak napakowany program?
5: Jest intensywnie, zapraszamy.

0: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, centrum Vitellona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordia Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji, wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również na wykłady, które odbędą się w Concordii. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Dragan i Paweł Fabiański to w sobotę, Marta Kaczmarek i Tymon Nogalski to w niedzielę, także warto, naprawdę. Do tego mamy warsztaty fotograficzne i tutaj znowu fenomenalni prowadzący, między innymi Jacek Kołodziejski, kurator festiwalu.
1: Ale to warsztaty dla bardziej zaawansowanych osób czy zupełnych amatorów?
0: Idea festiwalu jest taka, że my chcemy fotografię propagować i chcemy wspierać pasjonatów. Także każdy bez względu na poziom umiejętności może przyjść. Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki, jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
1: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
0: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny, ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
1: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
0: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego, Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam, jak co roku do Concordii, na ukochany przez Wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Concordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
1: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
0: Zapraszam na stronę, dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać.

0: Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordia Design na Wyspie Słodowej.
1: Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
0: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Concordii już od 3 lat. Ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu, właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
1: Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
0: Zdecydowaliśmy się 3 lata temu już, 4, na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów, amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy jak chociażby Tomasz Tomaszewski. Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
1: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
0: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
1: Już można.
0: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że no ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona z oczywistych względów.
2: Intersection Photo Festival od 28 do 31 maja we Wrocławiu i w Legnicy.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Mamy też bardzo ciekawą ulotkę, proszę zobaczyć, to niezwykłe menu. Może pani zamówić saszetki, papierosy, ale tam jest napisane, że w środku mamy nitrozoaminę, mamy aceton. Aceton także występuje w lakierze do paznokci.
8: No powiem wam, że ja wolałabym jednak to restauracyjne menu z bardziej smakowitymi składnikami dań. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Natomiast to nikotynowe menu, o którym przed chwilą usłyszeliście, powstało w ramach działań wrocławskiej fundacji To The Future. Rusza kolejna odsłona programu Vape Off, który ma właśnie zniechęcać młodzież do palenia. A jak to w praktyce będzie wyglądać?
7: Dzień dobry, nazywam się Barbara Góreczna-Lewandowska, jestem prezesem fundacji To The Future i jednocześnie koordynatorem programu Vape Off. To jest program profilaktyki uzależnień od nikotyny w środowisku szkół podstawowych i ponadpodstawowych i jest współfinansowany z budżetu gminy Wrocław.
8: Rozmawiałyśmy chyba ponad, a może to był ponad rok temu, bo to nie pierwsza edycja akcji. No i zapytam, jak przyjęłaś się ta pierwsza.
7: Ja bym wykluczyła w ogóle słowo akcja.
8: Okej.
7: Bo słowo akcja...
8: Kampania brzmi poważnie.
7: Nawet nie kampania. Zaczynamy mówić o czymś, co powinno być normą, stałym działaniem, a nie akcją. I tu jest właśnie pewien taki wykluczający się paradoks. Powiem kontekst, o którym myślę. W momencie, gdy mówimy o środkach psychosomatycznych, mówimy o różnego rodzaju twardych narkotykach, to wtedy wiadomo, że to są substancje, które absolutnie nie mogą gościć w szkołach, nigdzie, w żadnej przestrzeni publicznej. To są substancje zakazane. W momencie, gdy mówimy o e-papierosach, papierosach, nikotynie, różnego rodzaju środkach nowoczesnych, nikotynowych, to nagle wszystko się troszeczkę rozmywa i myślimy o tym, że być może nikotyna to nie jest taki szkodliwy środek i może nie warto temu poświęcać tak dużo uwagi. I to jest właśnie ten paradoks i ten absurd. Dopóki nie wyjdziemy z takiego myślenia akcyjnego, że raz w roku, bo 31 maja, wiadomo, to jest Światowy Dzień bez tytoniu, ja to także bez nikotyny byłoby łatwiej powiedzieć, ponieważ nikotyna jest zarówno w papierosach tradycyjnych, jest w wielorazówkach, w jednorazówkach, w woreczkach nikotynowych, gdzie jest sztucznie wytwarzana. W tym momencie mówimy o tej nikotynie zawsze obecnej.
8: A wracając właśnie do tej pierwszej edycji, czy możemy powiedzieć, że wtedy właśnie młodzież miała jakieś refleksje? To znaczy zauważyliście, że faktycznie ten temat nie był taki tylko na raz, tylko w związku z tym, że ktoś przyjeżdża na przykład do szkoły i o tym mówi. My posłuchamy, ale jednym uchem nam to wleci, drugim wyleci. Czy faktycznie było widać jakieś większe zainteresowanie?
7: To pytanie jest bardzo trudne, ponieważ my możemy na przykład stosować ankiety ewaluacyjne, które faktycznie są rozdawane uczniom po naszych warsztatach prowadzonych przez edukatorów w szkołach. No i te ankiety bardzo, to znaczy wskazują jednoznacznie, że poziom wiedzy w zakresie na przykład zrozumienia działania uzależnień, na przykład w zakresie wpływu na zdrowie, wpływu na mózg, wpływu na serce, wyskoku dopaminy, ta wiedza wzrasta, ale my nie wiemy, jak ona długo się utrzymuje. Stąd jest to bardzo trudne pytanie. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeżeli by nam się udało przejść z takiego myślenia akcyjnego na stałe działania, to byłoby to zupełnie inne postrzeganie problemu nikotynizmu w szkołach i uzależnień. Jest to problem bardzo, bardzo ważny. Powinien być on traktowany na równo z innymi programami typu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy, cyberprzemocy. Dlaczego? No bo nikotyna wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie i jest także pewną normą, niestety bardzo przykro to powiedzieć, ale jest normą to, że w szkołach całe grupy dzieci chodzą w czasie przerw i sobie wejpują, chowają się w łazienkach i po prostu problem nikotynizmu czy eksperymentowania z papierosami czy woreczkami to już jest problem dzieci, które nawet mają 11 lat. Natomiast badania, które były prowadzone w Polsce i te badania są udostępniane. Mam taki właśnie wykaz. Są to badania z roku 2024. Pokazują, że dzieci w wieku od 14 do 18 roku życia w ciągu ostatnich 30 dni po zadaniu tego pytania 4,1% dzieci i młodzieży w wieku 14 do 18 lat korzystało z zaszytek nikotynowych. Z e-papierosów, uwaga, 15-16 lat, aż 37%. Tytoń podgrzewany, czyli wielorazówki, 10%, 13 do 15 lat. No i tradycyjne papierosy są niezmienne, 21%. Natomiast to nie jest rok 26 i w tym momencie pokazujemy dane, które były 2 lata temu robione, co najmniej, i te dane na pewno już tak nie są bardzo aktualne. Dlaczego? Bo my widzimy, że ten problem uzależnień i eksperymentowania coraz bardziej wzrasta. To jest coraz więcej osób korzysta właśnie z e-papierosów i teraz sobie zadajemy pytanie, dlaczego?
8: No i pewnie można by było zadać pytanie tym młodym, ale wspomniała pani o tych stałych działaniach. To jak chcecie, żeby to nie było, te działania nie były tylko właśnie akcyjne?
7: O właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. W tym roku wprowadzamy nowy element do naszej kampanii, czyli tworzymy szkoły wolne od e-papierosów. Pokażę może na świetle, jaki jest kontekst. Szkoła jest to instytucja publiczna. W przestrzeni publicznej młodzież, czy nawet na przystankach na przykład nie wolno palić. Nie wolno
8: teoretycznie, ale bywają tacy, którzy się do tego nie stosują.
7: Tak. No a teraz mówimy o szkole, mówimy o osobach, które mają o szkoły ponadpodstawowe, to nawet do 19 roku życia. W tych szkołach po prostu łamane jest no, jak gdyby jest takie przyzwolenie właśnie na palenie i stąd my chcemy poprzez stworzenie, no akurat we Wrocławiu, wrocławskiej sieci szkół wolnych od nikotyny, chcemy, może powiem taki wyraz, denormalizować właśnie sytuację, w której jak gdyby patrzymy na wejpowanie z przymrużeniem oka.
8: Mhm, ale jakie to będą działania z tej praktycznej strony? To będą zalecenia właśnie dla dyrektorów, czy jak to będzie wyglądało?
7: Tak, tak. Czyli my tutaj mówimy o na pewno kompleksowych działaniach, które zarówno będą obejmowały edukację, to co robimy, warsztaty dla uczniów. Powinny być wdrożone szkolenia dla nauczycieli. Powinien być wyłoniony koordynator szkole, który będzie w każdej szkole odpowiedzialny za wdrożenie tych regulaminów. Będą znaki. Tu nie wejpujemy. Mamy jeszcze za sobą nowoczesne, jak gdyby, metody pomiaru. Są pewnego rodzaju czujniki wejpowania. Wystarczy, że takie czujniki będą zamieszczane na przykład w toalecie. To już wiadomo, że uczniowie są w toalecie, wejpują, bo czujnik będzie się włączał. Kolejny monitoring w miejscach, przy ogrodzeniach za szkołą. Będzie wiadomo, że tam młodzież wejpuje. Bardzo ważne, tak jak powiedziałam, będzie wdrożenie jeszcze takiego systemu, że to nauczyciele są także odpowiedzialni poprzez swoją postawę, poprzez niepalenie. Oni także nie mogą w ogóle być złapani w cudzysłowie. W szkole nikt nie powinien wejpować, nie powinien palić.
8: Teraz pytanie od tej takiej też praktycznej strony, bo mówiła pani o edukatorach. Ja pamiętam, że rok temu ci edukatorzy mieli duży wpływ na tą młodzież. To znaczy te warsztaty, no, nie były czysto takie teoretyczne i tak jak powiedziałam jakiś czas temu, nie były tylko dla uczniów takim hasłem, które wpuszczą jednym uchem, a właśnie wypuszczą drugim, tylko rzeczywiście z tymi edukatorami ta młodzież mogła się w jakiś sposób utożsamiać.
7: Tak, to jest też właśnie bardzo ważne. Staramy się, żeby edukatorami były osoby związane z kołami naukowymi, zarówno na SWPS-ie, z Uniwersytetu Wrocławskiego.
8: Czyli młode też osoby.
7: Tak, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Młode osoby, które przekazują informacje właśnie ze swojego poziomu. Na pewno odbiór takich informacji o szkodliwości paleniu papierosów, o możliwość samej rozmowy uczniów z młodymi edukatorami jest bardzo ważna. I ważne jest także to, że tymi edukatorami są najczęściej studenci psychologii, którzy także mają odpowiednie podejście. I wszystkie te osoby są u nas w fundacji przeszkolone, w jaki sposób prowadzić warsztaty. Mamy gotowy właśnie scenariusz, który jest używany, na podstawie którego prowadzone są warsztaty. Włączamy coraz więcej takich elementów dotyczących krytycznego myślenia uczniów. I właśnie tu chciałam powiedzieć o tym, że musimy sobie zdać sprawę, że warsztat może, tak jak pani powiedziała, być przyjęty jednym uchem, natomiast jak gdyby wyjść drugim uchem. Dlatego inicjujemy takiego rodzaju rozmowy i aktywności uczniów polegające na wyzwoleniu ich własnej kreatywności. I tutaj na przykład możemy powiedzieć o takim podejściu, w którym mówimy o pułapce myślenia. To jest taki sposób myślenia, gdy młody człowiek wie, że nikotyna jest bardzo szkodliwa, jest związkiem karcerogennym, powoduje różnego rodzaju w przyszłości także problemy zdrowotne związane z sercem, z mózgiem, ale my myślimy tym takim optymistycznym, kreowanym tą pułapką myślenia, że ten problem w przyszłości zdrowotnej nas nie dosięgnie. Jest to taki nierealistyczny optymizm. Czujemy, że zagrożenie dotyczy wszystkich innych, tylko nie mnie. My pokazujemy, w jaki sposób takie sytuacje w życiu młodych ludzi już się zdarzały, gdzie skłaniamy do tego, żeby przeanalizować tę sytuację.
8: Mhm, czy... A młodzież, na młodzież to działa? To znaczy, mam na myśli, czy jeżeli słuchają o takich sytuacjach, to nie jest tak, że sobie myślą, to był jakiś tam jeden przypadek, a mnie się to nie zdarzy.
7: No dlatego właśnie trzeba odpowiednio do tego podchodzić. I to nie jest tylko właśnie dotyczące pułapek myślenia. Także mamy takie zagadnienia dotyczące efektu powierzenia. Tutaj mówimy o błędach i o pewnego rodzaju pokazywania problemów nikotynizmu poprzez firmy produkujące e-papierosy w taki sposób, które przekaz jest taki, e-papierosy są mniej szkodliwe. Jak obecnie nadal wiedza na temat e-papierosów nie jest, szkodliwości e-papierosów nie jest tak bardzo rozwinięta. Czyli my, jako edukatorzy, musimy wiedzieć, w jaki sposób czytać tą informację i mieć to krytyczne myślenie.
8: To może na podsumowanie, jak te szkoły będą się zgłaszały, bo mówiła pani właśnie o tych chociażby rzeczach, które mogą być wprowadzone do szkół, jak ten monitoring, czy chociażby te czujniki, i czy szkoły konkretne we Wrocławiu się do was zgłaszają, czy wy na przykład do tych szkół, że tak powiem kolokwialnie, uderzacie?
7: Powiem w ten sposób, że jeździmy do szkół z warsztatami i właśnie w tych szkołach, gdzie odbywają się warsztaty, rozmawiamy na temat wprowadzenia tego modelu szkół wolnych od nikotyny.
8: Mhm, ale to są szkoły, które do was napisały i wiedzą o kampanii, czy...
7: Tak, część szkół sama pisze, do części szkół my piszemy właśnie przekazując tą informację w newsletterze. I to jest takie właśnie działanie, w którym my zapraszamy szkoły, kontaktujemy się ze szkołą i mówimy o tym, że na spokojnie, nie teraz, ale spokojnie od września możemy tworzyć szkoły wolne od nikotyny, ale jest to działanie niezbędne i my musimy podejmować racjonalne właśnie te długotrwałe działania.
8: Dlatego mimo, że Dzień Bez Tytoniu przypada tylko na maj, no to tak sobie myślę, że tak jak mówiła nam prezes Fundacji To The Future, pani Barbara Góreczna-Lewandowska, to program Vape Off, o którym dzisiaj, powinien działać przez cały rok. Ja tym samym zachęcam dyrektorów szkół do kontaktowania się z fundacją, a was osobiście do przypomnienia sobie tego menu z początku programu, no i tak zastanowienia się, czy faktycznie to codzienne jedzenie, w cudzysłowie, na przykład acetonu, jest fajniejsze niż chociażby wydanie pieniędzy w jakiejś dobrej wrocławskiej restauracji.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Joanna Strutyńska. Sport i sztukę połączymy teraz na antenie, bo będzie o inwestycjach sportowych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, ale najpierw wybiegniemy w przyszłość, żeby zapowiedzieć przegląd sztuki Survival, który tym razem we Wrocławiu od 26 do 30 czerwca.
11: Nazywam się Małgorzata Miśniakiewicz, jestem jedną z kuratorek przeglądu sztuki Survival.
2: Zacznijmy może od przypomnienia, czym jest przegląd.
11: Przegląd sztuki Survival to jest już działająca ponad 20 lat inicjatywa wrocławska realizowana przez Fundację Art Transparent, która opiera się na tym, że co roku w niedostępnym na co dzień budynku Wrocławia robimy wystawę sztuki współczesnej. Ma to taką formę przeglądu festiwalu, to jest 5 dni, kiedy można spotkać najnowsze realizacje sztuki współczesnej w przestrzeniach, do których często nie możemy zajrzeć.
2: I zrobione też często pod te miejsca.
11: Tak, większość prac tworzona jest w odpowiedzi na nasz temat i w relacji do przestrzeni, w których prace będą pokazywane. Często to są premierowe realizacje, czasami efemeryczne sytuacje site-specific, także na pewno jest to dosyć wyjątkowa i nieoczywista formuła, która pozwala osadzić sztukę współczesną i to, co tworzą artyści, w bardzo konkretnym, unikalnym kontekście i przestrzeni.
2: No i cieszy się bardzo dużą popularnością ze względu na sztukę, ale też ze względu na miejsce. Ostatnio to była Leśnica, a tym razem?
11: Tym razem wracamy do centrum. Myślę, że wielu naszych zwiedzających to ucieszy. Będziemy przy ulicy Bujwida w dawnych klinikach uniwersyteckich Akademii Medycznej.
1: To już trochę jest takie doświadczenie survivalu, żeby wchodzić do dawnych klinik czy budynków uczelnianych?
12: Tak, byliśmy już w budynku farmacji. Myślę, że to jest ten zasób taki też medyczny. Byliśmy kilkukrotnie w różnych budynkach szpitalnych. Jest dosyć charakterystyczny też dla historii Wrocławia i przemian tego miasta, ponieważ to są często budynki sięgające XIX wieku. Zestaw klinik, w których będziemy w tym roku, to była taka ogromna inwestycja z końca XIX wieku. Powstało tych budynków kilkanaście i to była gigantyczna, sięgająca milionów marek ówczesnych inwestycja, która miała i skutecznie też zbudowała naukę pruską, czy medycynę pruską. Mówię o tym, że to jest charakterystyczne dla Wrocławia, ponieważ to są budynki zabytkowe, które już nie pełnią swoich funkcji badawczych czy leczniczych, a często stoją pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o ich przyszłość, czy co z nimi zrobić. To są właśnie te budynki, do których jako survival mamy szansę dotrzeć i pokazać wrocławianom właśnie ten niesamowity też zasób architektoniczny, który nadal w naszym mieście jest.
1: To docieranie jeszcze zapytam. To jest tak, że właściciele się sami zgłaszają? Czy jednak trzeba dotrzeć i trochę namówić, żeby w ogóle tam wejść i zrobić coś takiego jak przegląd sztuki?
12: To różnie bywa. Każdy rok, każda sytuacja jest unikalna. W tym roku mamy dużą przyjemność współpracować z Uniwersytetem Medycznym, do którego te budynki nadal należą. I tutaj inicjatywa wynikała z jakiejś wzajemnej znajomości, wzajemnych rozmów.
1: Ale domyślam się, że ciągle to jest wyzwanie zaadaptować ten budynek.
12: Och, wyzwanie zaadaptowania nieużywanych od lat budynków jest co roku wielkie. W tym roku chyba nie będzie to najbardziej trudna z takich logistycznych realizacji, no bo chociażby jest dach i są stropy.
1: To już coś.
12: To już jest całkiem nieźle jak na nasze standardy.
1: To powiedzmy jeszcze, bo w sumie mówimy o miejscu, to podajmy jeszcze datę. Przegląd.
12: Tak, przegląd sztuki survival wraca do swojej tradycyjnych dat kalendarzowych, czyli to jest ostatni weekend czerwca, od piątku do wtorku, 26-30 czerwca 2026 roku.
1: Bo ten miniony rok to była zmiana.
12: Tak, my byliśmy tydzień wcześniej i zahaczyliśmy jeszcze o Boże Ciało, więc byliśmy od środy, to była taka ewenementowa sytuacja w Leśnicy. W tym roku już wracamy do tego klasycznego naszego ostatniego weekendu czerwca. Wszystkie informacje są na naszej stronie, więc tutaj bardzo zapraszamy do zapoznania się z tematem, który w tym roku brzmi Palec w sercu.
1: Proszę opowiedzieć więcej o tym temacie.
12: Tytuł Palec w sercu nawiązuje do takiego niezwykłego obiektu medycznego, relikwii, który znajduje się w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego. Jest to odlew palca Wiktora Brossa, czyli profesora Brossa, tego wybitnego kardiochirurga, pioniera operacji na otwartym sercu. I jednym z zabiegów, które on wypracowywał i pioniersko realizował, to był zabieg, ja przepraszam, jeśli pomieszam fakty medyczne, ale poszerzania jednej z zastawek, chyba zastawki mitralnej, którą robił w ten sposób, że wtykał palec w to serce. Odlew palca, który znajduje się właśnie w klinikach, to było takie narzędzie naukowe, ale trochę też relikwia, ponieważ to był jego odlew, dokładnie jego palca profesorskiego, z zaznaczonymi kreskami, na jaką głębokość należy ten palec w serce wsunąć, żeby określoną szerokość zastawki uzyskać. I ten niesamowity obiekt stał się dla nas punktem wyjścia do zaproszenia, do przemyślenia o nauce, ale też o mrocznych aspektach nauki, trochę tego, jak rozwój naukowy niesie za sobą też bardzo duże brzemię przemocy, brzemię wykorzystywania osób słabszych, często dąży do niewyrównywania hierarchii, ale raczej budowania nowych relacji zależności, więc zapraszam do przyjrzenia się tym mroczniejszym i bardziej nieoczywistym aspektom rozwoju naukowego i nauki też współcześnie.
1: To wydaje mi się taki trudny temat, bo na przykład ten zeszłoroczny miał taki aspekt jednak czasu wolnego, więc troszkę taki bardziej sympatyczny, a ten jest taki ciężki.
12: Jest ciężki, ale też jest w nim dużo pięknych historii. Na przykład to, że nosimy pierścionki na drugim palcu lewej ręki, to się łączyło z przekonaniem o tym, że serce jest tym organem odpowiedzialnym za emocje. I z tego serca wypływała do tej lewej ręki żyła, którą nazywano vena amoris, i to była ta żyła miłości. I to mniej więcej z tej opowieści o sercu jako generatorze emocji, co już wiemy dzisiaj, że nie do końca tak jest, łączy się całe chociażby to, jak się dekorujemy, czy jaki sposób, jakie emblematy używamy, żeby pokazać, że jest się osobą, która kogoś kocha, bo jest w jakimś związku małżeńskim na przykład. Więc są też tego typu bardziej pozytywne i bardziej magiczne aspekty myślenia o tym, jak zmiana wiedzy, rozwój wiedzy wpływa bądź nie wpływa na to, jak działamy w świecie i co robimy.
2: Przegląd sztuki survival między 26 a 30 czerwca, a u nas teraz o inwestycjach sportowych na Dolnym Śląsku.
13: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku. Z różnych dyscyplin sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no, różne dyscypliny sportowe, na tym nam bardzo zależy. Ponad 1 000 000 zł to są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór, po to, że było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby kluby, które odpadły, chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze. To też będzie kwota 1 000 000 zł do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Wspieramy kluby dolnośląskie w ramach tego projektu, ale i wielu innych projektów, też poprawy dużej bazy sportowej, które już kluby też składają, ale też i przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe.
2: Pieniądze dostał między innymi uczniowski klub sportowy Lux.
14: Przemysław Jastrząb, jestem prezesem klubu UKS Lux w Smolcu pod Wrocławiem, to jest gmina Kąty Wrocławskie w powiecie wrocławskim. Jednocześnie jestem też członkiem Komisji do Spraw Ucznictwa Nieolimpijskiego w Polskim Związku Uczniczym i realizujemy taką naprawdę poważną inwestycję społeczną pod Wrocławiem w Smolcu. Jest to Smolecki Park Łuczniczy.
2: Co to ma być?
14: Właściwie to już jest. Otrzymaliśmy pożyczenie od gminy Kąty Wrocławskie, około hektarowy teren, całkowicie zdewastowany, porośnięty, zagruzowany, zaśmiecony pod koniec roku 23. Teraz mamy początek 26. Po 2,5 roku prac mamy już tory łucznicze, na których można strzelać do 90 metrów, więc jest to dystans olimpijski, dystans fita taki, że możemy organizować Mistrzostwa Polski między innymi w łucznictwie. Mamy taki w tej chwili jedyny obiekt w aglomeracji wrocławskiej, który spełnia wymogi umożliwiające organizowanie takich imprez tego rodzaju. Obok gmina Kąty Wrocławskie zrewitalizowała park i łącznie daje to teren około 3 hektarów, w którym założyliśmy pierwszą w Polsce sekcję łucznictwa biegowego. To jest taka nowa, można powiedzieć, dyscyplina, która się bardzo dynamicznie rozwija. Jako klub będziemy organizować też Puchar Europy w Kątach Wrocławskich. Jako pierwsze tak znaczące zawody, jedyne tej rangi zawody, które się w Polsce w tym roku odbędą, to będzie od 9 do 11 października w Kątach. Natomiast w Smolcu w ostatni weekend czerwca będzie właśnie wielki weekend łucznictwa biegowego w ramach Pucharu Trzech Narodów. To organizujemy wspólnie z Niemcami i z Czechami. W niedzielę z kolei Puchar w łucznictwie biegowym w sprintach. I tam tą imprezę robimy wspólnie z Estonią i z Węgrami.
2: Dużo samozaparcia potrzeba było do tego, żeby stworzyć taki...
14: To trzeba byłoby moją żonę spytać, ile to kosztowało, naszą rodzinę również, pracy. Natomiast no, w klubie mamy w tej chwili około 150 członków. Jak organizujemy czyny społeczne, no to przychodzi tych kilkadziesiąt osób, po 40-50, łapią grabie, łopaty, taczki i naprawdę ciężko pracujemy. Tutaj naprawdę bardzo nam pomaga Urząd Marszałkowski, bo od 3 lat chyba jesteśmy jedyną taką organizacją, która od 3 lat otrzymuje dotacje na kolejne etapy rozwoju parku łuczniczego. Mamy już dużo urządzeń bezpieczeństwa, no bo przy łucznicy to jest jednak podstawowy warunek, że nie można nikogo zabić, ktoś gdzieś tam jest wokół. To po pierwsze, budujemy ścieżki, które są i dla sprawnego poruszania się po terenie, i dla osób niepełnosprawnych, które mogą tam jeździć na wózkach, jak również bardzo dobre właśnie do biegania, tak? Więc zamierzamy w przyszłości też organizować serie biegowe, dlatego że w parku mamy ponad kilometrową pętlę do biegania, więc infrastruktura się zwolna rozwija. Myślimy o budowie dużego obiektu, który byłby całorocznym ośrodkiem dla rozwoju ucznictwa, ale też takim animującym lokalną społeczność, bo w Smolcu tak naprawdę nie mamy żadnej takiej większej przestrzeni kulturalnej, integracyjnej. Mamy świetlicę wiejską, ale ona jest zbyt mała tak naprawdę. Jest tam zbyt duży pogłos, nie można zrobić spotkania, bo nikt nic nie słyszy, więc chcielibyśmy stworzyć obiekt, który będzie jednocześnie pełnił funkcje i sportowe w formie hali. Być może będziemy mogli tam grać w tenisa stołowego, bo też taką sekcję w tej chwili w klubie założyliśmy. No dzieje się po prostu dużo, tak? Więc 100 pomysłów na minutę, z których tak 90 udaje się zrealizować.
1: Czyli ten etap, na który teraz Państwo dostają pieniądze, to jest to bezpieczeństwo własne?
14: Między innymi podwyższamy strzałochwyt do wysokości około 5 metrów, tak żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że strzała gdzieś tam wyleci poza teren. Dobudowujemy kolejną część ścieżek, utwardzamy parking, tak żeby był dla służb technicznych w momencie, jak organizować będziemy zawody. Też budujemy zaplecze kontenerowe, tam będą toalety, sanitariaty, magazyn na klubowy sprzęt. Tak więc powolutku, dużo metodami gospodarczymi, każdą złotówkę oglądamy naprawdę 10 razy z każdej strony, zanim się zdecydujemy ją wydać. No ale myślę, że to jest naprawdę, tak jak szacujemy, no to przez nasz klub, który jest organizacją społeczną, Uczniowski Klub Sportowy, to jest jakby stowarzyszenie, które w ogóle nie generuje zysków dla siebie, wszystko przeznacza na swoją działalność, no to szacujemy, że do końca tego roku wydamy już na ten obiekt 340 tysięcy złotych. Do Smoleńskiego Parku Uczniowskiego zapraszamy wszystkich, od dzieciaków 5-6 lat, po naprawdę bardzo zaawansowanych seniorów. W zeszłym roku w biegu, który organizowaliśmy, w biegu łuczniczym, najstarszy uczestnik liczył 73 lata, a więc można i to może być wysiłek właśnie statyczny, ale można być też dynamiczny.
2: Pierwszym krokiem do zostania łucznikiem jest umówienie się na trening zapoznawczy, a informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie na internetowej stronie klubu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
17: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: I oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
2: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do Was się zwrócę, mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No, jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
18: Piotr Makarewicz, Wrocławski Tor Wyścigów Konnych, Patynice.
8: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
18: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co wiadomo we Wrocławiu, to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni, koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno. Natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
8: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
18: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy, natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckie, i na półkolonie i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat, z roku na rok przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no, jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i, no, i doskonalą swoje umiejętności. A potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
8: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się za nim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
18: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
8: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
18: Może i by chciały, ale przypuszczam... Ale przypuszczam, że tak po 2 godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w dużej mierze, w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko 2 punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak, ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna w Polsce, w Rosji. Wrocław jest centrum tej dyscypliny. Mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się, jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta i mi się wydaje, że jakby, no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta, tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
8: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
19: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
18: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie Półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i no i tak jest. Hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia na zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju... Dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horse. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horse, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horse'em to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie jeździeckie na Partynicach, to jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, Partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partynicach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
19: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
18: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figurki konne, będą też próbowały stworzyć hobby horsy, no takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak?
19: Na uspokojenie.
18: fajnie po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
8: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
18: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16, oczywiście jest margines 30 minut, tak, czyli można wcześniej przyprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane, zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
8: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
18: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także, a tym bardziej zachęcam do zakupów teraz, ponieważ do 7 czerwca obowiązuje cena promocyjna, ona jest niższa od ceny nominalnej, więc warto zaoszczędzić troszkę grosza na wakacje i tak jak mówię, powziąć decyzję o zapisie na półkolonie możliwie szybko. Oczywiście cena jest adekwatna, nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że no, są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
8: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
18: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus, 5-dniowy, poniedziałek, piątek.
8: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
3: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
20: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
20: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
20: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
21: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
22: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach. Tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.

Siemanko, wjeżdżamy w weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście, pogoda taka se, ale my już się postaramy, żeby zaświeciło dla was słońce. I Run Haven na początek. Opoka, siema.

Gibbs, Dope House for Money i Win w Meloradiu Polska. Dzisiaj pogodą podzielona. Dajcie znać, jak u was wygląda sytuacja teraz, czy słońce, bo na północy i zachodzie ponoć tak, a na południu i wschodzie ponoć nie. Jeśli mokro, to mam nadzieję, że dzisiaj my będziemy waszym słońcem, które będzie was rozpromieniało i osuszało. A jeżeli u was za ciepło, to damy wam może dźwięk też naszymi numerami. Dajcie znać, jak u was wygląda to weekendowe Melo. Tiesto, Kashmir, Secrets już teraz. Przypomnę tylko, że Tiesto oczywiście to jedna z naszych gwiazd, znaczy dobrego Melo. Sprawdźcie line-upy na player meloradio.pl.

0: Dobry numer, co? Jak ktoś nie lubił Justina Biebera, to pewnie zakochał się w tym numerze. Dzięki być może też Nicki Minaj, która śpiewała przed momentem Beauty and the Beat w Melo Radio. Kto jest kto w tej piosence? Dajcie znać. WhatsApp do waszej dyspozycji. A za kilka minut Loreen z numerem Euphoria.
1: Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk.

0: Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Uwaga, wrocławscy kierowcy. Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
6: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: To co, Marian? Rowery?
11: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
10: A raty jakie mają?
11: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
11: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper

0: komputer już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61. Po reklamie.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

kochasz. Sobel, Francis Dims w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo w sobotnie przedpołudnie jeszcze. Dajcie znać, gdzie jesteście dzisiaj, bo po nocy muzeów to może być tak, że jeszcze w łóżku się wylegujecie. No i koniecznie opowiedzcie, co widzieliście wczoraj, jeśli w nocy muzeów uczestniczyliście. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że noc muzeów to nie tylko muzeów dotyczy. Różne inne ciekawe miejsca zobaczyć można. Old Jim Artie, Aleksandra Stan teraz z numerem I'm My Head w Melo.

0: Florence Welch śpiewa w numerze Sweet Nothing. Gdyby ktoś pytał, a to numer Calvina Harrisa, który, panie i panowie, po raz pierwszy w tym roku pojawi się w Boom na Tomorrowland. Tak, historia zadzieje się na naszych oczach. Występował na Tomorrowland World, to jest dawna historia, w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. W tym roku po raz pierwszy w Boom. Czekaliśmy na to bardzo długo i bardzo się cieszymy, że Calvin dołącza do tego line-upu. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc. Tak jak w kolejnej godzinie.
1: A już o 11 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie Rumors i Thomas Gray na początek.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
10: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po reklamie.
13: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
14: Dzień dobry, cześć i czołem, siemanko. Thomas Gray, Rumors, to jest pierwszy numer ode mnie. Dla was Thomas Gray to też gwiazda Tomorrowland w tym roku. Jedziemy.

John Summit na Tomorrowlanda wczoraj w Wiedniu. To się dopiero działo. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie, więc trochę streszczę 70. jubileuszową edycję Eurowizji, konkursu, którego chyba niewielu rozumie, a wszyscy kochają. Tak zwykło się o nim mawiać, bo jest nie do przewidzenia to, co będzie się tam działo, tym bardziej po głosowaniu widzów z całego świata. No ale wczoraj osoba, która wygrała, czyli Dara z Bułgarii, no wygrała i wśród jurorów, i wśród widzów. A ja chciałem z tego miejsca, zanim usłyszycie jej piosenkę Bangaranga, pogratulować naszej ukochanej Alicji, która zaśpiewała wspaniale, miała przepiękną piosenkę. To był genialny występ, który również został doceniony. Na 12. miejscu się uplasowaliśmy. Jak dla mnie to była najlepsza propozycja polska od wielu, wielu lat. Ale to moja opinia. Dara, przed wami.

modelki, lubię je jak lato. Parafrazując tytuł ich piosenki. Fajnie, że jesteście u nas, dziewczyny, pozdrawiamy. A za chwilę One Kiss i Calvin Harris w Melo Radio. Śpiewać będzie Dua Lipa. Taki gorący numer przygotowaliśmy dla was po 11 w weekendowym Melo.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Po reklamie.
17: Meloradio Wrocław. Na 97,8 FM.

Marlon Hofstad, One Night of Love. Uwielbiam takie wiadomości jak ta, którą dostaliśmy od Patrycji. Świat jest piękny, jestem padnięta, bo wczoraj najpierw wieczór muzeów, a później noc klubów we Wrocławiu, ale dzisiaj wiem i czuję, że żyję. Również dzięki temu, że boli mnie głowa. Pozdrawiamy serdecznie, kochana. Bądź razem z nami i dojdź jakoś dzisiaj do siebie, bo to dopiero początek niedzieli. Weekend trwa w najlepsze, a u nas najlepsze numery na weekend. Gordo i Renée Zonneveld z numerem Loco Loco. Teraz zróbcie głośniej.

0: R.I.O. Shine On w Melo Radio tuż przed południem. No to lecimy za chwilkę dalej, ale zanim wspomnimy co punktualnie o 12 na naszej antenie, to tylko przypomnę, że szybki hajsik na was czeka na meloradio.pl. Szybka kasa oczywiście to nasza zabawa, do której wracamy już jutro. Dzisiaj się zgłaszacie.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, They Are All Be.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Wrocław, ulica Karkonoska 61.
9: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
0: Po reklamie.

weekendowe Melo, Piotrek Opoka. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie, więc jak możecie, to dajcie cynk na WhatsAppa albo na nasz kanał nadawczy. Kliknijcie serducho, że jesteście. Good Boys, Daya Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, za chwilę tu Colors.

Lost, Vintage Culture w Meloradiu. Gdybyście w wakacje gdzieś mieli zagubić, to dobrze mieć przyjaciół blisko, prawda? Warto pobrać więc naszą apkę na smartfony, żebyśmy mogli dostarczyć wam muzykę wszędzie tam, gdzie będziecie. Nawet jeśli świadomie postanowicie się zgubić, odciąć trochę od świata. Ale dobrze, jak taka muzyka jest z boku. Muzyka na przykład Afrojacka, czy Martina Garrixa, czy Davida Getty, bo to właśnie oni razem odpowiadają za ten numer Our Time. Kolejna propozycja w weekendowym Melo.

James Hype, Sam Harper, The Waterfalls. James Hype oczywiście w tym roku jednym z headlinerów na Sunrise Festival. Cieszymy się, że będziemy mogli go tam znów usłyszeć i nie możemy się już doczekać podróży nad Bałtyk do Kołobrzegu. Będziecie tam? Dajcie znać.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: M to muzyka, której

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Uwaga, wrocławscy kierowcy! Już 2 maja pierwsze zmiany w organizacji ruchu, a 9 maja rusza przebudowa wiaduktów na Brochowie. Prace w pierwszym etapie potrwają około 4 miesięcy. Będą objazdy, wyjazd z Brochowa i Bieńkowic, możliwy przez Karwińską i Konduktorską. Powrót z centrum do Iwin i Zacharzyc, zalecany ulicą Buforową. Możesz też skorzystać z pociągu. Z Urban Card możesz dotrzeć na dworzec główny w 6 minut. Szczegóły na wrocław.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: O reklamie.

Don't Hurt Me, Yves V i Connor Maynard w Melo Radio, a ja zaglądam do naszego WhatsAppa i widzę rozżaloną Magdę, która napisała: zgłosiłam swój termin urlopu szefowi. Niestety powiedział, że w tym terminie na urlop nie pójdę, bo już koleżanka zgłosiła go wcześniej, a ja wcześniej to sobie zarezerwowałam Ola w Egipcie. No i co teraz? Pyta biedna. Więc jak macie jakieś porady, złote strzały, to proszę bardzo, wysyłajcie do nas na WhatsAppa. Czekamy głosówki albo wiadomości. Przekażemy biednej słuchaczce. Może pomożemy. Eben, teraz dla was. Runaway, znacie już ten numer?

0: Lovers in a Past Life. Calvin Harris, Rock and Ball Man w Melo Radio. Calvin Harris w tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Nie możemy się doczekać jego seta oczywiście. A tak przy okazji, jak ktoś ma dziś urodziny, to najlepsze życzenia dla was. To jest dobry moment, żeby sięgnąć po szybką kasę. Może się przydać.
1: A już o 13 zagramy.
0: Szczegóły na meloradio.pl. A za chwilę Candy Night.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.
7: Sobota czy niedziela? Niedziela dzisiaj, dobra, niedziela, ustalone. Mamy na zegarkach 13, jak ktoś musi zsynchronizować zegarek, to właśnie teraz. Jesteśmy bardzo punktualni. Bo z dobrą imprezą nie ma co czekać. Candy Night, Jazzy Spritz na początek opoka, cześć.

Oscar Metcalf i Sweet Nothings. Słodko i słonecznie to pozdrawia was Kasia z Kuligów. Jak niedziela to praca pełną parą, właśnie malujemy deski okapowe. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, miłej niedzieli wam życzymy. Najważniejsze, że słońce nad wami, bo nie wszędzie dzisiaj tak niestety jest. A w sprawie porad dotyczących urlopu, droga Patrycjo, dostałaś kilka od słuchaczy i słuchaczek. I od słuchaczki taka oto rada leci do ciebie. Na jej miejscu wzięłabym sobie 2 dni na żądanie, 2 dni opieki, jeśli jest taka możliwość, i 2 dni na siłę wyższą. 6 dni robi się jak nic, plus weekend, możesz lecieć.

Udało nam się z nimi spotkać w zeszłym roku na Tomorrowland. Zobaczymy, jak będzie podczas tegorocznej edycji, bo też zagrają Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradiu za chwilę. Mons Elmerlo z numerem Heroes, to takie wspomnienie Eurowizji. A jak podoba wam się wczorajszy zwycięzca?

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na
2: wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kasy.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me!
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: O reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
10: bakłażan.

0: pracy.
1: I że bardziej pocieszający, czy bardziej przerażający jest ten numer? Anioły i demony, jak w filmie trochę się zrobiło. Dajcie znać, WhatsApp do waszej dyspozycji, a przy okazji to ja sobie tam spoglądam i pozdrawiam Marka, który dzisiaj, mimo że niedziela, w robocie. Chociaż taka robota, chłopie, nogi na biurko wyłożone. Nie wiem, gdzie pracujesz, czego pilnujesz, ale pozdrawiamy serdecznie. Bądź razem z nami. Fajnie, że możemy ci umilić trochę ten czas. Apkę polecamy na wasze smartfony. Wakacje przed wami. No chyba nie chcecie polecieć na nie bez nas, co?

0: Beautiful People, David Guetta, Sia w Melo Radio tuż przed godziną 14. To cały czas weekendowe Melo, w którym lecimy sobie w stronę słońca. Podobno dzisiaj tego słońca więcej na północy i północnym zachodzie. To ja tak przy okazji jeszcze chłopaków pozdrawiam, którzy jadą do Hanoweru, jeśli dobrze wyczytałem.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo w drodze też będziemy z wami o 14. Naiwna ja.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Vadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.

0: płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Nawrot Długołęka. Nawrot.

Hej, ho, już 14 wjechała na zegarki. My wjeżdżamy do was z weekendowym Melo. Tak, tak, weekend trwa w najlepsze z nami. To w ogóle można balować. Proszę bardzo, 14, świetna godzina, żeby zacząć. Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, Naiwna. Ja teraz, za chwilę Don Diablo i Emily Sanda. Opoka, cześć. Pojadę.

Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin w Melo Radio, a na meloradio.pl dla tych, którzy żyją Eurowizją. Quiz, czy pamiętasz zwycięzców z ostatnich lat? No, kilka charakterystycznych twarzy zdecydowanie nie da się zapomnieć. A co zresztą, to już sprawdźcie sobie zresztą sami. meloradio.pl, jak już tam wbijecie, to przyłączcie się do szybkiej kasy, bo od jutra znów rozdajemy forsę. Mamy kilka stówek na co tylko chcecie. Na przykład można by sobie na bilet jakiś na wakacje kaskę przeznaczyć i zobaczyć coś ładnego. Albo na jakiś fajny koncert pójść. meloradio.pl, tam wbijacie i zostawiacie swoje propozycje.

Tylko z zimnym łokciem przyjaźdźka taką furą. Win, Gips i Dope House w Melo Radio. A już za kilka chwil rewelacyjna i niepowtarzalna Ariana Grande. Znacie ten głos na pewno. Z odpowiada za produkcję numeru Break Free. Mamy go i zaraz gramy.

0: Reklama.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
22: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 20 000 zł w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
23: Po reklamie.

Aleksandra Berg, Florida Bad Boys w Melo Radio. To też nasza gwiazda. Chociaż teraz chciałem wspomnieć o dwóch wspaniałych wydarzeniach, na których będziemy razem z wami. Tomorrowland w Belgii, a chwilę po nim, dosłownie weekend po Tomorrowland, Sunrise Festival w Kołobrzegu w Polsce. Część gwiazd oczywiście i na jednym i na drugim wydarzeniu się pojawi. Z wielką radością będziemy oczywiście słuchać, obserwować, jak różnią się ich sety w tych dwóch różnych miejscach, na tych dwóch różnych festiwalach. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle być na Tomorrowland, na Sunrise Festival. Czekam na WhatsAppie. Milky i David Guetta teraz. Just the way you are. To jest nasze weekendowe. Tyry, ty.

0: gdybyś miał być jednym dzikim zwierzęciem, to byłbyś?
1: Lwem.
0: O, prawdziwy król puszczy. A może i król Meloradia? Dobra, zwał jak zwał, Konrad już za chwilę przejmuje stery właśnie u nas. Ja je oddaję razem z Martinem Garrixem. No, z takim gościem schodzić ze sceny, to powiem ci, że można czuć się niepokonanym. Jak za oknami?
1: No dzisiaj chłodnawo, ja tęsknię za słońcem, ale chociaż muzycznie je trochę tak przyniesiemy.
0: To my was grzejemy dalej w takim razie tam, gdzie trzeba. Pozdrawiamy serdecznie i dzięki za wspólny weekend. Do poka, strzała.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Loco Loco.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
9: Wyobraź sobie, że możesz wprowadzić się od razu. Południk 17 zaprasza na festiwal gotowych mieszkań. Przyjdź, zobacz na żywo i wybierz najlepszą ofertę dla siebie. Wykończenie już od 599 zł za metr kwadratowy, voucher o wartości 5000 zł na sprzęt Samsung lub mieszkania tańsze nawet do 80 tysięcy zł. Zapraszamy na dni otwarte od 21 do 23 maja. Szczegóły na południk17.archicom.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
10: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
11: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
10: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Loko Loko na dobre wejście w tę godzinę, a za chwilę też m.in. doda w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straszyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 15. Psy będą pomagały pacjentom w szpitalach. No niewykluczone, że już niedługo się to wydarzy, bo słuchajcie, posłowie pracują nad przepisami, które by pozwalały psiakom właśnie w szpitalach i w hospicjach przebywać. Co z tego wszystkiego wyjdzie, no to się pewnie dowiemy niedługo, ale na pewno by było przyjemniej. No i psy jakby się zbliżyły do właścicieli. W końcu czasem jedzenie w niektórych szpitalach wcale się od psiej karmy mocno nie różni.

John Summit i Jet Chainsmokers, Mellow i All The Time, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Macie już plany na ten długi weekend, który będzie na początku czerwca? No, na wszystko potrzeba kasy, a ja za chwilę będę miał dla was patent, jak taką kasę zgarnąć. Za moment też Duke Dumont w Mellow, także nie odchodźcie za daleko.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopo. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.

To I Like It na antenie Melo Radia. A to mój ulubiony dźwięk na antenie Melo, który już jutro ktoś z was usłyszy, bo będzie oznaczało to, że jesteście bogatsi o 200. 200 na przykład na nowe siodełko do roweru, albo na kask, albo na skok na bungee, albo na przykład na jakąś fajną lekcję tańca we dwoje z drugą połówką. Napiszcie na meloradio.pl, na co potrzebujecie szybkiej kasy, a my zajmiemy się jutro resztą. Już jutro, ta kasa w waszych rękach, a to Zerb i Riteora w Melo.

0: W Meloradiu przed 16 w remiksie od Tiesto, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z kim nie gadam, to jakoś strasznie wszyscy przez ten tydzień zostali dojechani. Dzisiaj wszyscy spali też nie wiadomo ile. No, po oglądaniu Eurowizji do pierwszej to się wcale nie dziwię, ale ja mam na to wszystko rozwiązanie.
1: A już o 16 zagramy
0: Forever and a Day. No ten numer na pewno was rozbudzi, jeżeli ktoś tam jeszcze niedobudzony. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński. M to...

0: Reklama.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
0: Po reklamie.

już 16 na zegarkach, a my w Mel Radio jak zawsze podkręcamy tempo. Forever and a Day na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Rudimental. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo, to już kwadrans po 16. A w Polsce okazuje się, że jest za dużo ziemniaków. No i nie mówię bynajmniej o waszych ex, o tych prawdziwych ziemniakach do jedzenia. No dlatego też czytam, że rusza nowa kampania ministerstwa, która ma zachęcić nas do kupowania i do jedzenia ziemniorów, żeby pomóc rolnikom. No, co można zrobić z ziemniaków? No na przykład chipsy albo frytki. Więc chyba nikogo długo nie trzeba będzie namawiać.

0: Vintage Culture i Gaps i Lost w Melo 27 minut po 16. Podkręcamy tempo. A w kalendarzu dzisiaj dzień pieczenia, a wam co się ostatnio upiekło? Od czego wam się ostatnio udało wymigać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Co wam się ostatnio upiekło? Czekam na wasze głosówki i wiadomości.
1: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa.
3: Ale w sumie
2: mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy...
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
21: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
22: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
21: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
22: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
21: O, pyszna zapiekanka.
22: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
21: To rozumiem.
22: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
23: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
24: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
25: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
26: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
27: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
28: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Po reklamie.
29: Welcome to Saint-Tropez.

I jakoś ten numer mi się zawsze z latem kojarzy. Może to dzięki Arminowi, który w tym roku choćby na Tomorrowland. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 17. Pytałem, co wam się ostatnio upiekło. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że ostatnio udało jej się wmówić jej facetowi, że rysa na aucie była już wcześniej, a to nie tak, że ona ją zrobiła podczas parkowania. Michał z kolei ostatnio wymigał się w pracy od deadline'u, mówiąc, że mail nie dotarł, no więc czas sobie trochę wydłużył. No to co? Jutro urlop na żądanie i może temat całkiem spadnie.

0: No palce same chodzą na kierownicy, choć podejrzewam, że u niektórych być może nawet bioderka. Mam nadzieję, że u pasażerów, a nie u tych, którzy teraz jadą. Gwarantuję wam, że po 17 też nie zabraknie numerów, przy których będzie można się poruszać.
1: A już o 17 zagramy
0: New Religion. Kto nie w furce, to będzie mógł nawet poskakać. Bibi Rexha i Faithless punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było.

0: Dzień. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

I już za chwilę w Melo podejmij wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777 321-321-777 Bibi Rexa na początek 17. Konrad Straczyk, witajcie. Melo.

0: wyzwanie. Teraz będzie gorąco na antenie Meloradia, bo podejmij wyzwanie, to jest ten moment, kiedy zawsze sporo się dzieje, a sporo się będzie działo z Nikolą. Siemanko.
1: Hejka.
0: Nikola, ja mówiłem, że gorąco, u ciebie w sumie też gorąco słyszałem, bo wy już wakacje planujecie ze znajomymi.
1: Tak.
0: A gdzie planujecie wyjechać?
1: Do Chorwacji.
0: Do Chorwacji, czyli jednym słowem będzie bardzo, bardzo ciepło, będzie bardzo dobra zabawa. No to co, my też się trochę pobawimy. Co ty na to, żebyś podjęła wyzwanie w Melo?
1: Jestem gotowa.
0: Jesteś gotowa, bardzo lubię takie odpowiedzi. Nikola, ja dzisiaj mam dla ciebie coś prostego, no bo co ja cię będę przy niedzieli męczył, ale trochę związane z wyjazdami, bo kasa na wyjazdy się zawsze przydaje. Nikola, wyobraź sobie, że właśnie wygrałaś 5 milionów złotych, no i chciałbym taki usłyszeć okrzyk radości z tego powodu. Nikola, no ja wierzę, że taki byłby okrzyk radości, jak gdybym zgarnął 5 baniek, też bym tak krzyczał, ale słuchaj, jest takie powiedzenie, fake it till you make it, także mam nadzieję, że jak ten okrzyk teraz u ciebie był, to że takie 5 baniek też się u ciebie pojawi wkrótce na koncie. Ode mnie tymczasem i od Meloradia wysyłamy do ciebie skiety, no i jeszcze możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie.
1: Okej, pozdrawiam moich rodziców i moją siostrę Julię.
0: I gorąco wszystkich oczywiście pozdrawiamy. No i gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj, ten numer ostatnio znów bardzo, bardzo świeży i bardzo przyjemny. Podejmij wyzwanie.

Ale w tym numerze jest moc. Don't Wanna Go Home w Melo, 28 minut po 17. A za chwilę powiem wam o magicznych mocach głosu mamy. Zagra nam też Lanbery, to już za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
0: O reklamie.

Lucas i Steve i Perfect w Melo na 17 minut przed 18. Spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Wiedzieliście o tym? No, okazuje się, że nawet nie musi to być rozmowa na żywo, a wystarczy taka na przykład przez telefon, żebyśmy się poczuli porównywalnie jak podczas przytulania. No, ciekawe, czy się to też w sytuacji, kiedy na przykład mama spokojnym głosem zapyta, ile razy ma jeszcze powtarzać o posprzątaniu pokoju, albo na przykład kiedy mówi, poczekaj, aż ojciec z roboty wróci. A to już świeżynka w naszej playlistie. Martin Garrix, Trinan i Repeat It. Ale to jest dobry kawałek. Dajcie głośniej.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. Jason Derulo, no on zdecydowanie zna się na rozkręcaniu Melo. No i oczywiście po 18 też nie zabraknie najlepszych kawałków, które w tę pogodę nas trochę rozgrzeją.
1: A już o 18 zagramy
0: Opalite. Taylor Swift i Ali Oaks punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, po tyle kręćcie głośniki na fulla, bo będzie się działo. Spać nie idziemy jeszcze.

Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Gwarancja Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O reklamie.
5: Pogoda taka, że nic, tylko planować wakacje i myśleć o słońcu, może jakieś koncerty na przykład. Taylor Swift i Ellie Oaks. O, myślę, że to by było dobre połączenie. Dobre na pewno na otwarcie 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

No dzięki czemu mimo wysokich temperatur jest trochę chłodniej. No plan idealny. Jakby je tak na przykład w Polsce zatrudnić, no to może i z remontami dróg by poszło szybciej, a i od razu asfalt byłby dużo miększy.

ale smakowite połączenie. Afrojack CIA, David Guetta i Awake Tonight w Melo. 26 minut po 18. Podkręcamy tempo i korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli przed początkiem tygodnia. U nas za chwilę Olivia Adams się pojawi.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy?
3: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

To Melo Radio, to Doriu i to jeszcze 18 minut do 19. Hardwell podkręca z nami tempo, on też już latem zagra w Polsce i to nie byle gdzie, bo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My w Mela już mamy plany na wakacje, będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia. Będą też nasi koledzy i koleżanki, na przykład Wally Lopez, Sigala, Scooter, czy chociażby Morten. Będzie też Reiner Zonneveld i ten kawałek, w którym się zakochałem, mam nadzieję, że też będzie, czyli Loco Loco, on już teraz, podkręcamy tempo.

0: Bryska i Obca jeszcze przed 19:00. W Melotach podkręcamy tempo. No, ona zdecydowanie zna się na tworzeniu znakomitych numerów, ale zresztą nie tylko ona, co z przyjemnością po 19:00 wam udowodnię.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Niezależnie, czy teraz jesteście w furce, bo gdzieś wracacie na przykład z weekendu, czy może siedzicie w niedzielę w robocie, albo po prostu w chacie dla każdego zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama. Masz ale.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ale to będzie dobra godzina. Eileen i Ellie Goulding na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też polski akcent, bo Sibul się pojawi. Będzie też m.in. Sony Fodera, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

I w waszym portfelu? No to już jutro szansa na zgarnięcie takiej szybkiej kasy w Meloradiu. 200 do zgarnięcia. Już teraz zgłaszajcie się na meloradio.pl, ale to może być oczywiście na coś zupełnie innego, na jakieś dobre jedzenie. Wchodźcie i piszcie, na co potrzebujecie siana, a my pomożemy!

0: szyby w waszych furkach jeszcze całe, bo ten numer zdecydowanie miał moc. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin w Melodii. 27 minut po 19. Za chwilę u nas Fire, więc też będzie bardzo gorąco. Alan Walker, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Melo.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć świeżynek w naszej playce. Kiedy zajrzałem w komentarze pod tym numerem, to na przykład natrafiłem na taki, że oficjalnie otwieramy lato. Trudno się z tym nie zgodzić, słuchając tego numeru, ale też taki, że to idealne połączenie i taki balans między chillem i energią. To też zresztą usłyszycie. Ale w jakim numerze? W numerze Be The One. To dzieło, które stworzyli razem Adam Port, Kaina Music i SG Lewis. I ten kawałek przed nami już teraz to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A wydajcie głośniej.

Jeszcze takie mewy w tle. Carla Fernandez i co jeśli jeszcze przed 20 na antenie Meloradia. Wy zostańcie z nami, bo u nas oczywiście cały czas podkręcamy tempo. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia. Hej!

0: 97 i 8 FM.
1: I have a dream. I have a dream. One day.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro. Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Robimy stworki teraz z pierogu. Sypać mąką. Proszę bardzo.
5: A ciągle jem tutaj.
6: Będziemy razem.
4: Praca wspólna, dobrze?
7: Takie warsztaty spędzania wolnego czasu, ale też kursy prawa jazdy, mieszkania treningowe czy diagnozy psychiatryczne to między innymi dostają uczestnicy programu Wsparcie nie tylko na starcie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Sprawdźmy, na czym polega ten nowy, duży wrocławski projekt.
8: Projekt obejmie wsparciem prawie 700 osób. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. Jest to wsparcie ogólnopojętej pieczy zastępczej, ale w ramach projektu będziemy wspierać po pierwsze rodziny biologiczne, po drugie rodziny adopcyjne, czyli dzieciaki w pieczy zastępczej i po trzecie nasze dzieciaki, które są u nas w instytucjonalnej opiece we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania. W ramach projektu będziemy na przykład wspierać w procesie usamodzielniania się, czyli dzieciaki, które wychodzą od nas z pieczy zastępczej, kończą 18 lat i wychodzą w dorosłe życie. Wtedy będą kierowane do mieszkań treningowych. Te mieszkania treningowe będą pod stałą opieką trenera i opiekuna i tam dzieciaki będą się uczyły dorosłego życia, czyli jak wchodzić w to dorosłe życie. Będą miały możliwość tam nabycia kompetencji zawodowych, na przykład nauki prawo jazdy, ale również będą miały warsztaty z zakresu tego, jak spędzać czas wolny, czy jak w ogóle wchodzić na rynek pracy.
9: Bo tego wszystkiego trzeba uczyć.
8: Myślę, że każdego trzeba tego wszystkiego uczyć, a co ważniejsze, trzeba wspierać. To są dzieciaki, to jest młodzież, przepraszam, ja mówię dzieciaki, bo uznaję, że to są przecież wszystko, to są nasze dzieci. To są dzieciaki, które mają niełatwą przeszłość, z różnych powodów, niezależnych na pewno od siebie, są u nas w opiece instytucjonalnej, tym bardziej wymagają wsparcia. Tak jak każde dziecko wychodzące nawet z domu rodzinnego wymaga tego wsparcia, nauki tego, co po kolei, jak, że się płaci za prąd, czy się robi prawo jazdy, czy jak wejść na ten rynek pracy.
10: Anna Czujko, wiceprezes Fundacji Zobacz Mnie. Warsztaty spędzania wolnego czasu to są takie zajęcia, na których opiekunowie zastępczy, ale też i rodziny biologiczne podpatrują, w jaki sposób efektywnie i fajnie spędzać czas z dzieciakami, żeby one rzeczywiście były zaangażowane, oderwały się od telefonów.
11: Pierożki z jagodami i z truskawką.
7: Jak się robi te pierogi? Co robiłyście?
11: Ciasto na początek, a potem wkładałyśmy tam farsz i zaklejałyśmy z truskawkami i z borówkami. I to mieszałyśmy jeszcze potem.
4: Robimy stworki teraz z pierogów.
12: Można serduszka, można poeksperymentować, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to śmiało.
4: Podsypać mąką? Proszę bardzo.
5: A ciągle jem
6: tutaj. Będziemy razem.
4: Praca wspólna, dobrze?
12: Fajnie, nie? Wasze pierogi są słynne na cały Wrocław.
13: Mam i...
14: Masz nową.
6: Ula, ale teraz nie łączymy, ok? Dopiero kiedy wy zrobimy.
14: Teraz musisz to ciasto...
6: Bo ale cieplutkie. To jest mega cieplutkie, milutkie.
10: Takie zajęcia mamy zwykle dwa razy w miesiącu, w soboty. Szukamy różnych pomysłów. Dzieciaki lepią pierogi, ale plotły wianki wiosenne. Chodzą z nami do muzeum. Działamy tak, żeby pokazać rodzinom fajne sposoby na spędzanie wspólnie wartościowego czasu. Rzeczywiście trzeba znaleźć formułę, która będzie angażować i dzieciaki, i dorosłych. Musimy wyszukać i znaleźć takie sposoby, które będą atrakcyjne i dla jednej, i dla drugiej grupy, więc to jest trochę balansowanie na krawędzi i szukanie sposobów, zwłaszcza w dobie mediów elektronicznych, żeby dzieciaki dały się czymś pochłonąć. Na razie jesteśmy, to są któreś zajęcia z kolei, no i co możemy powiedzieć? No jest sukces, dzieciaki się bawią dobrze, babcie się bawią dobrze, no i o to chodzi. Projekt jest nie po to, żeby zapełnić czas tu i teraz, tylko żeby w ich życiu został jakiś dobry wzorzec, który można potem kontynuować. Rzeczywiście pierwsze spotkania były takie, że dzieci musiały się przełamać, jakby zaangażować się całym sobą, oderwać się od telefonów i widzimy, że kroczek po kroczku to przynosi taki rezultat, o jakim byśmy sobie marzyli.
9: Ale to nie jest takie automatyczne, że każdy, kto jest na przykład w pieczy, weźmie udział w tych zajęciach, w tym programie?
8: Nie, to do projektu będą zakwalifikowane osoby, które się będą do tego spełniały kryteria. Tak jak mówię, część zaopiekowania czy wspierania tych naszych dzieciaków z pieczy wychodzących w tą samodzielność. W zasadzie projekt, jak pisaliśmy już ponad rok temu, to staraliśmy się tak to obejrzeć, żeby wszystkie dzieciaki wychodzące od nas, usamodzielniające się, mogły skorzystać z tego wsparcia. Bo w ramach tego wsparcia również będziemy wspierać te dzieciaki, które są w pieczy rodzinnej dzisiaj, czyli w rodzinach zastępczych. Tam mamy przewidziane nawet elementy remontowe, poprawa warunków socjalnych tych rodzin, jakieś drobne prace remontowe, dostosowywanie lokali, ale również to, o czym powiedziałam wcześniej, te grupy diagnostyczne, które będą wspierały na każdym etapie, czy to rodziców zastępczych, czy dzieciaki z takich rodzin, żeby mogły razem wyjechać na wakacje, pojechać na kolonie, bo również projekt przewiduje takie formy aktywności.
9: I ile to wszystko potrwa?
8: Projekt będzie trwał do 2028 roku. Projekt jest napisany na 3 lata. Jest to rekordowa suma, bo to jest prawie 12 milionów złotych. Z czego co ważne, ponad 11,5 miliona to są fundusze europejskie. Faktycznie to jest pierwszy, największy projekt z zakresu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
14: Andrzej Mańkowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przede wszystkim stanowi takie pierwsze wsparcie w ogóle, nie tylko w projekcie, dla rodzin zastępczych i też współpracuje z placówkami, w których znajdują się dzieciaki, które musiały znaleźć się w pieczy zastępczej. W tym projekcie będziemy odpowiadali za te grupy terapeutyczne. Pracownik socjalny, czyli nasz współpracownik, pedagog, psycholog, to będzie takie pierwsze wsparcie i próba zaplanowania tej drogi do samodzielności. Każdy z nas ma bardzo indywidualne potrzeby. Te dzieciaki w pewnym momencie swojego życia znalazły się w bardzo trudnej życiowej sytuacji. Chcielibyśmy, żeby ta grupa spowodowała, żeby zaplanować tak ich przyszłość, bezpieczeństwo, żeby mogli spokojnie, samodzielnie później funkcjonować w życiu społecznym.
9: Do tej pory z jakimi potrzebami się Państwo spotykają? Jak przykładowo można to opisać?
14: To są bardzo różne potrzeby. Ta młodzież często, która mieszka i w placówkach, czy jest objęta wsparciem rodzin zastępczych, ma dużo trudniejszy start. To są osoby, które często wymagają specjalistycznego wsparcia medycznego. Często borykają się też te rodziny z po prostu problemami ekonomicznymi. Więc ten projekt ma tak funkcjonować, żeby te dzieci, które zostaną zakwalifikowane do projektu, czy te rodziny, którymi się też będziemy w tym projekcie opiekować, mogły liczyć na tak normalny start, jak każdy inny wrocławianin. Bardzo istotne dla nas jest też to, że w tym projekcie będziemy robili kampanię społeczną, bo cały czas potrzebujemy rodzin zastępczych i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej wrocławian zatrzymało się i zastanowiło się, czy może my moglibyśmy zostać rodziną zastępczą.
9: O ten wątek też chciałam zapytać. No właśnie, jak to jest z liczbą rodzin zastępczych we Wrocławiu?
14: Mamy 700 dzieciaków w pieczy zastępczej, 400 ponad dzieciaków w naszych placówkach. Ta proporcja i tak nie jest zła, bo więcej dzieci jest w rodzinach zastępczych. My bardzo dużo robimy. W zeszłym roku zwiększyliśmy prawie o 50% wynagrodzenia dla zastępczych rodzin zawodowych. Natomiast cały czas są potrzeby, bo te dzieciaki, które, tak jak mówię, one znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego żeby znaleźć się w pieczy, to gdzieś tam coś się niedobrego zadziało w ich życiu, w ich rodzinach biologicznych. Dlatego tak bardzo nam zależy, żeby mogły to bezpieczeństwo, miłość, to, co rodzina daje, uzyskać w tych rodzinach zastępczych, a żeby te rodziny zastępcze mogły im to dać, to musimy je najpierw znaleźć. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby ludzie, którzy gdzieś na swoim etapie życia pomyślą sobie, okej, to może jest dla nas dobre rozwiązanie, żebyśmy poszli w tę stronę. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej takich rodzin we Wrocławiu było.
9: No tak, ale powiedział pan dyrektor o liczbie dzieci, a liczba rodzin zastępczych?
14: No rodziny zastępcze to jest w granicach, jeżeli mamy 700 dzieciaków, średnio 2, 3, 2, 2, 3 albo czasami 1, to jest 400 rodzin, które na co dzień sprawują pieczę tak zwaną rodzicielską. Natomiast to ciągle jest kropla w morzu potrzeb i chcielibyśmy, żeby tych rodzin było jak najwięcej. Natomiast ten projekt też ma stworzyć takie warunki, żeby te rodziny się do nas zgłaszały. Te wsparcie dla tych rodzin powinno być takie, żeby rodzice, osoby, które się zdecydują na pieczę zastępczą, czuły, że możemy to robić, bo to wsparcie jest duże.
9: Rodziny zastępcze to nie jest łatwe zajęcie czy praca, właściwie różnie można to określać, ale też nie trzeba być taką rodziną w sensie małżeństwem, żeby móc zostać rodziną zastępczą.
14: Zdecydowanie to nie jest. Chcielibyśmy w tym projekcie też odczarowywać to takie trochę infantylizowanie rodzin zastępczych. To jest bardzo poważne wyzwanie i my nie chcemy okłamywać rzeczywistości, zakłamywać rzeczywistości. Chcemy powiedzieć, czym jest rodzicielstwo zastępcze, jakie to jest ciężkie wyzwanie i bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie, którzy się do nas zgłaszali, byli tego świadomi. To jest bardzo ważne, że często ulegamy takim ładnym zdjęciom, uśmiechniętym dzieciom i decydujemy się, a później stykamy się z rzeczywistością. Chcielibyśmy bardzo mocno też opowiadać, jakie to jest duże wyzwanie zostanie rodziną zastępczą.
7: Wsparcie nie tylko na starcie. O tym nowym wrocławskim programie teraz opowiadamy. Oferuje rodzinom zastępczym, ale też rodzinom z problemami. Na przykład warsztaty spędzania czasu wolnego, kursy zawodowe, ale też konsultacje psychologów i psychiatrów.
15: Paweł Chmielewski, lekarz, specjalista, psychiatra. Jesteśmy współpracownikiem, podwykonawcą dla Fundacji Zobacz Mnie. Jesteśmy odpowiedzialni za diagnozy psychiatryczne. Zarówno dzieci, jak i problemów, z którymi mogą się spotkać też dorośli, czy rodziny zastępcze, czy rodzice biologiczni, dzieci z problemami. Skracamy tą ścieżkę pomiędzy zdefiniowaniem problemu, a postawieniem medycznej diagnozy. Około 300 osób będzie miało postawioną taką diagnozę albo, co też czasami się zdarza, wykluczoną diagnozę. Także problemy często wynikają z różnych czynników, z doświadczeń, ze środowiska, niekoniecznie z problemu zdrowotnego, medycznego w takim ujęciu.
9: To powszechna taka wiedza, że to jest bardzo pożądany towar, taka diagnoza psychiatryczna. Jak bardzo?
15: Bardzo. W tej chwili w poradniach dla zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży kolejki są wielomiesięczne. Często też brakuje gdzieś tam takiej sił czy wiedzy na ten temat, gdzie taki rodzic ma się udać z dzieckiem. Tutaj w ramach projektu będą te osoby rekrutowane i kierowane już przez odpowiednie instytucje. Potrzeb jest jakby dużo więcej niż jesteśmy w stanie pewnie zrobić.
9: Jak może ukierunkować, jak może poprowadzić taka diagnoza?
15: Postawienie diagnozy kończy się wydaniem takiego dokumentu, sformułowaniem zaleceń, czy właśnie to jest bardziej wsparcie polegające na treningu umiejętności społecznych, czy też właśnie podjęcie jakiegoś leczenia, tak? Takiego również farmakologicznego w przypadkach, które tego wymagają.
9: No właśnie, kiedy mówimy o tej grupie, o jakich problemach tutaj możemy mówić? Jakiej puli problemów?
15: Zaczynając od takich właśnie czynników wynikających z doświadczeń życiowych, czyli wszelkiego rodzaju traumy, to są dzieci, które czasem trafiają do pieczy zastępczej, odbierane rodzicom biologicznym. W związku z tym tam jest dużo problemów, które będą wynikały z problemów emocjonalnych, ale też do takich czysto, moglibyśmy powiedzieć, czysto zdrowotnych, takim znaczeniu medycznym, biologicznym, czyli problemy neurorozwojowe, ADHD, spektrum autyzmu, wszelkiego rodzaju deficyty intelektualne, które jeśli nie są jakoś bardzo nasilone, mogą gdzieś umknąć czy instytucjom edukacyjnym, szkołom. Natomiast tutaj możemy gdzieś to zróżnicować.
9: I to jest tak, że w ramach tego programu jest taka diagnoza na wejście, a później dalej też jest opieka lekarska?
15: Nie, projekt jakby obejmuje wyłącznie diagnozy. Projekty unijne, z tego co wiemy, nie mogą obejmować leczenia. W związku z tym to wsparcie skupia się tutaj na zdiagnozowaniu, postawieniu jakby problemu. Natomiast no, będziemy też robić wszystko, żeby w taki sposób kierować już z postawioną diagnozą tych uczestników, żeby oni jakby mieli też tą ciągłość opieki w momencie, kiedy będziemy już wiedzieć, jakiej tej opieki potrzebują.
7: Do programu Wsparcie nie tylko na starcie można się zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
16: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóż

0: Górnego Śląska będą mogli realizować swoje inicjatywy z zakresu kultury. Jak wiadomo, no w dobie tych smartfonów, jakkolwiek boomersko by to nie zabrzmiało teraz, ale w dobie po prostu smartfonów, mamy telefon blisko nas, tam jest wszystko, no to łatwo wybierać te szybkie rozwiązania niż skorzystać z oferty jakiejś instytucji. No i teraz organizatorzy chcą sprawić, żeby dla tej młodzieży ta druga opcja stała się równie atrakcyjna.
1: Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
0: Ośrodek OPT, właściwie Zamek, w skrócie został regionalnym operatorem takiego wyjątkowego programu Bardzo Młoda Kultura. No i co to oznacza dla tej dolnośląskiej młodzieży?
1: To się okaże. Program rzeczywiście jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to program wieloletni, ponieważ obecna jego edycja, tak jak i poprzednie, będzie trwała 3 lata i w tym roku startujemy. Pracujemy cały rok 2027 i 2028 i to jest wyjątkowość tego programu, bo nie jest to sytuacja, w której otrzymujemy grant, tak, i w ciągu 2 miesięcy go realizujemy, rozliczamy i koniec. Wyjątkowe też jest to, że ten program jest dedykowany przede wszystkim młodzieży. Młodzież jest taką grupą, która jest... przyciągnięcie jej do instytucji kultury jest pewnym wyzwaniem. Młodzież ma specyficzny sposób skorzystania z kultury. Korzysta z niej bardzo aktywnie, ale trochę na własnych zasadach. Zresztą całkiem niedawno we Wrocławiu przy okazji Forum Narodowego Obserwatorium Kultury były prezentowane badania, tak, z których to jasno wynikało, że uczestnictwo w kulturze przez młodzież niejako omija instytucje. I ten program ma na celu takie podmiotowe włączanie młodzieży do kultury, czyli taką sytuację, w której młodzież nie jest tylko konsumentem treści czy propozycji wypracowanych przez osoby dorosłe, ale sama wymyśla, tak, co chciałaby zrobić, a my jakby tworzymy warunki do tego, żeby taka inicjatywa kulturalna mogła się ziścić.
0: Ja przepraszam, przerwa, jak ta młodzież będzie zgłaszała te pomysły, tak w praktyce?
1: W praktyce będzie można to zgłosić przez formularz elektroniczny, ponieważ od początku czerwca będziemy prowadzili nabór takich partners lokalnych, czyli takich minimum 3 osób, które będą miały jakiś pomysł na działanie, przy czym nie chodzi o to, żeby od razu mieć gotowy pomysł. Chodzi o to, żeby trochę jakby znać swoje środowisko, orientować się też w jakichś jego zasobach takich kulturowych, historycznych i mieć pomysł na to, jak chce się działać, a niekoniecznie co chce się zrobić. Do tego dojdziemy, ponieważ ten projekt zakłada, że każde takie partnerstwo będzie przeprowadzało tak zwaną mikrodiagnozę lokalną i dopiero w oparciu o wyniki tej mikrodiagnozy będzie opracowywać tą inicjatywę kulturalną.
0: Czyli troszeczkę też tak, że ta młodzież, a w ogóle możemy określić ten wiek, bo młodzież to dla każdego różny przedział wiekowy.
1: Mówimy tutaj raczej o takiej młodzieży nastoletniej, a nawet starszej.
0: No i dobra, i właśnie ta młoda publiczność będzie troszeczkę pracowała z tą starszą, więc taka wymiana chyba doświadczeń.
1: O to chodzi, tak. I zależy nam na tym, żeby osoby dorosłe, animatorzy kultury, edukatorzy pomogli tym młodym ludziom odnaleźć się w tej sytuacji i stworzyć inicjatywy kulturalne, które będą interesujące właśnie dla młodzieży.
0: A jeżeli mielibyśmy pomóc tej młodzieży, bo ten zakres pomysłów wydaje mi się, że może być całkiem duży, to jakbyśmy mniej więcej określili, co to mogłoby być. Albo jakie są zasady, jeżeli chodzi o regulamin?
1: To mogą być wszelkie pomysły, inicjatywy kulturalne. Nie chodzi nam i nie zależy nam na takich inicjatywach, nazwijmy to rekreacyjno-sportowych, choćby z tego powodu, że ten projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia, może być to cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny sztuki. Kluczowe jest to, żeby to młodzież stworzyła tą inicjatywę. Oczywiście nie musi tego robić sama, otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, jak i na końcu finansowe.
0: A czy może być to grupa młodzieży, która jest, nie wiem, koordynowana przez jakąś starszą osobę? Mam na myśli, nie wiem, jakąś grupę taneczną, czy chociażby właśnie warsztaty, które gdzieś od tej odgórnej strony prowadzi jakaś starsza osoba, ale głównie biorą w niej udział temu.

0: młode osoby.
1: Może tak być i w przypadku osób niepełnoletnich nawet oczekujemy, że będzie taka osoba dorosła, która będzie tę grupę reprezentować. Też może być tak, że młodzież po prostu znajdzie sobie na przykład lokalną instytucję kultury i umówi się z nią i wskaże jako właśnie taką instytucję wspierającą i wówczas zaaplikuje do nas, zgłosi się z taką propozycją i ta instytucja będzie pełniła taką funkcję instytucji parasolowej.
0: Mm-hmm. A ile tych partnerstw w sumie będzie?
1: Co roku będzie 6 partnerstw na terenie całego Dolnego Śląska. Może nie jest to dużo, ale no z perspektywy 3 lat mówimy już o większej liczbie zarówno partnerstw, jak i osób, które będą w to zaangażowane. Zakładamy, że takie partnerstwa to będą minimum 3 osoby.
0: Właśnie, na terenie całego Dolnego Śląska, no i już wiemy, że w planach nie tylko ta stolica naszego regionu.
1: Zdecydowanie. Ten program ma charakter regionalny. My też we wniosku mocno wyakcentowaliśmy to, że Dolny Śląsk jest takim najbardziej zróżnicowanym kulturowo regionem i zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, które powstały, żeby one w jakiś sposób czerpały z dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma charakter takiej mozaiki kulturowej i chcemy, żeby te inicjatywy do tego nawiązywały.
0: 3 lata. Czy 3 lata to dużo, żeby zrealizować... No, całkiem pewnie może wymagające projekty.
1: Myślę, że to jest sporo czasu na to, aby w jakiś sposób rozpoznać te zasoby w regionie, żeby zidentyfikować osoby i grupy, właśnie te partnerstwa, które mają potencjał. Ten projekt ma taki charakter procesowy. Na starcie robimy diagnozę edukacji kulturowej w całym regionie. Przez cały okres programu będziemy ewaluować jego działanie i na końcu w ostatnim roku napiszemy z tego raport ewaluacyjny. Warto dopowiedzieć, że ten program, to już jest kolejna jego edycja. On był realizowany w różnych wersjach, bo też jego zasady się nieco zmieniały. Dla mnie jest to w pewnym sensie powrót, ponieważ ja miałem przyjemność współrealizować ten program w pierwszej edycji, w drugiej edycji byłem jego koordynatorem, w trzeciej edycji niestety nie miałem z nim nic wspólnego, a teraz no, kieruję instytucją, która została operatorem programu.
0: Mm-hmm. To może jeszcze kulisy, jak to się stało, że Ośrodek Postaw Twórczych Zamek został właśnie tym operatorem?
1: No między innymi dlatego, że ja, ale także inne osoby z zamku mieliśmy dobre doświadczenia z tym programem. To po pierwsze. Po drugie, że jakby zawsze dostrzegaliśmy deficyt takich działań o charakterze regionalnym, również o charakterze takim sieciującym. Dolny Śląsk, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko animatorów kultury i edukatorów. Dolny Śląsk się tym różni od innych województw, że nie posiada Dolnośląskiego Instytutu Kultury, który pełniłby taką funkcję właśnie integrującą środowisko i no, rolę parasolową w stosunku do tych no, małych gminnych czy miejskich instytucji kultury w regionie. Inne województwa mają, tak, i my trochę wchodzimy w tą rolę. Zamek jest instytucją miejską, ale jego potencjał, jego znaczenie zdecydowanie wykracza poza rogatki Wrocławia. Stąd zdecydowaliśmy, że złożymy wniosek i podejmiemy to wyzwanie.
0: Wrocław chyba też ma potencjał ten kulturowy. Wydaje mi się, że też dla tej młodzieży. Wrocław mówi się, że jest tak otwarty i tutaj dużo się dzieje i oczywiście no troszeczkę nieobiektywnie, ale mieszkając we Wrocławiu widzimy, co się dzieje na co dzień i ta młodzież chce się rozwijać i jest tu spory potencjał, żeby takie czy inne pomysły tutaj realizować.
1: No bardzo liczymy na to, że we Wrocławiu zawiąże się przynajmniej jedno partnerstwo, które będzie z nami współpracować w programie. W przeszłości również tak było i we Wrocławiu były realizowane bardzo ciekawe inicjatywy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
0: A wiemy jakie? Czy możemy teraz zdradzić?
1: Tak, to dość zamierzchła historia, natomiast była bardzo ciekawa inicjatywa realizowana na Nowym Dworze. Druga inicjatywa dotyczyła sztuki współczesnej. Było ich co najmniej kilka, naprawdę ze świetnymi efektami, no ale to miało miejsce no, już ładnych kilka lat temu. Wrocław jest bardzo bogatym kulturowo miejscem, ale nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest najbardziej zróżnicowany zróżnicowanym i najbogatszym kulturowo regionem w Polsce. I perspektywa Wrocławia jest nieco inna i wystarczy pojechać do Jeleniej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha i okazuje się, że tam też są wspaniali ludzie, wspaniałe instytucje i bogate dziedzictwo.
0: Jednym chyba też z takich ważnych aspektów tego programu, przynajmniej w tym roku, jest troszeczkę zaangażowanie tej młodzieży po pandemii.
1: Na pewno ta sytuacja postpandemiczna jest sporym wyzwaniem. Rzeczywiście duża część młodzieży w jakiś sposób prywatyzuje uczestnictwo w kulturze i nie korzysta z kultury w sposób wspólnotowy, nie korzysta z kultury, z tej oferty instytucjonalnej. Młodzieży najczęściej wystarcza do kontaktu z kulturą smartfon i słuchawki. To między innymi ujawniły te badania, o których wspomniałem, zrealizowane pod kierownictwem profesora Marka Krajewskiego. Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
0: To jakbyśmy mieli zachęcać tą młodzież w taki, no nie mówię, że młodzieżowy sposób, ale może jest coś, co ich szczególnie zachęci, żeby wziąć udział, żeby po prostu się nie bać i spróbować.
1: Na pewno nie ma się czego bać, ponieważ każde partnerstwo otoczymy opieką. Każde partnerstwo po pierwsze będzie miało swojego mentora, który będzie z nim pracował i to są osoby bardzo doświadczone w animacji kultury, we współpracy z młodzieżą również. Każde z partnerstw otrzyma pakiet szkoleń, z którego będzie mogło skorzystać. Będzie również wsparcie badacza, który pomoże zrealizować tą mikrodiagnozę lokalną. To nie będą jakieś bardzo zaawansowane badania, raczej badania o charakterze animacyjnym, które nie będą trudne w realizacji, ale pozwolą właśnie na pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku. Oczywiście będzie wsparcie merytoryczne, organizacyjne. No i na końcu budżet do dyspozycji partnerstwa w kwocie 20 tysięcy złotych.
0: A w sumie tam jest chyba 800 tysięcy, jeżeli się nie mylę.
1: Dotacja Narodowego Centrum Kultury to jest 750 tysięcy złotych. Wartość programu w ciągu 3 lat to jest 900 tysięcy złotych, ponieważ 50 tysięcy złotych rocznie musimy zapewnić z wkładu własnego dzięki uprzejmości naszego organizatora, czyli miasta Wrocławia.
0: To na podsumowanie, żeby każdy zapamiętał, do kiedy można się zgłaszać.
1: Nabór wystartuje 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca, natomiast wcześniej warto skorzystać z naszego wsparcia, warto skorzystać ze spotkań informacyjnych. Kolejne 22 maja w Wałbrzychu w Starej Kopalni i ostatnie w tym cyklu 26 maja w Galerii Sztuki w Legnicy.
0: A wracając jednak do naszego Wrocławia, no to ja jestem osobiście ciekawa, jakie pomysły tych młodych powstaną właśnie tutaj w stolicy Dolnego Śląska. A wszystko w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, o czym dziś przypomnę z Pawłem Kamińskim, czyli dyrektorem OPT Zamek, a więc ponownie przypomnę obiektu, który został regionalnym operatorem tego projektu. Mam nadzieję, że być może za jakiś czas wrócimy do tematu, no i będziemy znali więcej szczegółów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy.
7: Wróciły wrocławskie potańcówki. Pierwsza w tym sezonie już za nami, a przed nami jeszcze 7 kolejnych. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O potańcówkach za chwilę więcej, bo wcześniej zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Kryminału.
8: Ewa Dąbrowska, koordynatorka Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław.
7: Festiwal Kryminału już po raz kolejny we Wrocławiu. Co tym razem?
8: Tak, przed nami już 23. edycja edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. W programie stałe punkty, czyli m.in. spotkania z autorami. Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich, ale odwiedzą nas Wojciech Chmielarz, Izabela Janiszewska, Maciej Siembieda czy Piotr Kościelny.
7: Znane nazwiska dla miłośników.
8: Otóż to, ale będą też autorzy mniej znani, bo staramy się co roku też zwracać uwagę na debiuty i w tym roku też takie spotkanie przewidzieliśmy. Będziemy mieć panel debiutantek, czyli nazwiska jeszcze nieznane, ale mamy nadzieję, że to się zmieni między innymi dzięki naszemu spotkaniu.
7: Panel debiutantek, no właśnie, bo ja mam wrażenie, że coraz więcej kobiet pisze kryminały.
8: Tak, rzeczywiście. Nie prowadzę takich dokładnych statystyk, ale coraz więcej kobiet próbuje debiutować w tym świecie i to też widać między innymi w nominacjach do Nagrody Wielkiego Kalibru tegorocznej, bo chyba po raz pierwszy w historii nagrody mamy więcej nominowanych kobiet niż mężczyzn. Jest 7 autorów nominowanych jak co roku, czasami się zdarzają oczywiście jakieś tam wyjątki, tak jak w zeszłym roku, kiedy Jędrzej Pasierski był nominowany podwójnie, ale co roku mamy standardowo 7, zwykle przeważają w tym gronie mężczyźni, w tym roku mamy 4 autorki i 3 autorów.
7: Jak można być nominowanym podwójnie?
8: Za dwie powieści, po prostu. Tak.
7: A w tym roku, no właśnie, nagroda jest takim, wręczenie jej, ogłoszenie zwycięzcy jest takim ważnym punktem festiwalu. Ta 7 nominowanych to kto?
8: Wręczenie Nagrody Wielkiego Kalibru, czyli nagrody dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej ubiegłego roku, to jest zawsze punkt kulminacyjny naszego festiwalu. Wiadomo, najważniejsze wydarzenie tego festiwalowego tygodnia. Nominowana 7 to Amelia Jabłońska, Agnieszka Jerz, Anna Kańto, Grzegorz Krowowski, Marta Ryczko, Maciej Siembieda i Michał Wierzba. Co ciekawe, część tych nazwisk na pewno jest znana, tak jak Anna Kańtoch czy Maciej Siembieda, bo Anna Kańtoch jest też laureatką nagrody sprzed kilku lat, ale jest też zaskakująco dużo nazwisk, które pojawiają się wśród nominacji po raz pierwszy. Między innymi dwie debiutantki, czyli Amelia Jabłońska i Marta Ryczko, więc to też pokazuje, jak bardzo ten gatunek się rozwija, skoro nawet debiuty są tak silne, że mogą trafić do grona nominowanych do nagród.
7: Przypomnijmy, jak działa ta nagroda, to znaczy właśnie skąd się biorą nominowani, kto ich wybiera?
8: Nominowaną 7 wybiera z długiej listy nasze jury pod przewodnictwem profesor Małgorzaty Milanowskiej. W składzie są też Anna Marchewka, Piotr Kofta, profesor Bernadeta Darska i profesor Anna Gemra. Jurorzy wybierają tę 7, wcześniej tę długą listę spośród książek zgłaszanych przez wydawców. W tym roku do nagrody zostało zgłoszonych blisko 200 powieści, więc rzeczywiście mają co czytać, mają czym wybierać.
7: Jak jest z galą? Każdy może przyjść? Gdzie ona się odbędzie?
8: Gala, która odbywa się w Starym Klasztorze, jest wydarzeniem zamkniętym, natomiast jest transmitowana online, więc zachęcamy do śledzenia przebiegu gali, tropienia nazwisk zwycięzców na naszych stronach.
7: A co możemy powiedzieć o kondycji polskiego kryminału, bazując właśnie na tych nominowanych, czy o tym, jak on się zmienia?
8: Polski kryminał wciąż jeszcze jest w tendencji rosnącej, bo ja co roku tworzę taką listę wydanych w ubiegłych latach polskich powieści i co roku ta lista jest coraz dłuższa. Więc to nie jest tak, że już rynek się przesycił i mamy tendencję spadkową, tylko coraz więcej autorów wciąż pisze, coraz więcej autorów chce debiutować w tym gatunku. Z jednej strony to niedobrze, bo nie sposób tego wszystkiego przeczytać po prostu, bo tych książek w zeszłym roku ukazało się blisko 600. Nikt nie jest w stanie przeczytać takiej liczby, nawet gdyby siedział i nie robił nic poza czytaniem, prawda? Ale z drugiej strony to dobrze, bo mamy po prostu tak różne książki wśród tych wydawanych polskich tytułów, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet jeżeli mu się wydaje, że nie lubi kryminału, to na pewno wśród tych wszystkich wydanych jest coś, co by mu się spodobało. Warto po prostu sprawdzać.
7: No bo właśnie, kryminał miesza się z innymi gatunkami.
8: Tak, w tej chwili te granice gatunkowe są bardzo płynne. Będziemy zresztą mieć o tym panel na tegorocznym festiwalu, bo Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek porozmawiają o swoich międzygatunkowych wędrówkach, bo w tej chwili bardzo niedawno ukazała się nowa książka Wojciecha Chmielarza, która jest bardziej powieścią grozy niż kryminałem, z którego jest znany. No i właśnie, autorzy też poszukują nowych form wyrazu, więc to, że coś ma na okładce wielki napis kryminał, niekoniecznie znaczy, że jest takim czystym kryminałem o śledztwie. Może mieć bardzo różne inne gatunki w sobie.
7: No właśnie, odnośnie panelu i programu, o którym rozmawiamy, to jest tak, że właśnie dyskusje, panele też są częścią Festiwalu Kryminału.
8: Tak, to nasz coroczny element, czyli właśnie spotkania z autorami, dyskusje z autorami. Staramy się rozmawiać na różne tematy powiązane z kryminałem, ale też pokazać pokazująca, że ten kryminał to nie jest tylko rozrywka, to nie jest... Oczywiście wiadomo, że czytamy go dla rozrywki, ale może nieść coś więcej. I o tym staramy się rozmawiać na festiwalu. Będziemy mówić w tym roku m.in. o lokalności w kryminałach, będziemy mówić właśnie o wędrówkach między gatunkami, ale też porozmawiamy o tym, dlaczego lubimy te mroczne historie. O tym porozmawiają Piotr Kościelny, Marcel Moss i Michał Wierzba. Ale nie tylko spotkania, nie tylko dyskusje, bo stałym elementem festiwalu są też wykłady. W tym roku postawiliśmy na drobną zmianę, bo nadaliśmy wszystkim naszym wykładom wspólny tytuł Nauka w praktyce śledczej i właśnie wokół tego skupiają się tegoroczne wykłady. Wykładowcy pokażą różne odsłony nauki i to, jak wpływa ona na kryminał. Na festiwalu zagoszczą m.in. grafolożka, medyk sądowy, ale też chirurg, którzy opowiedzą grafolożka, wiadomo, o roli pisma w kryminałach. Medyk sądowy zdradzi nieco kulisy swojej pracy. Z kolei chirurg opowie nam o śmierci i tabu z tym związanym.
7: No i jeszcze jest spektakl.
8: Tak, w programie festiwalu jest nowość, czyli spektakl teatralny. W 3 festiwalowe wieczory studio teatralne Appendix Studio zagra spektakl teatralny Śmierć w burdelu na Ruskiej. To jest opowieść o Wrocławiu w roku 1945 i bardzo nietypowa ekipa śledcza rozwiązuje zagadkę zbrodni, ale co ciekawe, to publiczność ma ostatnie słowo, to oni wybierają sprawcę tej zbrodni, więc warto wziąć udział, bo nie tylko będzie można obejrzeć spektakl, ale po prostu stać się jego częścią.
7: Spektakl gdzie będzie pokazywany?
8: Spektakl jest biletowany, odbywa się na ulicy Ruskiej 46, wszystkie informacje na naszej stronie internetowej, na co warto też zwrócić uwagę, to z kodem MFK mamy zniżkę na bilety, więc tym bardziej warto korzystać.
7: Czyli o Ruskiej i na Ruskiej w tak. przypadku tego spektaklu.
8: Dokładnie tak, można się poczuć rzeczywiście, jakby się było częścią tego wydarzenia.
7: Spektakl jest biletowany, a jeśli chodzi o wykłady i panele?
8: Wszystkie festiwalowe wydarzenia poza spektaklem właśnie i poza galą wręczenia nagrody wielkiego kalibru są wydarzeniami otwartymi, nie obowiązują ani bilety, ani wejściówki, po prostu zapraszamy wszystkich chętnych do klubu Proza. Poniekąd na zamknięcie festiwalu, bo w festiwalową niedzielę zapraszamy na kryminalny spacer po Wrocławiu. Wrocławski przewodnik oprowadzi nas tropem zbrodni po Starym Mieście.
7: Międzynarodowy Festiwal Kryminału od 27 do 31 maja. Informacje o zapisach na spacer i dokładnym programie znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia. Tak jak Festiwal Kryminału, w centrum miasta odbywają się też potańcówki wrocławskie.
9: 5 lat temu postanowiliśmy zorganizować wydarzenie dla wrocławian, w którym mogliby się zintegrować, nawiązać relacje bezpośrednie, bo o to tutaj chodzi. I żeby się mogli spotkać wszyscy, niezależnie od wieku, od tego, jakie pokolenie reprezentują. Ruszyliśmy z wrocławską potańcówką, która okazała się hitem, trwa już 5 lat. Odbyło się już 21 potańcówek, w którym wzięło udział około 70 tysięcy osób, a na jednej potańcówce, tak w obrębie czasu trwania tej potańcówki, jest zwykle około 3 tysiące osób. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jest to możliwość zabawy, jest to możliwość rozmowy, jest to możliwość relaksu, śmiechu, ruchu na świeżym powietrzu, w bardzo dostępnej przestrzeni dla wszystkich, dla każdego, zupełnie bezpłatnie i właściwie kompletnie niczego nie trzeba ze sobą ani przynosić, ani umieć. Po prostu trzeba przyjść, posłuchać muzyki i ruszyć do tańca.
7: W różnych miejscach były już te potańcówki, tym razem też ścisłe centrum.
9: Tak, tak. W tym roku z racji jubileuszu i z racji tego, że chcemy zrobić o 2 więcej niż zwykle, czyli 8, wybraliśmy kilka miejsc. Pod Iglicą 19 czerwca na Placu Gołębim po raz pierwszy. Zobaczymy, jak tam się tańczy wrocławianom. Później będzie tradycyjnie Plac Wolności, 4 potańcówki i 2 tutaj pod Pręgierzem. Czyli trzeba zapamiętać, wszystko będzie w centrum oprócz Iglicy, ale tam też można dotrzeć bez żadnego problemu, więc liczę na to, że otwarcie potańcówki 16 maja będzie i nie tylko huczne, ale też wiele osób weźmie w tym udział. No i po tym już się bawimy przez całe lato.
7: Jak to będzie z muzyką? Do tej pory te potańcówki były takie tematyczne.
9: Czasami. Tak, były tematyczne, a w tym roku nazywać je będziemy w zależności od miejsca, w którym się będą odbywały. A muzyka będzie bardzo różna. Nie będzie jakoś konkretnie żadnego, jakiegoś konkretnego rodzaju muzyki. Jak zawsze będą to otwierać tancerze, będzie krótki pokaz, potem króciutka lekcja, potem już wszyscy tańczą, a postaramy się dobrać muzykę taką, żeby każdy na każdej potańcówce znalazł coś dla siebie.
7: Jak to się udało? Na czym polega ten fenomen, że te potańcówki tak się sprawdzają i przyciągają tyle ludzi?
9: Ja myślę, że tak. Po pierwsze, zawdzięczamy to wrocławianom, którzy lubią się bawić, lubią się spotykać, kochają swoje miasto. Czyli mamy już takie trzy rzeczy, tak? Ludzie, którzy chcą, miejsca cudowne w przepięknym Wrocławiu, możliwość spotkania. I to tak zaczęło obrastać ilościowo, właściwie nie wiemy kiedy, bo okazało się, że przyjeżdżają również ludzie z innych miast Polski. My też wiemy, że specjalnie planują swoje urlopy na czas potańcówki. Nawet z zagranicy przyjeżdżają, mamy ludzi, którzy przyjeżdżają na przykład z Anglii specjalnie. Myślę, że to się wzięło stąd, że my potrzebujemy relacji bezpośrednich, kontaktu, ciepła, radości, ruchu. No w takie piękne zwykle, na szczęście, są to dni słoneczne, a przynajmniej bezdeszczowe. My po prostu potrzebujemy być razem, potrzebujemy budować wspólnotę i myślę, że taniec jest takim wspaniałą formą, żeby właśnie wyzwalać te wszystkie najlepsze, że tak powiem, instynkty w ludziach. No oczywiście warto wspomnieć, tak już zupełnie przy okazji, że w tym roku Wrocław jest miastem tańca, tak, światową stolicą tańca. I to, jak się okazuje, bardzo słusznie, bo o tym świadczą nie tylko potańcówki, ale bardzo wiele wydarzeń tanecznych, które we Wrocławiu dzieją się na co dzień, w mniejszym może wymiarze, więc może nie są tak widoczne. A potańcówka po prostu chyba wyciąga jakby wszystko tutaj na zewnątrz. Jest tłumna, jest wesoła, jest w pięknym miejscu i chyba stąd taki sukces tego wydarzenia. Ale na pewno potrzeba. My po prostu potrzebujemy się bawić.
6: Wraz z mężem prowadzimy zajęcia wstępne, takie na samym początku potańcówki, żeby wszystkich uczestników rozgrzać, zachęcić do wspólnego poruszania się. A gdyby ktoś był nieśmiały, nie wiedział do końca, jakie kroki zrobić, jak się poruszać, to też pokazujemy zawsze kilka figur, kilka kroków, żeby tak wszystkich zachęcić do tej wspólnej zabawy. Kasia Czmachowska.
10: Patryk Czmachowski, Fundacja Rokon.
7: Państwo ćwiczą jakiś konkretny styl tańca?
10: Tak, głównie tańczymy tańce swingowe, czyli rock'n'roll, boogie-woogie, lindy hop oraz charleston.
7: Stąd ten ubiór, ta spódnica, tak, stąd buty.
10: Rzeczywiście, tak. Staraliśmy się tutaj też ubrać jakby w stylistyce. To jest mniej więcej strój, w którym występujemy czy to na pokazach, czy na turnieje.
7: To jest trudne dla ludzi, żeby się tego nauczyć? Jak przebiegają konkretnie te rozgrzewki? Ludzie biorą w nich udział, czy przychodzą później?
6: Widzimy dosyć duże zróżnicowanie, czyli są osoby, które wiedzą, że chcą skorzystać też z tego rodzaju rozgrzewki, nauczyć się nowych kroków. Są osoby, które podchodzą do tego nieco sceptycznie i nieśmiało. Natomiast to, co widzimy też, to, że sama taka rozgrzewka trwa około 20 minut i rzeczywiście, o ile na początku może to być kilkanaście osób, to na koniec znacznie większa grupa osób bierze udział już i wspólnie tańczą.
10: Grupa rozrasta się w trakcie samej rozgrzewki i choć spodziewam się za każdym razem, że no, osób będzie dosyć sporo, to już jest dosyć popularne wydarzenie, to za każdym razem rozmiar przekracza moje oczekiwania.
6: Mhm. A przy okazji też zróżnicowanie tych
10: wiekowe,
6: tak. Też to, że niektórzy przychodzą indywidualnie, niektórzy w większych grupach czy całymi rodzinami. I jest to niesamowicie integrujące wydarzenie, a dla nas jako instruktorów czy takich animatorów też dodające energii i motywujące widzieć, jaki jest efekt tych wspólnych działań.
7: Właśnie też chciałam o to zapytać, bo ta rozgrzewka jest taka, że każdy tańczy sam.
10: Staramy się w ten sposób właśnie rozgrzewkę ułożyć, żeby można było zatańczyć ją samodzielnie. Tańce swingowe tańczy się głównie w parach, natomiast jest dużo elementów również wykonywanych solo. I staramy się dopasować do uczestników, w tym sensie, że nie wszyscy, nie zawsze mogą mieć ochotę tańczyć w parze, a skoro mamy możliwość zaproponować coś, co pozwala samodzielnie zatańczyć, rozgrzać się, poznać kilka ruchów, to w zasadzie czemu nie?
7: To jeszcze tylko podpowiem harmonogramu wrocławskich potańcówek szukajcie na internetowej stronie miasta.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przyszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Coraz bliżej do wydarzenia pod hasłem WROW Showcase, czyli do festiwalu dla tych lokalnych artystów z Dolnego Śląska. Do 29 maja, bo właśnie wtedy rusza ten event, no będziecie pewnie u mnie regularnie bombardowani tym tematem. Nie bez przyczyny, bo osobiście uważam, że to impreza, która może zmienić wasze życie. Poznacie tam mnóstwo osób, no a jak wiadomo, nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No a do tego wszystkiego czeka na was multum wiedzy. O tym organizatorka Ola Kubera.
14: Takie tematy, które nie tylko tym osobom z branży mogą przypaść do gustu. Myślę o tym warsztacie skupionym na muzyce alternatywnej i na mainstreamie.
15: A, czyli porównanie tych piosenek, tak? Mm-hmm. Jasne, dobra. No to tutaj mówimy o anatomii piosenki, czyli czym się różni ta alternatywna od mainstreamowej. I o tym opowie nam Kuba Antkowiak. No bo jest to ciekawe, nie? Czasem mamy takie poczucie, że w kółko słuchamy tej samej piosenki.
14: No szczególnie jak wspomniałaś w radiu.
15: Tak, tak.
14: Na... W którym jesteśmy oczywiście,
15: tak, ale... bardziej miałam na myśli, szczerze mówiąc, playki.
14: Okej, okay, to też.
15: Na przykład z Nową Muzą, że przy ósmym numerze nie wiesz, czy to jest ósmy, czy piętnasty, bo jest jakiś trend, który teraz jest trendy. Mm-hmm. Wiem, że powtarzam, ale jakby celowo. No i tak się zastanawiasz. Mm-hmm. Więc właśnie Kuba też przez swoje doświadczenie potrafi wyłapać, co jest tym trendem, a co jest fajne, że jest jakąś odmianą. Ale oczywiście też zostawi miejsce na dyskusję, bo no wiesz, to jest muza, to każdy może czuć trochę inaczej, więc on na pewno wskaże, czym to się różni i tak jak mówisz, nawet dla laika może być to ciekawy temat. No takie zgłębienie trochę, nie? Tych naszych rozkmin jako słuchaczy, jako muzyków, jak chcemy być postrzegani, jak my jako słuchacze coś odbieramy. Wiesz, możesz sobie myśleć, że coś jest odkrywcze, a później ty tego słuchasz, znaczy muzyk sobie myśli, potem ty tego słuchasz i masz takie, ej, przecież już 20 zespołów tak gra, nie?
0: Okej, okay, ale to nie będzie takie też porównanie, że coś jest złe, coś jest dobre. W sensie chodzi mi o to, czy tą alternatywę będzie się tak wrzucać w te hasło, że to jest pozytywna mainstream niekoniecznie, czy jeszcze nie wiesz?
15: Wiesz, to tyle, co znam Kubę, to nie będzie raczej negatywnie, po prostu będą wskazywane różnice, no i wiesz, wybierasz, co ci pasuje. No jakby mainstreamowe piosenki z jakiegoś powodu takie są. Statystycznie, matematycznie można by założyć, że po prostu podobają się większej liczbie osób i to jest totalnie okej. Okay. No pytanie, co ty chcesz przekazać, nie? Jakby, żeby, nie wiem, może trochę zwiększyć świadomość, no po prostu mieć to poczucie, co jest uznawane za alternatywne, co za mainstreamowe, ale no na pewno nie będziemy tam wytykać, nie? Że ta mainstreamowa, bo ta jest mainstreamowa, więc jest zła.
0: No tak, bo modne jest być alternatywką tak zwaną.
15: Tak, no ale to ze skrajności w skrajność nie ma co dokładnie też wpadać, więc myślę, że raczej porównawczo po prostu.
0: Dobra, kolejna rzecz to coś, co już zdradzę, że rozmawiałyśmy przed samym wywiadem, bo mnie to o tyle zaciekawiło, że też pokazuje, jak bardzo ten, to środowisko jest może nie tyle, co zgrane, nie tyle, co, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że po znajomościach, ale pokazuje, że osoby, które do was przychodzą, się rozwijają, bo myślę o tym, że będzie rozmowa z Piotrkiem. Piotrkiem, którego wydaje mi się, że moi słuchacze też poznali przy okazji pierwszego WROW-a dla tych młodych słuchaczy, a jeżeli nie poznali, no to właśnie. Kim jest Piotrek? I dlaczego u was wystąpi?
15: Dokładnie.
0: Może nie wystąpi, ale będzie z nim rozmowa.
15: Będzie jego wystąpienie, czyli
0: no
15: się zgadza.
0: Tak. No zgadza
15: tak.
0: Się.
15: Mowa o Piotrku Paduszyńskim, czyli naszym, no chcę powiedzieć lokalnym pianistą, ale no już nie tak lokalnie działa.
0: Tak jak powiedziałam, rozwijają się uczestnicy.
15: Tak, i to jest jakby zaczynek do tej naszej rozmowy, no bo my Piotrka znamy od kilku lat, znamy go też z innych projektów i naprawdę podoba nam się to, jak prowadzi tą swoją ścieżkę kariery. Jakby tak jako odbiorca ja czuję, że to jest w zgodzie z nim. To nie jest wcale takie łatwe, bo wiesz, zawsze się mówi o sukcesach, a nikt nie liczy tych godzin ciężkiej pracy. A wiemy też, że Piotrek wykonał po prostu te godziny, żeby potem móc ogłosić, że gra 5 koncertów na przykład pod rząd. Więc tak, Piotrek Paduszyński, pianista. Tutaj się będę posiłkować bio, żeby nic nie przekręcić. Niezależny pianista, kompozytor, który konsekwentnie buduje własny język muzyczny, tworzy utwory w filmowej, ilustracyjnej aranżacji, opiera je o akustyczne pianino oraz o pozytywkę. To też możliwe, że słyszeliście o tym, że jakiś to chłopak pozytywka, z pozytywką.
14: Tak, to szczególnie myślę, że...
15: Grał właśnie na dużych koncertach podczas męskiego grania. Grał też z Fukajem, z Zalią albo z zespołem Lore. Mm-hmm. Więc...
14: Ja nie wiem, mogę palnąć głupotę, mm-hmm. ale nawet nie wiem, czy nie było coś z PZ-em?
15: Właśnie też mi się wydaje, że jakieś...
14: Mam, świta mi coś w głowie.
15: Połączenie światów.
14: Tak, ale te nazwiska, które... Mm-hmm. Pseudonimy, które podałaś, to już słuchaczom myślę, że są na pewno bliskie.
15: Tak, dokładnie. Więc no fajnie posłuchać, jakie on miał pomysły. Też mam wrażenie, że bardziej chodzi o nastawienie, nie? I o to, żeby zbudować sobie plan i wiedzieć, co jest dla ciebie ważne w tej drodze muzycznej. Bo nie łudźmy się, to nie będzie instruktaż, że zadzwoń tu, zrób to i uda ci się tak samo jak Piotrkowi. Ale myślę, że każda taka rozmowa pomaga, żeby samemu się nastawić, po prostu otworzyć może też na inne metody poszukiwania kontaktów w branży. No wiesz, po prostu przez doświadczenie czasami, innych możemy tak, się trochę
14: tak,
15: nauczyć.
14: Tak, bo czasami brakuje komuś takiego zapalnika do działania, bo są osoby, które są dobre po prostu i muzycznie naprawdę można obiektywnie jakkolwiek w muzyce, jeśli mogę tak mówić, ale obiektywnie po prostu ich muzyka może trafić do jakiegoś grona odbiorców, ale nie potrafią tego zrobić i brakuje im kogoś, kto wskaże im drogę.
15: Tak, masz rację, ale też wydaje mi się, że może trochę tak powiem spaść maska u Piotrka, że może się komuś wydawać, że same sukcesy i tak dalej, a może powie coś takiego, że ej, słuchajcie, no ja też mam zły dzień, też jest tak, że wysyłam maile, nikt na nie nie odpisuje i no po prostu musicie trwać w swoich postanowieniach, tak, i robić, więc to tak jak mówisz, to może być taki bodziec, zapalnik, trochę taka otucha, no wiesz, to nie jest łatwa branża, więc fajnie po prostu zbierać różne metody, pomysły i próbować, ale tak jeszcze follow up do ciebie, no to wiesz, niby talent się obroni sam i wystarczy, no ale obie wiemy, że nie. Dlatego nie ujmując oczywiście, bo Piotrek jest mega utalentowany, ale myślę, że gdyby nie jego ciężka praca, no to nie byłoby o nim artykułów.
14: Wiele czynników, żeby dojść dokładnie na swój szczyt, albo żeby do niego dążyć i jakieś te małe sukcesy po kolei zdobywać. A co dokładnie będzie jeszcze, co już wiemy, że będzie?
15: Trzecia z ogłoszonych już aktywności to będzie warsztat, tak. Mhm. Od uczestnika koncertu do fana, czyli jak zbudować fanbase na koncertach. O tym opowie nam Rafał Marczak, który przeprowadzi też tą rozmowę z Piotrkiem, o której było przed momentem. To jest taki warsztat, który odbył się na Zetce w tym roku, bo Rafał w bardzo taki obrazowy sposób pokazał, jakie mogą być modele promocji. Posiłkował się oczywiście zespołami, z którymi współpracuje, czyli na przykład Pola Hobot i Adam Baran, Jan, The Casino, ale znowu, to nie jest tak, że zróbcie dokładnie to samo i będzie to samo, tylko bardziej otwarcie w głowie skrytek, nie? Że ej, dobra, to my mamy fajne to. To może jakąś inną umiejętność kogoś z zespołu po prostu połączymy, nie? No i właśnie jak siedzieliśmy sobie na Zetce my jako organizatorzy, to pamiętam Jędrzej do mnie podchodzi po tym warsztacie, mówi, to weź zróbmy, spytajmy go, czy na dużym festiwalu by mógł. No i podeszliśmy, zapytaliśmy, bo to nadal są rzeczy, które też trochę starszakom się przydadzą, nie? Mm-hmm. To nie o to chodzi, że on tłumaczył, co to jest promocja, tylko po prostu pokazywał różne pomysły, metody, trochę tak psychologicznie też w to wszedł, że po prostu no, musimy jakoś zaciekawić tego odbiorcę i przyciągnąć go do siebie jako artyści.
14: Ale chyba też właśnie w duchu idei festiwalu, czyli myślę o tym, że tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, niektóre osoby od razu chcą wejść na ten duży szczyt i chcą osiągnąć coś, do czego prawdopodobnie albo nigdy nie dojdą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, albo dojdą w troszeczkę mniejszym wydaniu. Chodzi mi o to, że czasami trzeba wiedzieć, że zamkniemy się w jakiejś niszowej, powiedzmy tej naszej publice.
15: Tak, ale to wcale nie musi być złe.
14: Nie, to nie jest złe.
15: Bo to jest zaufana publika, która wraca, z którą budujesz relacje i też jakby na to stawiał nacisk Rafał. No oczywiście nie chcę tu spoilerować, przyjdźcie i usłyszycie sami, ale no na pewno relacje ponad reklamę, o tak to zróbmy w slogan, nie? No wiesz, no każdy człowiek ma potrzeby, ta muzy jest tyle na świecie, że możesz włączyć cokolwiek, więc musisz trochę się postarać, żeby akurat odbiorca wybrał twoją muzykę, tak? I to nie chodzi o triki marketingowe, tylko bycie w kontakcie z tymi odbiorcami, ale bycie też w zgodzie z samym sobą, nie? Czyli no jak nie kręcicie robienie rolek, to ich nie rób tylko dlatego, że to jest trend, bo to i tak się nie sprawdzi, nie? Bo wyjdzie, że jest to nieautentyczne w twoim wydaniu.
14: Dokładnie.
15: Więc takie różne triki, które myślę, że po prostu otworzą głowę, nie?
14: To nie wszystko, a warto wspomnieć, że warto was śledzić, bo festiwal, jak już wspomniałyśmy, troszeczkę trwa, to nie jest jeden dzień i na pewno jeszcze coś się pojawi.
15: Tak, będzie 9 aktywności tych głównych, plus, no już jakby chciałam powiedzieć legendarne, tradycyjne speed meetingi, czyli networking party, tak to nazwijmy.
14: Na którym można zdziałać czasem więcej niż występując na scenie.
15: Tak, dokładnie. Plus jakby taki psychologiczny i społecznościowy booster, tak? Żeby, no, trzeba się pozbyć tremy, nieśmiałości, po prostu mówić o sobie i no zawsze kogoś się pozna, kto przyda się w przyszłości, nie? Ale oczywiście to jest skrót myślowy, gdzie, która relacja zaprocentuje.
14: Ale dzięki temu tak dodam tylko, że słuchacze akurat niektórych może nie poznali, o których dzisiaj wspomniałyśmy, ale poznali za to Angie, z którą miałam okazję rozmawiać na dużym WROF-ie rok temu, albo chociażby Villas, która co prawda, no może nie była bezpośrednio na WROF-ie, ale też ma z wami coś tam wspólnego.
15: Tak, w ramach naszych aktywności. Zresztą chyba 4 składy, które występowały podczas cyklu Włącz się na nowe, są teraz w line-upie WROF-owym. Także też myślę, że fajnie, że to znaczy, że tworzą, rozwijają się i ten progres jest zauważalny. Ale wracam do konferencji, bo znowu tutaj bajdurze. Speedy, one-on-one to też dobra formuła, żeby naprawdę skupić się na rozmowie i przedstawić swój projekt. Wróci też formuła dobrego wywiadu w praktyce. No to jest taka wprawka, żeby spoko się czuć przed mikrofonem. Poszłabym w to, jakbym była artystą, bo sama na sobie widzę, że...
14: No tym bardziej artyści, jak mają dużo kropek w głowie i próbują to połączyć w sprawne zdania, to na papierze oczywiście to wszystko jest łatwe i pisząc jakąś, załóżmy, piosenkę, to jest łatwe, ale już wypowiedzieć się na ten temat i zrobić to w sposób klarowny dla odbiorcy, to nie jest do końca tak... Nie przekłada się jedno na drugie.
15: Oczywiste, jasne. I tak samo wiesz, jak piszesz post na Facebooku, to nikt nie wie, ile razy go edytowałaś. A tutaj można coś palnąć, albo właśnie loguje ci coś w głowie i jest kiepsko. Ale też chodzi o takie zwykłe obycie. Po prostu w tej sytuacji rozmowy, wywiadu, no zawsze trochę stresującej. No jakby ja sama widzę po sobie, nie? Że moje wywiady 3 lata temu, a teraz jest różnica po prostu. Więc to jest super okazja, no bo to będą... że tak powiem, prawdziwi dziennikarze, właśnie Kuba Antkowiak, Ewa Bujak, więc no wiedzą, jak prawda, przeprowadzać wywiady. Trzeciego rozmówcy jeszcze nie zdradzę, bo chcę tutaj zostawić znak zapytania, żeby śledzić właśnie nasze następne ogłoszenia. Więc może tak w telegraficznym skrócie, bo tak jak mówię, więcej szczegółów można znaleźć na naszych socialach. No to tak, oprócz tego, o czym mówiliśmy, chcemy jeszcze się skupić na zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jak pewnie zauważyłaś, zawsze się staramy, żeby te psychologiczne tematy też jakoś pojawiały się.
14: Przeplatały.
15: Tak, w tych naszych konferencyjnych tematach. I właśnie o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej opowie nam Ewa Bujak, bo jest też współzałożycielką fundacji Brzmi Zdrowo. Oni tam robili takie duże ankietowe badanie, no i trochę chcemy posłuchać o tych wynikach, o tym, co wyszło jakby od aktywnie działających muzyków, jakie są ich największe bolączki w związku z pracą z muzyką, ale tu jakby ja trochę też jeszcze do końca nie wiem, bo tu Ewa będzie sterem, żeglarzem i okrętem, więc poczytacie, albo po prostu można przyjść w ciemno. Na koncerty też czasem warto iść w ciemno, bez, albo na filmy, bez oglądania trailerów, więc można po prostu wpaść.
14: Wpaść zdecydowanie warto na Festiwal Dolnośląskiej Muzyki WROF Showcase, który ruszy już od 29 maja. Razem z jedną z organizatorek, Olą Kuberą, omówiłyśmy dziś tę część warsztatową, a właściwie to jej część, no bo na WROF-ie pojawi się multum wiedzy, no i taki nasz jeden program raczej jest za krótki na całość tego harmonogramu. No ale tak jak mówiłam, jeszcze spokojnie ode mnie o WROF-ie na pewno przed samą imprezą usłyszycie, więc na razie zachęcam, by zaglądać na media społecznościowe wydarzenia, bo tam pełne ogłoszenia wraz z line-upem.
2: Reklama.
16: masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
17: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Po reklamie.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
20: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
21: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
22: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Porozmawiamy sobie o pieniądzach, bo dolnośląskie firmy mogą skorzystać teraz z inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. Czym ona jest i na co można ją wydać, o tym będzie u nas.
23: Mówimy o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców.
7: Zanim więcej o dolnośląskich inwestycyjnych pożyczkach obronnościowych, to najpierw zajmiemy się aplikacją mObywatel, a raczej nowościami, które się w niej pojawiają i które, jak przekonują dolnośląscy urzędnicy, sprawiają, że naprawdę warto mieć mObywatela na swoim telefonie. Czy rzeczywiście tak jest?
24: Mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Tutaj chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwiania różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów. To tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, to jest chociażby taka usługa jak mStłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
7: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularne.
24: Będzie popularne, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji, mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i co ważne, potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem. I on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię. To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. W ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację mObywatel. Przypomnę, że poza aplikacją mObywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji mObywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji mObywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację mObywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi i co ważne, 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację mObywatel. Tak jak wspomniałem, aplikacja mObywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją mObywatel, żebyśmy mogli w ramach tego europejskiego portfela tożsamości cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym europejskim portfelem tożsamości będzie pewnie da nam kolejne korzyści i ułatwienia. Natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację mObywatel jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji mObywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie jest w wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu niecodziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy.
7: tyle o mObywatelu, a teraz, tak jak zapowiadałam wcześniej, temat finansowy, a konkretnie dolnośląskie inwestycyjne pożyczki obronnościowe.
1: Produkt pożyczkowy, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
3: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć, ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiemy.
4: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również
23: wyjątkowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
7: Póki co liczy się kolejność zgłoszeń, więc zainteresowanym polecam nie zwlekać.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Hejka, z tej strony Julka Drobiszewska. Ostatnio przypominałam wam relacje z warsztatów o japońskiej sztuce układania kwiatów. Te zajęcia, jeśli nie pamiętacie, to odbywają się w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej, no a w związku z faktem, że są one darmowe tylko do czerwca, no to dziś jeszcze raz przypomnimy sobie o jeszcze innych kwiatowych szkoleniach właśnie w BCU. Z nami pan kwiaciarz Filip Marek, czyli dyrektor tego miejsca.
9: Był jeden z kursów, dotyczył doniczkowych roślin, jak się nie mylę, i był skierowany właśnie dla osób 16-24.
10: Tak, ponieważ w ramach Branżowego Centrum Umiejętności mamy do

0: o rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób w ogóle je wybierać, jak znaleźć miejsce. Ja zawsze powtarzam, że z kupnem rośliny doniczkowej jest troszeczkę jak z kupnem zwierzęcia do domu. No nikt nie kupuje chomika samego, tylko musi wcześniej mu kupić, prawda, miejsce, w którym będzie żył, coś do jedzenia, jakiś dozownik do wody, prawda, i jak gdyby musi poznać charakter tego zwierzątka. I w przypadku roślin jest dokładnie tak samo. Fajnie jest na początku określić, jakie mamy warunki w domu, jak dużo czasu możemy poświęcić danej roślince, żeby później, no, nie frustrować się tym, że wybraliśmy niewłaściwą, która bardzo szybko nam więnie, czy po prostu nie chce się z nami dogadać.
1: W jakich jeszcze tematach chcą się ci młodzi może na razie sprawdzać?
0: Znaczy w przypadku naszego BCU to kurs dla osób do 24 roku życia właśnie dotyczył tych roślinnych pupili. Ogólnie nasze BCU zajmuje się głównie projektowaniem i aranżowaniem wnętrz i przestrzeni otwartych roślinami i kompozycjami florystycznymi. Rozwinę te przestrzenie otwarte, bo to może być nie do końca zrozumiałe. Chodzi o balkony, tarasy, lodżie. Jednym z naszych szkoleń jest między innymi właśnie dotyczące projektowania, aranżowania balkonów i tarasów. Mamy też szkolenie z zakresu scenografii florystycznych i szkolenie z ikebany, czyli z japońskiej sztuki układania kwiatów. I wszystkie te szkolenia dotyczą projektowania i aranżowania tych wymienionych przeze mnie elementów we wnętrzach i przestrzeniach otwartych.
1: Czy to są osoby, które, czy można przyjść na taki kurs totalnie zielonym, czy to są właśnie osoby, które są już z tematem związane?
0: My rekrutujemy przede wszystkim osoby, które są z branży, czyli którzy posiadają pracownie florystyczne, posiadają kwiaciarnie, którzy pracują na przykład w centrach ogrodniczych, czy są związani w jakiś sposób z roślinami. Natomiast rekrutujemy też osoby, które na przykład chcą zmienić swoją dotychczasową karierę, prawda? I jak gdyby skręcić tutaj w stronę roślin. Myślę, że dużą taką wartością naszych szkoleń jest to projektowanie, czyli u nas zajęcia są prowadzone w ten sposób, że jeden z modułów jest przeznaczony właśnie na taką pracę projektową z wykorzystaniem właśnie tabletów, laptopów, gdzie właśnie w programach projektujemy kompozycje. No dzisiaj ta sztuczna inteligencja dotyka też florystyki, no za nas nie zrobi kompozycji, ale może być dużym ułatwieniem w pracy, w przeliczaniu jakiegoś materiału. My skupiamy się na projektowaniu, rysowaniu tego w programach graficznych po to, żeby później taka osoba, która chce przedstawić swój projekt, no chociażby, nie wiem, startuje w przetargu albo przychodzi do niej para młoda, która chciałaby zobaczyć, co ten florysta zaprezentuje, więc jest w stanie stworzyć projekt właśnie, który będzie czytelny i taki łatwy w odbiorze dla przyszłych klientów.
1: Mm-hmm. No właśnie, zahaczyłeś o te śluby i mnie ciekawi, czy jakaś konkretna dziedzina, a może inaczej, branża, praca, szczególnie w tej akurat są wykorzystywane właśnie rośliny. Jest teraz na topie. Mam na myśli to, czy to na przykład właśnie, czy może źle to zabrzmi, że duże zarobki, ale mam na myśli to, czy te osoby, które przychodzą, chcą właśnie się zamknąć w jakiejś konkretnej dziedzinie, chociażby w temacie tych ślubów.
0: No, my jesteśmy nakierowani jednak na pracę z roślinami doniczkowymi i kwiatami w obrębie wnętrz, prawda? I wiadomo, że niektóre z tych elementów mogą sprawdzić się w takiej realizacji ślubnej czy eventowej. Stąd mamy te scenografie florystyczne. Ale florystyka jest bardzo szeroką dziedziną i myślę, że takie specjalizacje, czyli nie wiem, ślubna, funeralna, właśnie eventowa, no to trzeba znaleźć miejsce, w którym chcemy się szkolić. To, co my proponujemy, to są właśnie te balkony, tarasy, scenografie, tak w obrębie wnętrz i przestrzeni otwartych.
1: A jak wyglądało powstanie akurat tego BCU?
0: Jest to chyba najtrudniejszy projekt, z jakim pracuję obecnie, w ogóle z którym pracowałem. Utworzenie i funkcjonowanie branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania, mamy cały tak

0: taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy teraria na terenie naszego BCU. Jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystko, takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące wrażenie na pewno, znalazły się w tym miejscu i dzięki temu no, praca w nim też jak gdyby jest wymagająca w ten sposób, że no, jako nauczyciel no, znajdujemy się w świetnych warunkach, pracujemy też na wspaniałym materiale florystycznym, ponieważ my pracujemy tylko na żywych roślinach, w związku z tym też te dostawy, które do nas przychodzą. Są to naprawdę, no to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin, więc ja zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapisać się na jakieś szkolenie. One są publikowane najlepiej widoczne na naszych mediach społecznościowych i tam są na bieżąco ogłaszane nasze kursy, informacje o zapisach, są też relacje z poprzednich kursów, także widać, jak to wszystko wygląda i naprawdę, no muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać. Jeszcze nawiążę do Wrocław. Był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miał zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego Święta Kwiatu. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to to miasto staje się wiodące w kraju w tej dziedzinie. Mhm. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. I w przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
1: Mm-hmm. To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
0: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
1: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
0: Na przykład.
1: Też jest ta dyskusja.
0: Tak. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w przypadku dydaktyki, florystyki, czy w ogóle uczenia się tego jako pasjonat, czy osoba, która chce zacząć, to jest przede wszystkim znajomość roślin i postępowania z nimi, bo biznes florystyczny jest trudny. To znaczy, ja zawsze porównuję to do sklepu z odzieżą. Jeżeli czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, włożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się, czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię. Możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no, dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa, ale chyba nie powiedziałem niczego odkrywczego, tak jest w większości zawodów, że
1: Ale często ludzie też mają jakieś, wydaje mi się, wyobrażenia i potem zestawienie z tą rzeczywistością bywa dla nich trudne. Szczególnie tych, myślę, że młodych, z ambicjami.
0: Kiedyś czytałem taki artykuł, wpadł mi w ręce, mój pierwszy biznes, kwiaciarnia. I jak ja przeczytałem, że to ma być pierwszy biznes, to jest jeden z trudniejszych biznesów, żeby od niego zaczynać. To właśnie zgadzam się z tobą, że ludzie myślą, że to jest taka przyjemna praca wśród kwiatów. Ja wielokrotnie to słyszę, Boże, jak ja bym chciał być na twoim miejscu, czy tam też bym chciał układać kwiaty. Chętnie się w niektórych sytuacjach zamienię, jak już robi się to po raz enty, ale to, co jest piękne w tej pracy. Myślę, że nie mam porównania, nie jestem w stanie teraz dać porównania z innym zawodem, ale sezonowość materiału. Może w kuchni jeszcze to się sprawdza, bo to owoce, warzywa, przyroda jak się zmienia. Bardzo to jest fajne we florystyce, że pracujemy sezonowo na kwiatach, że one się zmieniają w trakcie roku, że co chwilę pojawia się coś nowego, jakaś nowa roślina wchodzi, jakaś nowa odmiana. No rynek jest tak niesamowicie bogaty teraz, jeżeli chodzi o ten materiał roślinny, więc tym bardziej trzeba mieć taką ugruntowaną wiedzę, żeby po prostu no, nie dokładać do tego pierwszego biznesu, jakim mogłaby być kwiaciarnia.
1: Mm-hmm. Ale tak może na jeszcze jedno podsumowanie, żeby tak też nie zabrzmiało, żebyśmy nie zniechęcili
0: nie,
1: po prostu.
0: Absolutnie, oczywiście tu bardziej chodziło mi o to, że po prostu to jest pewne wyzwanie, prawda, jak każda, nie wiem, zmiana drogi życiowej, czy żeby tą florystyką się zagłębić, trzeba po prostu brać pod uwagę to, że ta branża też się stale zmienia. Trzeba się właśnie szkolić, trzeba patrzeć, co jest na rynku. Jeżeli ktoś się zdecyduje, nie wiem, na to, żeby być florystą, który na przykład obsługuje śluby, no to musi śledzić te wszystkie trendy, nie tylko związane z samą florystyką, ale z tym, jakie są suknie ślubne w danym sezonie, prawda? Jaki typ wesela się podoba, no bo to też się bardzo zmienia. I jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi i wkłada w to serce, to na pewno szybciutko mu się to zwróci i opłaci.
1: Opłaca się więc szkolić, korzystając na przykład z zajęć w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej. Opłaca się, bo chyba z dyrektorem tego miejsca, Filipem Markiem, nie przypomnieliśmy jeszcze raz, że te warsztaty są darmowe tylko w maju i czerwcu tego roku. Tak więc, jeśli temat Was ciekawi, no to koniecznie zaglądajcie na media społecznościowe wrocławskiego BCU o florystyce.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. W końcówce maja odbędzie się prawdopodobnie największy festiwal fotograficzny we Wrocławiu, ale już teraz jest czas, żeby zapisywać się na niektóre jego wydarzenia.
7: Filip Blank zaprasza na warsztaty z fotografii takiej samochodowej. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii.
6: Intersection Photo Festival odbędzie się we Wrocławiu po raz pierwszy. Szczegóły za chwilę, dokładnie zaraz po opowieści o nowym tunelu, który ma powstać we Wrocławiu. Ma on ułatwić spacery i przejażdżki rowerowe po nadodrzańskich wałach.
8: Będziemy projektować na podstawie koncepcji, którą przygotował wykonawca. Krzysztof Świercz, Wrocławskie Inwestycje. Będziemy projektować, najpierw szukamy oczywiście wykonawcy projektu, zadania, które będzie polegać na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla tunelu, który będzie położony między osiedlami wrocławskimi, między Kleczkowem a Ołbinem, wzdłuż kanału miejskiego. Tam pod linią kolejową, która prowadzi między innymi w kierunku Leśnicy, ale też Warszawy, linia kolejowa 143. Planujemy wybudować tunel pieszo-rowerowy wzdłuż kanału miejskiego na rzece Odra, który połączy te dwa osiedla. Będzie to według koncepcji, czyli teraz będziemy wdrażać założenie projektowe, czyli projekt wykonawczy, projekt techniczny, projekt budowlany. Według koncepcji będzie to około 20-metrowa konstrukcja, która pozwoli pieszym i rowerzystom przedostać się właśnie z Kleczkowa w kierunku Ołbina. Dzisiaj nie ma możliwości oficjalnego przejścia w tym miejscu. Ci, którzy dochodzą od strony Kleczkowa czy od strony Ołbina, zderzają się jakby z nasypem kolejowym i z torami kolejowymi. Niestety niektórzy próbują w tym miejscu przechodzić przez torowisko, co jest ekstremalnie niebezpieczne, więc powstało założenie takie właśnie, żeby połączyć te dwa osiedla. No i to umożliwi po stronie południowej, bo o tej stronie mówimy, połączenie tych traktów spacerowych właśnie w kierunku Ołbina, jak i w kierunku Kleczkowa, bo tutaj do tego miejsca docieramy wygodną trasą pieszo-rowerową. Co więcej, ten tunel też będzie miał połączenia właśnie z tymi istniejącymi założeniami, więc tam w sumie powstanie dodatkowo około 100 metrów ciągu pieszo-rowerowego, który połączy nas z tymi założeniami, które już zostały wcześniej zrealizowane. 18 miesięcy będzie na przygotowanie tej dokumentacji. No i to jedno z takich ciekawszych rozwiązań pieszo-rowerowych, które umożliwią kontynuowanie podróży wzdłuż naszej rzeki, wzdłuż jej kanałów.
6: Konieczne były uzgodnienia z PKP?
8: Tak, one na każdym etapie, to nie tylko z PKP, też także z Wodami Polskimi. Sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana w przypadku PKP, ponieważ jest w planach kolei odległych, oczywiście na razie, remont tej trasy kolejowej także na tym odcinku, aczkolwiek to są już pytania do kolejarzy, kiedy oni dokładnie planują remont tego fragmentu. Wiadomo, że tutaj kluczowym elementem nie jest ten nasyp, tylko kluczowym elementem tutaj jest most nad rzeką Odrą, którym jeżdżą pociągi. No ale to nie jest pytanie do nas. My niezależnie od tego, od tej inwestycji kolejowej, planujemy nasze zadanie. My mamy przygotowane dwie koncepcje, ale realizujemy zadanie, jakby ta koncepcja kolejowa na razie była nierealizowana, ponieważ na obecną chwilę nie mamy daty takiej, którą kolej miałaby wejść na ten teren. Ma w planach zupełnie inne odcinki tej trasy. Więc o tych planach wiemy, a tutaj to jest inwestycja, która musi być zarówno uzgodniona z konserwatorem zabytków, jak i z Wodami Polskimi, jak i z koleją.
6: Czyli możliwe jest, że tunel zostanie zrealizowany szybciej niż ten remont?
8: Tak, na pewno. To my już mamy przetarg na ogłoszoną dokumentację projektową. To już jesteśmy na etapie znacznie bardziej. Poza tym to nie ma w ogóle czego porównywać skali zadania, bo to jest tunel, który będzie miał około 20 metrów, a tutaj chodzi o przebudowę całego olbrzymiego węzła kolejowego. Więc to są dwa zupełnie inne zadania i zupełnie nieporównywalne finansowo.
6: No właśnie, jeśli o finansach, ile będzie kosztować ta dokumentacja dla tunelu?
8: To poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. My dzisiaj mamy przetarg ogłoszony na to zadanie. Nie ujawniamy informacji na etapie postępowań przetargowych.
6: Dokładnej daty powstania tunelu pod mostem kolejowym między Kleczkowem a Ołbinem też jeszcze nie znamy. Za to, tak jak już wcześniej wspominałam, znamy już program Intersection Photo Festival, a opowie Wam o nim szefowa marketingu w Concordia Design Martyna Piąta z Wiktor.
7: Zapraszamy na Intersection Photo Festival, czterodniowy, wydaje mi się, że największy we Wrocławiu festiwal fotograficzny, otwarty dla mieszkańców, w którym Państwo będziecie mogli obejrzeć 11 wystaw fotograficznych, pójść na warsztaty fotograficzne z naprawdę wybitnymi artystami, wziąć udział w przeglądzie portfolio, a także przyjść i posłuchać bardzo ciekawych debat i wykładów.
6: I to w krótkim czasie tak napakowany program?
7: Jest intensywnie. Zapraszamy Państwa między 28 a 31 maja i co również istotne, 28 maja to nasza legnicka odsłona, ponieważ również w Legnicy dzieją się wydarzenia związane z festiwalem.
6: Wejdźmy trochę bardziej w szczegóły. Jakie to będą wystawy i gdzie?
7: Zacznijmy może tak chronologicznie. 28 maja to Legnica, Centrum Vitellona i tam zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe, czyli wystawę pracy Ryszarda Horowica, absolutnej gwiazdy polskiej fotografii i też prekursora takiej fotografii reklamowej. Ona połączona będzie z wykładem profesora Michała Jakubowicza, który o twórczości Ryszarda Horowica też opowie. Także to 28 maja, a od 29 do 31 już zapraszamy we Wrocławiu na wystawy w Concordi Design, w Galerii Fotogen, w Galerii Gua Collective, w Galerii BWA Awangarda. 7 różnych lokalizacji, wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. Zapraszamy również na wykłady, które odbędą się w Concordi. No i tutaj muszę podkreślić, mamy absolutne gwiazdy. Andrzej Dragan i Paweł Fabiański to w sobotę, Marta Kaczmarek i Tymon Nogalski to w niedzielę, także warto, naprawdę. Do tego mamy warsztaty fotograficzne i tutaj znowu fenomenalni prowadzący, między innymi Jacek Kołodziejski, kurator festiwalu.
6: Mhm. Ale to warsztaty dla bardziej zaawansowanych osób czy zupełnych amatorów?
7: Idea festiwalu jest taka, że my chcemy fotografię propagować i chcemy wspierać pasjonatów. Także każdy bez względu na poziom umiejętności może przyjść. Warsztaty mają różnego rodzaju charakter. Jest Filip Blank, który zaprasza na warsztaty z fotografii samochodowej. Będziemy fotografować świetny model Mercedesa. Do tego mamy również warsztat na przykład z Karolem Krukowskim, który z kolei pomoże uczestnikom połączyć fotografię z opisem fotografii. Opowie nam trochę, jak tworzyć taką narrację. Mamy warsztaty z Jackiem Kołodziejskim, kuratorem festiwalu, który z kolei opowie nam o zjawisku flow w fotografii. Z wykładów tu bardzo zachęcam do tego, żeby przyjść na spotkanie z profesorem Szymanowiczem, ponieważ on opowie i przybliży i pokaże również przykłady fotografii reklamowej okresu PRL. Bardzo ciekawy temat, często nieznany szerszej publiczności, a to była naprawdę rewelacyjna fotografia. Mamy też spotkanie z panią dr Michałkiewicz, która z kolei jest światowej renomy marszantką sztuki i ona pomoże naszym uczestnikom zapoznać się trochę z takimi regułami wejścia na rynek sztuki, jak właściwie zacząć komercjalizować swoje prace.
6: I cały festiwal ma też swoje hasło przewodnie. Może nawet powinniśmy od niego zacząć, a może dobrze, że pojawi się w tym momencie.
7: Hasłem przewodnim tej edycji jest obraz pragnień. I to obrazuje nam ten rodzaj napięcia, jaki powstaje między sztuką komercyjną, a tą, która ma mieć charakter bardziej, powiedzmy, artystyczny, ale tutaj postawię znak zapytania, dlatego że cały festiwal opowiada o tym, że ta granica między komercją a sztuką jest bardzo płynna.
6: Omawiałyśmy wykłady, warsztaty. Wróćmy jeszcze do wystaw. Czy to są wystawy jednego twórcy, czy jakieś zebrane dzieła, czy w różnych miejscach jest różnie?
7: Wystawy prezentują całe spektrum sztuki fotograficznej. Tak został zbudowany przez Jacka Kołodziejskiego ten program. Mamy więc Ryszarda Horowica, prekursora fotografii reklamowej, absolutną, globalną gwiazdę polskiej fotografii. Mamy również Tomka Sikorę, który z kolei był jednym z pierwszych polskich fotografów reklamowych właśnie lat 80. Ale jesteśmy też mocno zagłębieni w teraźniejszości i tutaj mogę zaprosić Państwa do Galerii Fotogen na wystawę Szymona Rogińskiego, Solastalgia, która ma w sobie elementy prezentacji VR-owych. Do tego zapraszam, jak co roku do Concordii, na ukochany przez Wrocławian projekt, czyli Galerię Bezdomną. I to jest wystawa, którą tworzą sami twórcy, tutaj zapraszamy wszystkich w piątek do Concordii 29, którzy przynoszą swoje prace i mogą je po prostu w naszym budynku zawiesić.
6: A te wszystkie wystawy rzeczywiście można będzie oglądać tylko kilka dni, czy dłużej?
7: Nie. Tutaj zapraszam na stronę. Dokładne daty są tam zawsze podane, natomiast mamy średnio około 2 tygodni do miesiąca nawet na to, żeby się z tymi wystawami zapoznać. Przy czym wystawa Ryszarda Horowica z Legnicy przyjedzie do Wrocławia, więc w lipcu zapraszamy na nią do Concordii Design na Wyspie Słodowej.
6: Galeria Bezdomna jest już znana i kojarzona przez niektórych Wrocławian, ale festiwal odbywa się po raz pierwszy.
7: Intersection Photo Festival odbywa się po raz pierwszy, natomiast spotkania fotograficzne, wystawy fotograficzne odbywały się w Concordii już od 3 lat. Ogrom zainteresowania, z jakim się spotkaliśmy, który nas naprawdę bardzo cieszy, sprawił, że postanowiliśmy w tym roku tę formułę rozwinąć. I zaprosiliśmy wspaniałych partnerów, którym bardzo dziękujemy za to, że przyłączyli się do nas. Rozbudowaliśmy bardzo mocno program o część wystawienniczą. Zaprosiliśmy nowego kuratora, Jacka Kołodziejskiego, który rzeczywiście cały scenariusz tego festiwalu zbudował wokół chyba bardzo nas wszystkich interesującego tematu, właśnie tego przejścia i przenikania się świata fotografii komercyjnej i artystycznej.
6: Mhm. Czyli zaczęło się od pasjonatów, którzy tutaj chcieli się wystawiać czy organizować spotkania, czy to tak trochę odgórnie jednak?
7: Zdecydowaliśmy się 4 lata temu na to, żeby Concordia stała się miejscem spotkań fotografów, amatorów, ale również profesjonalistów, bo przecież gościliśmy tutaj takie gwiazdy jak chociażby Tomasz Tomaszewski. Natomiast tak jak powiedziałam, ponieważ te spotkania cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem, doszliśmy do wniosku, że to jest ta formuła, której ewidentnie wrocławianie potrzebują i rozbudowaliśmy ją w tym roku.
6: No i teraz festiwal, końcówka maja. Czy trzeba się zapisywać? Jak jest ze wstępem na poszczególne wydarzenia?
7: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, natomiast prosimy o rezerwowanie miejsc. Na stronie znajdą Państwo linki do rezerwacji na poszczególne wydarzenia.
6: Już można.
7: Już można, już publiczność rezerwuje te miejsca, więc zachęcam do łapania wejściówek, zwłaszcza, że no ilość miejsc na chociażby warsztaty czy przeglądy portfolio jest ograniczona z oczywistych względów.
6: Intersection Photo Festival od 28 do 31 maja we Wrocławiu i w Legnicy.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali 50 razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło 50 porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Mamy też bardzo ciekawą ulotkę, proszę zobaczyć, to niezwykłe menu. Może pani zamówić saszetki, papierosy, ale tam jest napisane, że w środku mamy nitrozoaminę, mamy aceton. Aceton także występuje w lakierze do paznokci.
13: No powiem wam, że ja wolałabym jednak to restauracyjne menu z bardziej smakowitymi składnikami dań. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Natomiast to nikotynowe menu, o którym przed chwilą usłyszeliście, powstało w ramach działań wrocławskiej fundacji To The Future. Rusza kolejna odsłona programu Vape Off, który ma właśnie zniechęcać młodzież do palenia. A jak to w praktyce będzie wyglądać?
12: Dzień dobry, nazywam się Barbara Góreczna-Lewandowska, jestem prezesem Fundacji To The Future i jednocześnie koordynatorem programu VapeOff. To jest program profilaktyki uzależnień od nikotyny w środowisku szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest współfinansowany z budżetu gminy Wrocław.
13: Rozmawiałyśmy chyba ponad, a może to był rok, ponad rok temu, bo to nie pierwsza edycja akcji. No i zapytam, jak przyjęła się ta pierwsza?
12: Ja bym wykluczyła w ogóle słowo akcja.
13: Okej.
12: Bo słowo akcja...
13: Kampania brzmi poważnie.
12: Nawet nie kampania. Zaczynamy mówić o czymś, co powinno być normą, stałym działaniem, a nie akcją. I tu jest właśnie pewien taki wykluczający się paradoks. Powiem kontekst, o którym myślę. W momencie, gdy mówimy o środkach psychosomatycznych, mówimy o różnego rodzaju twardych narkotykach, to wtedy wiadomo, że to są substancje, które absolutnie nie mogą gościć w szkołach, nigdzie, w żadnej przestrzeni publicznej. To są substancje zakazane. W momencie, gdy mówimy o e-papierosach, papierosach, nikotynie, różnego rodzaju środkach nowoczesnych, nikotynowych, to nagle wszystko się troszeczkę rozmywa i myślimy o tym, że być może nikotyna to nie jest taki szkodliwy środek i może nie warto temu poświęcać tak dużo uwagi. I to jest właśnie ten paradoks i ten absurd. Dopóki nie wyjdziemy z takiego myślenia akcyjnego, że raz w roku, bo 31 maja, wiadomo, to jest Światowy Dzień bez tytoniu, ja to także bez nikotyny byłoby łatwiej powiedzieć, ponieważ nikotyna jest zarówno w papierosach tradycyjnych, jest w wielorazówkach, w jednorazówkach, w woreczkach nikotynowych, gdzie jest sztucznie wytwarzana. W tym momencie mówimy o tej nikotynie zawsze obecnej.
13: A wracając właśnie do tej pierwszej edycji, czy możemy powiedzieć, że wtedy właśnie młodzież miała jakieś refleksje? To znaczy zauważyliście, że faktycznie ten temat nie był taki tylko na raz, tylko w związku z tym, że ktoś przyjeżdża na przykład do szkoły i o tym mówi. My posłuchamy, ale jednym uchem nam to wleci, drugim wyleci. Czy faktycznie było widać jakieś większe zainteresowanie?
12: To pytanie jest bardzo trudne, ponieważ my możemy na przykład stosować ankiety ewaluacyjne, które faktycznie są rozdawane uczniom po naszych warsztatach prowadzonych przez edukatorów w szkołach. No i te ankiety bardzo, to znaczy wskazują jednoznacznie, że poziom wiedzy w zakresie na przykład zrozumienia działania uzależnień, na przykład w zakresie wpływu na zdrowie, wpływu na mózg, wpływu na serce, wyskoku dopaminy, ta wiedza wzrasta, ale my nie wiemy, jak ona długo się utrzymuje. Stąd jest to bardzo trudne pytanie. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeżeli by nam się udało przejść z takiego myślenia akcyjnego na stałe działania, to byłoby to zupełnie inne postrzeganie problemu nikotynizmu w szkołach i uzależnień. Jest to problem bardzo, bardzo ważny. Powinien być on traktowany na równo z innymi programami typu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy, cyberprzemocy. Dlaczego? No bo nikotyna wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie i jest także pewną normą, niestety bardzo przykro to powiedzieć, ale jest normą to, że w szkołach całe grupy dzieci chodzą w czasie przerw i sobie wejpują, chowają się w łazienkach i po prostu problem nikotynizmu czy eksperymentowania z e-papierosami czy woreczkami to już jest problem dzieci, które nawet mają 11 lat. Natomiast badania, które były prowadzone w Polsce i te badania są udostępniane. Mam taki właśnie wykaz. Są to badania z roku 2024. Pokazują, że dzieci w wieku od 14 do 18 roku życia w ciągu ostatnich 30 dni po zadaniu tego pytania 4,1% dzieci i młodzieży w wieku 14 do 18 lat korzystało z zaszytek nikotynowych. Z e-papierosów, uwaga, 15-16 lat, aż 37%. Tyton podgrzewany, czyli wielorazówki, 10%, 13 do 15 lat. No i tradycyjne papierosy są niezmienne, 21%. Natomiast to nie jest rok 26 i w tym momencie pokazujemy dane, które były 2 lata temu robione, co najmniej, i te dane na pewno już tak nie są bardzo aktualne. Dlaczego? Bo my widzimy, że ten problem uzależnień i eksperymentowania coraz bardziej wzrasta. To jest coraz więcej osób korzysta właśnie z e-papierosów i teraz sobie zadajemy pytanie, dlaczego?
13: No i pewnie można by było zadać pytanie tym młodym, ale wspomniała pani o tych stałych działaniach. To jak chcecie, żeby to nie było, te działania nie były tylko właśnie akcyjne?
12: O właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. W tym roku wprowadzamy nowy element do naszej kampanii, czyli tworzymy szkoły wolne od e-papierosów. Pokażę może na świetle, jaki jest kontekst. Szkoła jest to instytucja publiczna. W przestrzeni publicznej młodzież, czy nawet na przystankach, na przykład nie wolno palić. Nie wolno
13: teoretycznie, ale bywają tacy, którzy się do tego nie stosują.
12: Tak. No a teraz mówimy o szkole, mówimy o osobach, które mają o szkoły ponadpodstawowe, to nawet do 19 roku życia. W tych szkołach po prostu łamane jest, no jak gdyby jest takie przyzwolenie właśnie na palenie i stąd my chcemy poprzez tworzenie, no akurat we Wrocławiu, wrocławskiej sieci szkół wolnych od nikotyny, chcemy, może powiem taki wyraz, denormalizować właśnie sytuację, w której jak gdyby patrzymy na wejpowanie z przymrużeniem oka.
13: Mhm, ale jakie to będą działania z tej praktycznej strony? To będą zalecenia właśnie dla dyrektorów, czy jak to będzie wyglądało?
12: Tak. Czyli my tutaj mówimy o na pewno kompleksowych działaniach, które zarówno będą obejmowały edukację, to co robimy, warsztaty dla uczniów. Powinny być wdrożone szkolenia dla nauczycieli. Powinien być wyłoniony koordynator w szkole, który będzie w każdej szkole odpowiedzialny za wdrożenie tych regulaminów. Będą znaki. Tu nie wejpujemy. Mamy jeszcze za sobą nowoczesne, jak gdyby metody pomiaru. Są pewnego rodzaju czujniki wejpowania. Wystarczy, że takie czujniki będą zamieszczane na przykład w toalecie. To już wiadomo, że uczniowie są w toalecie, wejpują, bo czujnik będzie się włączał. Kolejny monitoring w miejscach, przy ogrodzeniach za szkołą. Będzie wiadomo, że tam młodzież wejpuje. Bardzo ważne, tak jak powiedziałam, będzie wdrożenie jeszcze takiego systemu, że to nauczyciele są także odpowiedzialni poprzez swoją postawę, poprzez niepalenie. Oni także nie mogą w ogóle być złapani w cudzysłowie. W szkole nikt nie powinien wejpować, nie powinien palić.
13: Teraz pytanie od tej takiej też praktycznej strony, bo mówiła pani o edukatorach. Ja pamiętam, że rok temu ci edukatorzy mieli duży wpływ na tą młodzież. To znaczy te warsztaty no nie były czysto takie teoretyczne i tak jak powiedziałam jakiś czas temu, nie były tylko dla uczniów no, takim hasłem, które wpuszczą jednym uchem, a właśnie wypuszczą drugim, tylko rzeczywiście z tymi edukatorami ta młodzież mogła się w jakiś sposób utożsamiać.
12: Tak, to jest też właśnie bardzo ważne. Staramy się, żeby edukatorami były osoby związane z kołami naukowymi, zarówno na SWPS-ie z Uniwersytetu Wrocławskiego.
13: Czyli młode też osoby.
12: Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, młode osoby, które przekazują informacje właśnie ze swojego poziomu. Na pewno odbiór takich informacji o szkodliwości paleniu papierosów, o możliwość samej rozmowy uczniów z młodymi edukatorami jest bardzo ważna. Ważne jest także to, że tymi edukatorami są najczęściej studenci psychologii, którzy także mają odpowiednie podejście i wszystkie te osoby są u nas w fundacji przeszkolone, w jaki sposób prowadzić warsztaty. Mamy gotowy właśnie scenariusz, który jest używany, na podstawie którego prowadzone są warsztaty. Włączamy coraz więcej takich elementów dotyczących krytycznego myślenia uczniów i właśnie tu chciałam powiedzieć o tym, że musimy sobie zdać sprawę, że warsztat może, tak jak pani powiedziała, być przyjęty jednym uchem, natomiast jak gdyby wyjść drugim uchem. Dlatego inicjujemy takiego rodzaju rozmowy i aktywności uczniów polegające na wyzwoleniu ich własnej kreatywności. I tutaj na przykład możemy powiedzieć o takim podejściu, w którym mówimy o pułapce myślenia. To jest taki sposób myślenia, gdy młody człowiek wie, że nikotyna jest bardzo szkodliwa, jest związkiem karcerogennym, powoduje różnego rodzaju w przyszłości także problemy zdrowotne związane z sercem, z mózgiem, ale my myślimy tym takim optymistycznym, kreowanym tą pułapką myślenia, że ten problem w przyszłości zdrowotnej nas nie dosięgnie. Jest to taki nierealistyczny optymizm. Czujemy, że zagrożenie dotyczy wszystkich innych, tylko nie mnie. My pokazujemy, w jaki sposób takie sytuacje w życiu młodych ludzi już się zdarzały, gdzie skłaniamy do tego, żeby przeanalizować tę sytuację.
13: Mhm, czyli... Na młodzież to działa? To znaczy mam na myśli, czy jeżeli słuchają o takich sytuacjach, to nie jest tak, że sobie myślą, to był jakiś tam jeden przypadek, a mnie się to nie zdarzy.
12: No dlatego właśnie trzeba odpowiednio do tego podchodzić. I to nie jest tylko właśnie dotyczące pułapek myślenia. Także mamy takie zagadnienia dotyczące efektu powierzenia. Tutaj mówimy o błędach i o pewnego rodzaju pokazywania problemów nikotynizmu poprzez firmy produkujące e-papierosy w taki sposób, które przekaz jest taki, e-papierosy są mniej szkodliwe. Jak obecnie nadal wiedza na temat e-papierosów nie jest, szkodliwości e-papierosów nie jest tak bardzo rozwinięta. Czyli my jako edukatorzy musimy wiedzieć, w jaki sposób czytać tą informację i mieć to krytyczne myślenie.
13: To może na podsumowanie, jak te szkoły będą się zgłaszały, bo mówiła pani właśnie o tych chociażby rzeczach, które mogą być wprowadzone do szkół, jak ten monitoring, czy chociażby te czujniki, i czy szkoły konkretne we Wrocławiu się do was zgłaszają, czy wy na przykład do tych szkół, że tak powiem kolokwialnie, uderzacie?
12: Powiem w ten sposób, że jeździmy do szkół z warsztatami i właśnie w tych szkołach, gdzie odbywają się warsztaty, rozmawiamy na temat wprowadzenia tego modelu szkół wolnych od nikotyny.
13: Mhm, ale to są szkoły, które do was napisały i wiedzą o kampanii, czy...
12: Tak, część szkół sama pisze, do części szkół my piszemy właśnie, przekazując tą informację w newsletterze. I to jest takie właśnie działanie, w którym my zapraszamy szkoły, kontaktujemy się ze szkołą i mówimy o tym, że na spokojnie, nie teraz, ale spokojnie od września możemy tworzyć szkoły wolne od nikotyny, ale jest to działanie niezbędne i my musimy podejmować racjonalne właśnie te długotrwałe działania.
13: Dlatego mimo, że Dzień Bez Tytoniu przypada tylko na maj, no to tak sobie myślę, że tak jak mówiła nam prezes Fundacji To The Future, pani Barbara Góreczna-Lewandowska, to program Vape Off, o którym dzisiaj, powinien działać przez cały rok. Ja tym samym zachęcam dyrektorów szkół do kontaktowania się z fundacją, a was osobiście do przypomnienia sobie tego menu z początku programu, no i tak zastanowienia się, czy faktycznie to codzienne jedzenie, w cudzysłowie, na przykład acetonu, jest fajniejsze niż chociażby wydanie pieniędzy w jakiejś dobrej wrocławskiej restauracji. Autopromocja. Wbijaj

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska. Sport i sztukę połączymy teraz na antenie, bo będzie o inwestycjach sportowych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, ale najpierw wybiegniemy w przyszłość, żeby zapowiedzieć przegląd sztuki Survival, który tym razem we Wrocławiu od 26 do 30 czerwca.
5: Nazywam się Małgorzata Miśniakiewicz, jestem jedną z kuratorek przeglądu sztuki Survival.
4: Zacznijmy może od przypomnienia, czym jest przegląd.
5: Przegląd sztuki Survival to jest już działająca ponad 20 lat inicjatywa wrocławska realizowana przez Fundację Art Transparent, która opiera się na tym, że co roku w niedostępnym na co dzień budynku Wrocławia robimy wystawę sztuki współczesnej. Ma to taką formę przeglądu festiwalu, to jest 5 dni, kiedy można spotkać najnowsze realizacje sztuki współczesnej w przestrzeniach, do których często nie możemy zajrzeć.
4: I zrobione też często pod te miejsca.
5: Tak, większość prac stworzona jest w odpowiedzi na nasz temat i w relacji do przestrzeni, w których prace będą pokazywane. Często to są premierowe realizacje, czasami efemeryczne sytuacje site specific, także na pewno jest to dosyć wyjątkowa i nieoczywista formuła, która pozwala osadzić sztukę współczesną i to, co tworzą artyści w bardzo konkretnym, unikalnym kontekście i przestrzeni.
4: No i cieszy się bardzo dużą popularnością ze względu na sztukę, ale też ze względu na miejsce. Ostatnio to była Leśnica, a tym razem?
5: Tym razem wracamy do centrum. Myślę, że wielu naszych zwiedzających to ucieszy. Będziemy przy ulicy Bujwida w dawnych klinikach uniwersyteckich Akademii Medycznej.
4: To już trochę jest takie doświadczenie survivalu, żeby wchodzić do dawnych klinik czy budynków uczelnianych?
5: Tak, byliśmy już w budynku farmacji. Myślę, że to jest ten zasób taki też medyczny. Byliśmy kilkukrotnie w różnych budynkach szpitalnych. Jest dosyć charakterystyczny też dla historii Wrocławia i przemian tego miasta, ponieważ to są często budynki sięgające XIX wieku. Zestaw klinik, w których będziemy w tym roku, to była taka ogromna inwestycja z końca XIX wieku. Powstało tych budynków kilkanaście i to była gigantyczna, sięgająca milionów marek ówczesnych inwestycja, która miała i skutecznie też zbudowała naukę pruską, czy medycynę pruską. Mówię o tym, że to jest charakterystyczne dla Wrocławia, ponieważ to są budynki zabytkowe, które już nie pełnią swoich funkcji badawczych czy leczniczych, a często stoją pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o ich przyszłość, czy co z nimi zrobić. To są właśnie te budynki, do których jako survival mamy szansę dotrzeć i pokazać wrocławianom właśnie ten niesamowity też zasób architektoniczny, który nadal w naszym mieście jest.
4: To docieranie jeszcze zapytam. To jest tak, że właściciele się sami zgłaszają? Czy jednak trzeba dotrzeć i trochę namówić, żeby w ogóle tam wejść i zrobić coś takiego jak przegląd sztuki?
5: To różnie bywa. Każdy rok, każda sytuacja jest unikalna. W tym roku mamy dużą przyjemność współpracować z Uniwersytetem Medycznym, do którego te budynki nadal należą. I tutaj inicjatywa wynikała z jakiejś wzajemnej znajomości, wzajemnych rozmów.
4: Ale domyślam się, że ciągle to jest wyzwanie zaadaptować ten budynek.
5: Och, wyzwanie zaadaptowania nieużywanych od lat budynków jest co roku wielkie. W tym roku chyba nie będzie to najbardziej trudna z takich logistycznych realizacji, no bo chociażby jest dach i są stroby.
4: To już coś.
5: To już jest całkiem nieźle jak na nasze standardy.
4: To powiedzmy jeszcze, bo w sumie mówimy o miejscu, to podajmy jeszcze datę przeglądu.
5: Tak, przegląd sztuki Survival wraca do swojej tradycyjnych dat kalendarzowych, czyli to jest ostatni weekend czerwca, od piątku do wtorku, 26-30 czerwca 2026 roku.
4: Bo ten miniony rok to była zmiana.
5: Tak, my byliśmy tydzień wcześniej i zahaczyliśmy jeszcze o Boże Ciało, więc byliśmy od środy. To była taka ewenementowa sytuacja w Leśnicy. W tym roku już wracamy do tego klasycznego naszego ostatniego weekendu czerwca. Wszystkie informacje są na naszej stronie, więc tutaj bardzo zapraszamy do zapoznania się z tematem, który w tym roku brzmi Palec w sercu.
4: Proszę opowiedzieć więcej o tym temacie.
5: Tytuł Palec w sercu nawiązuje do takiego niezwykłego obiektu medycznego, relikwii, który znajduje się w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego. Jest to odlew palca Wiktora Brossa, czyli profesora Brossa, tego wybitnego kardiochirurga, pioniera operacji na otwartym sercu. I jednym z zabiegów, które on wypracowywał i pioniersko realizował, to był zabieg, ja przepraszam, jeśli pomieszam fakty medyczne, ale poszerzania jednej z zastawek, chyba zastawki mitralnej, którą robił w ten sposób, że wtykał palec w to serce. Odlew palca, który znajduje się właśnie w klinikach, to było takie narzędzie naukowe, ale trochę też relikwia, ponieważ to był jego odlew, dokładnie jego palca profesorskiego, z zaznaczonymi kreskami, na jaką głębokość należy ten palec w serce wsunąć, żeby określoną szerokość zastawki uzyskać. I ten niesamowity obiekt stał się dla nas punktem wyjścia do zaproszenia do przemyślenia o nauce, ale też o mrocznych aspektach nauki, trochę tego, jak rozwój naukowy niesie za sobą też bardzo duże brzemię przemocy, brzemię wykorzystywania osób słabszych, często dąży do niewyrównywania hierarchii, ale raczej budowania nowych relacji zależności, więc zapraszamy do przyjrzenia się tym mroczniejszym i bardziej nieoczywistym aspektom rozwoju naukowego i nauki też współcześnie.
4: To wydaje mi się taki trudny temat, bo na przykład ten zeszłoroczny miał taki aspekt jednak czasu wolnego, więc troszkę taki bardziej sympatyczny, a ten jest taki ciężki.
5: Jest ciężki, ale też jest w nim dużo pięknych historii. Na przykład to, że nosimy pierścionki na drugim palcu lewej ręki, to się łączyło z przekonaniem o tym, że serce jest tym organem odpowiedzialnym za emocje. I z tego serca wypływała do tej lewej ręki żyła, którą nazywano vena amoris, i to była ta żyła miłości. I to mniej więcej z tej opowieści o sercu jako generatorze emocji, co już wiemy dzisiaj, że nie do końca tak jest, łączy się całe chociażby to, jak się dekorujemy, czy jaki sposób, jakie emblematy używamy, żeby pokazać, że jest się osobą, która kogoś kocha, bo jest w jakimś związku małżeńskim na przykład. Więc są też tego typu bardziej pozytywne i bardziej magiczne aspekty myślenia o tym, jak zmiana wiedzy, rozwój wiedzy wpływa bądź nie wpływa na to, jak działamy w świecie i co robimy.
4: Przegląd sztuki Survival między 26 a 30 czerwca, a u nas teraz o inwestycjach sportowych na Dolnym Śląsku.
6: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku. Z różnych dyscyplin sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no, różne dyscypliny sportowe, na tym nam bardzo zależy. Ponad 1 000 000 zł to są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór, po to, że było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby te kluby, które odpadły, odpadły chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze, to też będzie kwota 1 000 000 zł do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Wspieramy kluby dolnośląskie w ramach tego projektu, ale i wielu innych projektów, też poprawy dużej bazy sportowej, które już kluby też składają, ale też i przede wszystkim samorządy gminne i powiatowe.
4: Pieniądze dostał między innymi uczniowski klub sportowy Lux.
7: Przemysław Jastrząb, jestem prezesem klubu UKS Lux w Smolcu pod Wrocławiem, to jest gmina Kąty Wrocławskie w powiecie wrocławskim. Jednocześnie jestem też członkiem Komisji do Spraw Ucznictwa Nieolimpijskiego w Polskim Związku Uczniczym i realizujemy taką naprawdę poważną inwestycję społeczną pod Wrocławiem w Smolcu. Jest to Smolecki Park Łuczniczy.
4: Co to ma być?
7: Właściwie to już jest. Otrzymaliśmy w użyczenie od gminy Kąty Wrocławskie około hektarowy teren, całkowicie zdewastowany, porośnięty, zagruzowany, zaśmiecony pod koniec roku 2023. Teraz mamy początek 2026. Po 2,5 roku prac mamy już tory łucznicze, na których można strzelać do 90 metrów, więc jest to dystans olimpijski, dystans fita taki, że możemy organizować Mistrzostwa Polski między innymi w łucznictwie. Mamy taki w tej chwili jedyny obiekt w aglomeracji wrocławskiej, który spełnia wymogi umożliwiające organizowanie takich imprez tego rodzaju. Obok gmina Kąty Wrocławskie zrewitalizowała park i łącznie daje to teren około 3 hektarów, w którym założyliśmy pierwszą w Polsce sekcję łucznictwa biegowego. To jest taka nowa, można powiedzieć, dyscyplina, która się bardzo dynamicznie rozwija. Jako klub będziemy organizować też Puchar Europy w Kątach Wrocławskich. Jako pierwsze tak znaczące zawody, jedyne tej rangi zawody, które się w Polsce w tym roku odbędą, to będzie od 9 do 11 października w Kątach. Natomiast w Smolcu w ostatni weekend czerwca będzie właśnie wielki weekend łucznictwa biegowego w ramach Pucharu Trzech Narodów. To organizujemy wspólnie z Niemcami i z Czechami. W niedzielę z kolei Puchar w łucznictwie biegowym w sprintach. I tam tą imprezę robimy wspólnie z Estonią i z Węgrami.
4: Dużo samozaparcia potrzeba było do tego, żeby stworzyć taki...
7: To trzeba byłoby moją żonę spytać, ile to kosztowało, naszą rodzinę również, pracy. Natomiast no, w klubie mamy w tej chwili około 150 członków. Jak organizujemy czyny społeczne, no to przychodzi tych kilkadziesiąt osób, po 40-50, łapią grabie, łopaty, taczki i naprawdę ciężko pracujemy. Tutaj naprawdę bardzo nam pomaga Urząd Marszałkowski, bo od 3 lat chyba jesteśmy jedyną taką organizacją, która od 3 lat otrzymuje dotacje na kolejne etapy rozwoju parku łuczniczego. Mamy już dużo urządzeń bezpieczeństwa, no bo przy łucznicy to jest jednak podstawowy warunek, że nie można nikogo zabić, ktoś gdzieś tam jest wokół. To po pierwsze budujemy ścieżki, które są i dla sprawnego poruszania się po terenie, i dla osób niepełnosprawnych, które mogą tam jeździć na wózkach, jak również bardzo dobre właśnie do biegania, tak? Więc zamierzamy w przyszłości też organizować serie biegowe, dlatego że w parku mamy ponad kilometrową pętlę do biegania, więc infrastruktura się zwolna rozwija. Myślimy o budowie dużego obiektu, który byłby całorocznym ośrodkiem dla rozwoju łucznictwa, ale też takim animującym lokalną społeczność, bo w Smolcu tak naprawdę nie mamy żadnej takiej większej przestrzeni kulturalnej, integracyjnej. Mamy świetlicę wiejską, ale ona jest zbyt mała tak naprawdę. Jest tam zbyt duży pogłos, nie można zrobić spotkania, bo nikt nic nie słyszy, więc chcielibyśmy stworzyć obiekt, który będzie jednocześnie pełnił funkcje i sportowe w formie hali. Być może będziemy mogli tam grać w tenisa stołowego, bo też taką sekcję w tej chwili w klubie założyliśmy. No dzieje się po prostu dużo, tak? Więc 100 pomysłów na minutę, z których tak 90 udaje się zrealizować.
4: Czyli ten etap, na który teraz Państwo dostają pieniądze, to jest to bezpieczeństwo właśnie?
7: Między innymi podwyższamy strzałochwyt do wysokości około 5 metrów, tak żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że strzała gdzieś tam wyleci poza teren. Dobudowujemy kolejną część ścieżek, utwardzamy parking, tak żeby był dla służb technicznych, w momencie jak organizować będziemy zawody, też budujemy zaplecze kontenerowe, tam będą toalety, sanitariaty, magazyn na klubowy sprzęt. Tak więc powolutku, dużo metodami gospodarczymi, Każdą złotówkę oglądamy naprawdę 10 razy z każdej strony, zanim się zdecydujemy ją wydać. No ale myślę, że to jest naprawdę, tak jak szacujemy, no to przez nasz klub, który jest organizacją społeczną, Uczniowski Klub Sportowy, to jest jakby stowarzyszenie, które w ogóle nie generuje zysków dla siebie, wszystko przeznacza na swoją działalność, no to szacujemy, że do końca tego roku wydamy już na ten obiekt 340 tysięcy złotych. Do Smoleńskiego Parku Uczniowskiego zapraszamy wszystkich, od dzieciaków 5-6 lat, po naprawdę bardzo zaawansowanych seniorów. W zeszłym roku w biegu, który organizowaliśmy, w biegu łuczniczym, najstarszy uczestnik liczył 73 lata, a więc można i to może być wysiłek właśnie statyczny, ale można być też dynamiczny.
4: Pierwszym krokiem do zostania łucznikiem jest umówienie się na trening zapoznawczy, a informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie na internetowej stronie klubu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
4: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do Was się zwrócę, mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się

0: wrocławskie tory wyścigów konnych Patynice.
1: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
0: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co wiadomo we Wrocławiu, to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni, koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno. Natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konną.
1: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
0: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy, natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckie, i na półkolonie i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat. Z roku na rok przychodzą, uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no, jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i, no, i doskonalą swoje umiejętności. A potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
1: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się zanim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
0: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
1: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
0: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po 2 godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w dużej mierze, w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko 2 punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak, ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna w Polsce. Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci

0: też uczą się, jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta i mi się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta, tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
1: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
2: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
0: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie Półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i no i tak jest. Hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju, dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horsie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horse, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horsem to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie jeździeckie na Partynicach, to jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, Partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partynicach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
2: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
0: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figurki konne, będą też próbowały stworzyć hobby horsy. No takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak? Na uspokojenie po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
2: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
0: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16. Oczywiście jest margines 30 minut, tak? Czyli można wcześniej przyprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
2: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
0: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także, a tym bardziej zachęcam do zakupów teraz, ponieważ do 7 czerwca obowiązuje cena promocyjna, ona jest niższa od ceny nominalnej, więc warto zaoszczędzić troszkę grosza na wakacje i tak jak mówię, powziąć decyzję o zapisie na półkolonie możliwie szybko. Oczywiście cena jest adekwatna, nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że no, są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
2: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
0: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus, 5-dniowy, poniedziałek, piątek.
1: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Robimy stworki teraz z pierogów. Sypać mąką? Proszę bardzo.
8: A wiem tutaj.
9: Będziemy razem.
7: Praca wspólna, dobrze?
10: Takie warsztaty spędzania wolnego czasu, ale też kursy prawa jazdy, mieszkania treningowe czy diagnozy psychiatryczne to między innymi dostają uczestnicy programu Wsparcie nie tylko na starcie. Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Sprawdźmy, na czym polega ten nowy, duży wrocławski projekt.
11: Projekt obejmie wsparciem prawie 700 osób. Magdalena Wdowia-Górbańczyk, Departament Spraw Społecznych. Jest to wsparcie ogólnopojętej pieczy zastępczej, ale w ramach projektu będziemy wspierać po pierwsze rodziny biologiczne, po drugie rodziny adopcyjne, czyli dzieciaki w pieczy zastępczej i po trzecie nasze dzieciaki, które są u nas w instytucjonalnej opiece we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania. W ramach projektu będziemy na przykład wspierać w procesie usamodzielniania się, czyli dzieciaki, które wychodzą od nas z pieczy zastępczej, kończą 18 lat i wychodzą w dorosłe życie. Wtedy będą kierowane do mieszkań treningowych. Te mieszkania treningowe będą pod stałą opieką trenera i opiekuna i tam dzieciaki będą się uczyły dorosłego życia, czyli jak wchodzić w to dorosłe życie. Będą miały możliwość tam nabycia kompetencji zawodowych, na przykład nauki prawo jazdy, ale również będą miały warsztaty z zakresu tego, jak spędzać czas wolny, czy jak w ogóle wchodzić na rynek pracy.
12: Bo tego wszystkiego trzeba uczyć.
11: Myślę, że każdego trzeba tego wszystkiego uczyć, a co ważniejsze, trzeba wspierać. To są dzieciaki, to jest młodzież, przepraszam, ja mówię dzieciaki, bo uznaję, że to są przecież wszystko, to są nasze dzieci. To są dzieciaki, które mają niełatwą przeszłość, z różnych powodów, niezależnych na pewno od siebie, są u nas w opiece instytucjonalnej, tym bardziej wymagają wsparcia. Tak jak każde dziecko wychodzące nawet z domu rodzinnego wymaga tego wsparcia, nauki tego, co po kolei, jak, że się płaci za prąd, czy się robi prawo jazdy, czy jak wejść na ten rynek pracy.
12: Anna Czujko, wiceprezes Fundacji Zobacz Mnie. Warsztaty spędzania wolnego czasu to są takie zajęcia, na których opiekunowie zastępczy, ale też i rodziny biologiczne podpatrują, w jaki sposób efektywnie i fajnie spędzać czas z dzieciakami, żeby one rzeczywiście były zaangażowane, oderwały się od telefonów.
13: Pierożki z jagodami i z truskawką.
10: Jak się robi te pierogi? Co robiłyście?
13: Ciasto na początek, a potem wkładałyśmy tam farsz i zaklejałyśmy z truskawkami i z borówkami. I to mieszałyśmy jeszcze potem.
7: Robimy stworki teraz z pierogów.
14: Można serduszka, można poeksperymentować, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to śmiało.
13: Znowu, chyba nie wyjdzie. A może?
7: Kogo podsypać mąką?
13: Nie.
7: Proszę bardzo.
8: A ja tutaj.
9: Będziemy razem.
7: Praca wspólna, dobrze?
14: Fajnie, nie? Wasze pierosze są słynne na cały Wrocław.
15: Mam i...
16: Masz nową.
9: Ula, ale teraz nie łączymy, ok? Dopiero kiedy wy zrobimy.
16: Teraz musisz to ciasto...
9: Bo mamy leciutkie. To jest mega cieplutkie.
12: Takie zajęcia mamy zwykle dwa razy w miesiącu, w soboty. Szukamy różnych pomysłów. Dzieciaki lepią pierogi, ale plotły wianki wiosenne. Chodzą z nami do muzeum. Działamy tak, żeby pokazać rodzinom fajne sposoby na spędzanie wspólnie wartościowego czasu. Rzeczywiście trzeba znaleźć formułę, która będzie angażować i dzieciaki, i dorosłych. Musimy wyszukać i znaleźć takie sposoby, które będą atrakcyjne i dla jednej, i dla drugiej grupy, więc to jest trochę balansowanie na krawędzi i szukanie sposobów, zwłaszcza w dobie mediów elektronicznych, żeby dzieciaki dały się czymś pochłonąć. Na razie jesteśmy, to są któreś zajęcia z kolei, no i co możemy powiedzieć? No jest sukces, dzieciaki się bawią dobrze, babcie się bawią dobrze, no i o to chodzi. Projekt jest nie po to, żeby zapełnić czas tu i teraz, tylko żeby w ich życiu został jakiś dobry wzorzec, który można potem kontynuować. Rzeczywiście pierwsze spotkania były takie, że dzieci musiały się przełamać, jakby zaangażować się całym sobą, oderwać się od telefonów i widzimy, że kroczek po kroczku to przynosi taki rezultat, o jakim byśmy sobie marzyli.
10: Ale to nie jest takie automatyczne, że każdy, kto jest na przykład w pieczy, weźmie udział w tych zajęciach, w tym programie?
11: Nie, to do projektu będą zakwalifikowane osoby, które się będą do tego spełniały kryteria. Tak jak mówię, część zaopiekowania czy wspierania tych naszych dzieciaków z pieczy wychodzących w tą samodzielność. W zasadzie projekt, jak pisaliśmy już ponad rok temu, to staraliśmy się tak to obejrzeć, żeby wszystkie dzieciaki wychodzące od nas usamodzielniające się mogły skorzystać z tego wsparcia. Bo w ramach tego wsparcia również będziemy wspierać te dzieciaki, które są w pieczy rodzinnej dzisiaj, czyli w rodzinach zastępczych. Tam mamy przewidziane nawet elementy remontowe, poprawa warunków socjalnych tych rodzin, jakieś drobne prace remontowe, dostosowywanie lokali, ale również to, o czym powiedziałam wcześniej, te grupy diagnostyczne, które będą wspierały na każdym etapie, czy to rodziców zastępczych, czy dzieciaki z takich rodzin, żeby mogły razem wyjechać na wakacje, pojechać na kolonie, bo również projekt przewiduje takie formy aktywności.
10: I ile to wszystko potrwa?
11: Projekt będzie trwał do 2028 roku. Projekt jest napisany na 3 lata. Jest to rekordowa suma, bo to jest prawie 12 milionów złotych. Z czego co ważne, ponad 11,5 miliona to są fundusze europejskie. Faktycznie to jest pierwszy, największy projekt z zakresu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
17: Andrzej Mańkowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przede wszystkim stanowi takie pierwsze wsparcie w ogóle, nie tylko w projekcie, dla rodzin zastępczych i też współpracuje z placówkami, w których znajdują się dzieciaki, które musiały znaleźć się w pieczy zastępczej. W tym projekcie będziemy odpowiadali za te grupy terapeutyczne. Pracownik socjalny, czyli nasz współpracownik, pedagog, psycholog, to będzie takie pierwsze wsparcie i próba zaplanowania tej drogi do samodzielności. Każdy z nas ma bardzo indywidualne potrzeby. Te dzieciaki w pewnym momencie swojego życia znalazły się w bardzo trudnej życiowej sytuacji. Chcielibyśmy, żeby ta grupa spowodowała, żeby zaplanować tak ich przyszłość, bezpieczeństwo, żeby mogli spokojnie, samodzielnie później funkcjonować w życiu społecznym.
10: Do tej pory z jakimi potrzebami się Państwo spotykają? Jak przykładowo można to opisać?
17: To są bardzo różne potrzeby. Ta młodzież często, która mieszka i w placówkach, czy jest objęta wsparciem rodzin zastępczych, ma dużo trudniejszy start. To są osoby, które często wymagają specjalistycznego wsparcia medycznego. Często borykają się też te rodziny z po prostu problemami ekonomicznymi. Więc ten projekt ma tak funkcjonować, żeby te dzieci, które zostaną zakwalifikowane do projektu, czy te rodziny, którymi się też będziemy w tym projekcie opiekować, mogły liczyć na normalny start, jak każdy inny wrocławianin. Bardzo istotne dla nas jest też to, że w tym projekcie będziemy robili kampanię społeczną, bo cały czas potrzebujemy rodzin zastępczych i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej wrocławian zatrzymało się i zastanowiło się, czy może my moglibyśmy zostać rodziną zastępczą.
10: O ten wątek też chciałam zapytać. No właśnie, jak to jest z liczbą rodzin zastępczych we Wrocławiu?
17: Mamy 700 dzieciaków w pieczy zastępczej, 400 ponad dzieciaków w naszych placówkach. Ta proporcja i tak nie jest zła, bo więcej dzieci jest w rodzinach zastępczych. My bardzo dużo robimy. W zeszłym roku zwiększyliśmy prawie o 50% wynagrodzenia dla zastępczych rodzin zawodowych. Natomiast cały czas są potrzeby, bo te dzieciaki, które, tak jak mówię, one znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego żeby znaleźć się w pieczy, to gdzieś tam coś się niedobrego zadziało w ich życiu, w ich rodzinach biologicznych. Dlatego tak bardzo nam zależy, żeby mogły to bezpieczeństwo, miłość, to, co rodzina daje, uzyskać w tych rodzinach zastępczych, a żeby te rodziny zastępcze mogły im to dać, to musimy je najpierw znaleźć. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby ludzie, którzy gdzieś na swoim etapie życia pomyślą sobie, okej, to może jest dla nas dobre rozwiązanie, żebyśmy poszli w tę stronę. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej takich rodzin we Wrocławiu było.
10: No tak, ale powiedział pan dyrektor o liczbie dzieci, a liczba rodzin zastępczych?
17: No rodziny zastępcze to jest w granicach, jeżeli mamy 700 dzieciaków, średnio 2, 3, 2, 2, 3 albo czasami 1, to jest 400 rodzin, które na co dzień sprawują pieczę tak zwaną rodzicielską. Natomiast to ciągle jest kropla w morzu potrzeb i chcielibyśmy, żeby tych rodzin było jak najwięcej. Natomiast ten projekt też ma stworzyć takie warunki, żeby te rodziny się do nas zgłaszały. Te wsparcie dla tych rodzin powinno być takie, żeby rodzice, osoby, które się zdecydują na pieczę zastępczą, czuły, że możemy to robić, bo to wsparcie jest duże.
10: Rodziny zastępcze to nie jest łatwe zajęcie czy praca, właściwie różnie można to określać, ale też nie trzeba być taką rodziną w sensie małżeństwem, żeby móc zostać rodziną zastępczą.
17: Zdecydowanie to nie jest. Chcielibyśmy w tym projektem też odczarowywać to takie trochę infantylizowanie rodzin zastępczych. To jest bardzo poważne wyzwanie i my nie chcemy zakłamywać rzeczywistości. Chcemy powiedzieć, czym jest rodzicielstwo zastępcze, jakie to jest ciężkie wyzwanie i bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie, którzy się do nas zgłaszali, byli tego świadomi. To jest bardzo ważne, że często ulegamy takim ładnym zdjęciom, uśmiechniętym dzieciom i decydujemy się, a później stykamy się z rzeczywistością. Chcielibyśmy bardzo mocno też opowiadać, jakie to jest duże wyzwanie zostanie rodziną zastępczą.
10: Wsparcie nie tylko na starcie. O tym nowym wrocławskim programie teraz opowiadamy. Oferuje rodzinom zastępczym, ale też rodzinom z problemami. Na przykład warsztaty spędzania czasu wolnego, kursy zawodowe, ale też konsultacje psychologów i psychiatrów.
16: Paweł Chmielewski, lekarz, specjalista, psychiatra. Jesteśmy współpracownikiem, podwykonawcą dla Fundacji Zobacz Mnie. Jesteśmy odpowiedzialni za diagnozy psychiatryczne. Zarówno dzieci, jak i problemów, z którymi mogą się spotkać też dorośli, czy rodziny zastępcze, czy rodzice biologiczni, dzieci z problemami. Skracamy tą ścieżkę pomiędzy zdefiniowaniem problemu, a postawieniem medycznej diagnozy. Około 300 osób będzie miało postawioną taką diagnozę albo, co też czasami się zdarza, wykluczoną diagnozę. Także problemy często wynikają z różnych czynników, z doświadczeń, ze środowiska, niekoniecznie z problemu zdrowotnego, medycznego w takim ujęciu.
10: To powszechna taka wiedza, że to jest bardzo pożądany towar, taka diagnoza psychiatryczna. Jak bardzo?
16: Bardzo. W tej chwili w poradniach dla zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży no, kolejki są wielomiesięczne. Często też no, brakuje gdzieś tam takiej sił czy wiedzy na ten temat, gdzie taki rodzic ma się udać z dzieckiem. Tutaj w ramach projektu będą te osoby rekrutowane i kierowane już przez odpowiednie instytucje. No, potrzeb jest jakby dużo więcej niż jesteśmy w stanie pewnie zrobić.
10: Jak może ukierunkować, jak może poprowadzić taka diagnoza?
16: Postawienie diagnozy no, kończy się wydaniem takiego dokumentu, sformułowaniem zaleceń, czy właśnie to jest bardziej wsparcie polegające na treningu umiejętności społecznych, czy też właśnie podjęcie jakiegoś leczenia, tak? Takiego również farmakologicznego w przypadkach, które tego wymagają.
10: No właśnie, kiedy mówimy o tej grupie, o jakich problemach tutaj możemy mówić? Jakiej puli problemów?
16: Zaczynając od takich właśnie czynników wynikających z doświadczeń życiowych, czyli wszelkiego rodzaju traumy, to są dzieci, które czasem trafiają do pieczy zastępczej, odbierane rodzicom biologicznym. W związku z tym tam jest dużo problemów, które będą wynikały z problemów emocjonalnych, ale też do takich czysto, moglibyśmy powiedzieć, czysto zdrowotnych, takim znaczeniu medycznym, biologicznym, czyli problemy neurorozwojowe, ADHD, spektrum autyzmu, wszelkiego rodzaju deficyty intelektualne, które jeśli nie są jakoś bardzo nasilone, mogą gdzieś umknąć czy instytucjom edukacyjnym, szkołom. Natomiast tutaj możemy gdzieś to zróżnicować.
10: I to jest tak, że w ramach tego programu jest taka diagnoza na wejście, a później dalej też jest opieka lekarska?
16: Nie, projekt jakby obejmuje wyłącznie diagnozy. Projekty unijne, z tego co wiemy, nie mogą obejmować leczenia. W związku z tym to wsparcie skupia się tutaj na zdiagnozowaniu, postawieniu jakby problemu. Natomiast no, będziemy też robić wszystko, żeby w taki sposób kierować już z postawioną diagnozą tych uczestników, żeby oni jakby mieli też tą ciągłość opieki w momencie, kiedy będziemy już wiedzieć, jakiej tej opieki potrzebują.
10: Do programu wsparcie nie tylko na starcie można się zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
19: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
20: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
21: Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
1: Bardzo młodzi będą rozwijać swoje kulturowe pomysły. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zamek we wrocławskiej Leśnicy został właśnie operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. W jego ramach tytułowi Młodzi z Dolnego Śląska będą mogli realizować swoje inicjatywy z zakresu kultury. Jak wiadomo, no w dobie tych smartfonów, jakkolwiek boomersko by to nie zabrzmiało teraz, ale w dobie po prostu smartfonów, mamy telefon blisko nas, tam jest wszystko, no to łatwo wybierać te szybkie rozwiązania, niż skorzystać z oferty jakiejś instytucji. No i teraz organizatorzy chcą sprawić, żeby dla tej młodzieży ta druga opcja stała się równie atrakcyjna.
21: Paweł Kamiński, dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
1: Ośrodek OPT, właściwie Zamek, w skrócie został regionalnym operatorem takiego wyjątkowego programu Bardzo Młoda Kultura. No i co to oznacza dla tej dolnośląskiej młodzieży?
21: To się okaże. Program rzeczywiście jest wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, jest to program wieloletni, ponieważ obecna jego edycja, tak jak i poprzednie, będzie trwała 3 lata i w tym roku startujemy. Pracujemy cały rok 2027 i 2028 i to jest wyjątkowość tego programu, bo nie jest to sytuacja, w której otrzymujemy grant, tak, i w ciągu 2 miesięcy go realizujemy, rozliczamy i koniec. Wyjątkowe też jest to, że ten program jest dedykowany przede wszystkim młodzieży. Młodzież jest taką grupą, która jest, no, przyciągnięcie jej do instytucji kultury jest pewnym wyzwaniem. Młodzież ma specyficzny sposób skorzystania z kultury. Korzysta z niej bardzo aktywnie, ale trochę na własnych zasadach. Zresztą całkiem niedawno we Wrocławiu przy okazji Forum Narodowego Obserwatorium Kultury były prezentowane badania, tak, z których to jasno wynikało, że uczestnictwo w kulturze przez młodzież, no, niejako omija instytucje. I ten program ma na celu takie podmiotowe włączanie młodzieży do kultury, czyli taką sytuację, w której młodzież nie jest tylko konsumentem treści czy propozycji wypracowanych przez osoby dorosłe, ale sama wymyśla, tak, co chciałaby zrobić, a my jakby tworzymy warunki do tego, żeby taka inicjatywa kulturalna mogła się ziścić.
1: Ja przepraszam, przerwa. Jak ta młodzież będzie zgłaszała te pomysły? Tak w praktyce?
21: W praktyce będzie można to zgłosić przez formularz elektroniczny, ponieważ od początku czerwca będziemy prowadzili nabór takich partners lokalnych, czyli takich minimum 3 osób, które będą miały jakiś pomysł na działanie, przy czym nie chodzi o to, żeby od razu mieć gotowy pomysł. Chodzi o to, żeby trochę jakby znać swoje środowisko, orientować się też w jakichś jego zasobach takich kulturowych, historycznych i mieć pomysł na to, jak chce się działać, a niekoniecznie co chce się zrobić. Do tego dojdziemy, ponieważ ten projekt zakłada, że każde takie partnerstwo będzie przeprowadzało tak zwaną mikrodiagnozę lokalną i dopiero w oparciu o wyniki tej mikrodiagnozy będzie opracowywać tą inicjatywę kulturalną.
1: Czyli troszeczkę też tak, że ta młodzież, a w ogóle możemy określić ten wiek, bo młodzież to dla każdego różny przedział wiekowy.
21: No, mówimy tutaj raczej o takiej młodzieży nastoletniej, a nawet starszej.
1: Mm-hmm. No i dobra, i właśnie ta młoda publiczność będzie troszeczkę pracowała z tą starszą, więc taka wymiana chyba doświadczeń.
21: O to chodzi, tak. I zależy nam na tym, żeby osoby dorosłe, animatorzy kultury, edukatorzy pomogli tym młodym ludziom odnaleźć się w tej sytuacji i stworzyć inicjatywy kulturalne, które będą interesujące właśnie dla młodzieży.
1: A jeżeli mielibyśmy pomóc tej młodzieży, bo ten zakres pomysłów wydaje mi się, że może być całkiem duży, to jakbyśmy mniej więcej określili, co to mogłoby być. Albo jakie są zasady, jeżeli chodzi o regulamin?
21: To mogą być wszelkie pomysły, inicjatywy kulturalne. Nie chodzi nam i nie zależy nam na takich inicjatywach, no, nazwijmy to rekreacyjno-sportowych, choćby z tego powodu, że ten projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast tutaj jest bardzo szeroka gama. Mogą to być cykle warsztatów, może być to stworzenie na przykład przedstawienia, może być to cokolwiek z jakiejkolwiek dziedziny sztuki. Kluczowe jest to, żeby to młodzież stworzyła tą inicjatywę. Oczywiście nie musi tego robić sama, otrzyma wsparcie zarówno takie merytoryczne, no, jak i na końcu finansowe.
1: A czy może być to grupa młodzieży, która jest, nie wiem, koordynowana przez jakąś starszą osobę? Mam na myśli, nie wiem, jakąś grupę taneczną, czy chociażby właśnie warsztaty, które, no, gdzieś od tej odgórnej strony prowadzi jakaś starsza osoba, ale głównie biorą w niej udział te młode osoby.
21: Może tak być i w przypadku osób niepełnoletnich nawet oczekujemy, że będzie taka osoba dorosła, która będzie tę grupę reprezentować. Też może być tak, że młodzież po prostu znajdzie sobie na przykład lokalną instytucję kultury i umówi się z nią i wskaże jako właśnie taką instytucję wspierającą i wówczas zaaplikuje do nas, zgłosi się z taką propozycją i ta instytucja będzie pełniła ma taką funkcję instytucji parasolowej.
1: Mm-hmm. A ile tych partnerstw w sumie będzie?
21: Co roku będzie 6 partnerstw na terenie całego Dolnego Śląska. Może nie jest to dużo, ale no z perspektywy 3 lat mówimy już o większej liczbie zarówno partnerstw, jak i osób, które będą w to zaangażowane. Zakładamy, że takie partnerstwa to będą minimum 3 osoby.
1: Właśnie, na terenie całego Dolnego Śląska, no i już wiemy, że w planach nie tylko ta stolica naszego regionu.
21: Zdecydowanie. Ten program ma charakter regionalny. My też we wniosku mocno wyakcentowaliśmy to, że Dolny Śląsk jest takim najbardziej zróżnicowanym kulturowo regionem i zależy nam na tym, żeby te inicjatywy, które powstały, żeby one w jakiś sposób czerpały z dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma charakter takiej mozaiki kulturowej i chcemy, żeby te inicjatywy do tego nawiązywały.
1: 3 lata. Czy 3 lata to dużo, żeby zrealizować... No, całkiem pewnie może wymagające projekty.
21: Myślę, że to jest sporo czasu na to, aby w jakiś sposób rozpoznać te zasoby w regionie, żeby zidentyfikować osoby i grupy, właśnie te partnerstwa, które mają potencjał. Ten projekt ma taki charakter procesowy. Na starcie robimy diagnozę edukacji kulturowej w całym regionie. Przez cały okres programu będziemy ewaluować jego działanie i na końcu w ostatnim roku napiszemy z tego raport ewaluacyjny. Warto dopowiedzieć, że ten program, to już jest kolejna jego edycja. On był realizowany w różnych wersjach, bo też jego zasady się nieco zmieniały. Dla mnie jest to w pewnym sensie powrót, ponieważ ja miałem przyjemność współrealizować ten program w pierwszej edycji, w drugiej edycji byłem jego koordynatorem, w trzeciej edycji niestety nie miałem z nim nic wspólnego, a teraz no, kieruję instytucją, która została operatorem programu.
1: Mhm. To może jeszcze kulisy, jak to się stało, że Ośrodek Postaw Twórczych Zamek został właśnie tym operatorem?
21: No między innymi dlatego, że ja, ale także inne osoby z zamku mieliśmy dobre doświadczenia z tym programem. To po pierwsze. Po drugie, że jakby zawsze dostrzegaliśmy deficyt takich działań o charakterze regionalnym, również o charakterze takim sieciującym. Dolny Śląsk, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko animatorów kultury i edukatorów. Dolny Śląsk się tym różni od innych województw, że nie posiada Dolnośląskiego Instytutu Kultury, który pełniłby taką funkcję właśnie integrującą środowisko i no, rolę parasolową w stosunku do tych no, małych gminnych czy miejskich instytucji kultury w regionie. Inne województwa mają, tak? I my trochę wchodzimy w tą rolę. Zamek jest instytucją miejską, ale jego potencjał, jego znaczenie zdecydowanie wykracza poza rogatki Wrocławia. Stąd zdecydowaliśmy, że złożymy wniosek i podejmiemy to wyzwanie.
1: Wrocław chyba też ma potencjał ten kulturowy. Wydaje mi się, że też dla tej młodzieży Wrocław mówi się, że jest tak otwarty i tutaj dużo się dzieje i oczywiście no troszeczkę nieobiektywnie, ale mieszkając we Wrocławiu widzimy, co się dzieje na co dzień i ta młodzież chce się rozwijać i jest tu spory potencjał, żeby takie czy inne pomysły tutaj realizować.
21: No bardzo liczymy na to, że we Wrocławiu zawiąże się przynajmniej jedno partnerstwo, które będzie z nami współpracować w programie. W przeszłości również tak było i we Wrocławiu były realizowane bardzo ciekawe inicjatywy w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
1: A wiemy jakie? Czy możemy teraz zdradzić?
21: Tak, to dość zamierzchła historia, natomiast była bardzo ciekawa inicjatywa realizowana na Nowym Dworze. Druga inicjatywa dotyczyła sztuki współczesnej. Było ich co najmniej kilka, naprawdę ze świetnymi efektami, no ale to miało miejsce no, już ładnych kilka lat temu. Wrocław jest bardzo bogatym kulturowo miejscem, ale nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest najbardziej zróżnicowanym i najbogatszym kulturowo regionem w Polsce. I perspektywa Wrocławia jest nieco inna i wystarczy pojechać do Jeleniej Góry, Legnicy czy Wałbrzycha i okazuje się, że tam też są wspaniali ludzie, wspaniałe instytucje i bogate dziedzictwo.
1: Jednym chyba też z takich ważnych aspektów tego programu, przynajmniej w tym roku, jest troszeczkę zaangażowanie tej młodzieży po pandemii.
21: Na pewno ta sytuacja postpandemiczna jest sporym wyzwaniem. Rzeczywiście duża część młodzieży w jakiś sposób prywatyzuje uczestnictwo w kulturze i nie korzysta z kultury w sposób wspólnotowy, nie korzysta z kultury, z tej oferty instytucjonalnej. Młodzieży najczęściej wystarcza do kontaktu z kulturą smartfon i słuchawki. To między innymi ujawniły te badania, o których wspomniałem, zrealizowane pod kierownictwem profesora Marka Krajewskiego. Nam zależy na tym, żeby młodzież wciągać do gry, tak? Nie mówimy im odłóżcie smartfony, ale mówimy im, zapraszamy do współpracy i podzielcie się tym, co robicie fajnego i zróbmy coś razem.
1: Mhm, to jakbyśmy mieli zachęcać tą młodzież w taki, no nie mówię, że młodzieżowy sposób, ale może jest coś, co ich szczególnie zachęci, żeby wziąć udział, żeby po prostu się nie bać i spróbować.
21: Na pewno nie ma się czego bać, ponieważ każde partnerstwo otoczymy opieką. Każde partnerstwo po pierwsze będzie miało swojego mentora, który będzie z nim pracował i to są osoby bardzo doświadczone w animacji kultury, we współpracy z młodzieżą również. Każde z partnerstw otrzyma pakiet szkoleń, z którego będzie mogło skorzystać. Będzie również wsparcie badacza, który pomoże zrealizować tą mikrodiagnozę lokalną. To nie będą jakieś bardzo zaawansowane badania, raczej badania o charakterze animacyjnym, które nie będą trudne w realizacji, ale pozwolą właśnie na pogłębienie wiedzy o lokalnym środowisku. Oczywiście będzie wsparcie merytoryczne, organizacyjne. No i na końcu budżet do dyspozycji partnerstwa w kwocie 20 tysięcy złotych.
1: Mhm, a w sumie tam jest chyba 800 tysięcy, jeżeli się nie mylę.
21: Dotacja Narodowego Centrum Kultury to jest 750 tysięcy złotych. Wartość programu w ciągu 3 lat to jest 900 tysięcy złotych, ponieważ 50 tysięcy złotych rocznie musimy zapewnić z wkładu własnego dzięki uprzejmości naszego organizatora, czyli miasta Wrocławia.
1: Mm-hmm. To na podsumowanie, żeby każdy zapamiętał, do kiedy można się zgłaszać.
21: Nabór wystartuje 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca, natomiast wcześniej warto skorzystać z naszego wsparcia, warto skorzystać ze spotkań informacyjnych. Kolejne 22 maja w Wałbrzychu w Starej Kopalni i ostatnie w tym cyklu 26 maja w Galerii Sztuki w Legnicy.
1: A wracając jednak do naszego Wrocławia, no to ja jestem osobiście ciekawa, jakie pomysły tych młodych powstaną właśnie tutaj w stolicy Dolnego Śląska. A wszystko w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, o czym dziś przypomnę z Pawłem Kamińskim, czyli dyrektorem OPT Zamek, a więc ponownie przypomnę obiektu, który został regionalnym operatorem tego projektu. Mam nadzieję, że być może za jakiś czas wrócimy do tematu, no i będziemy znali więcej szczegółów.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
0: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
3: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o pasji do fotografii, a także o tym, jak robić dobre zdjęcia w trudnych warunkach. Moim gościem jest właśnie pasjonatka fotografii Sylwia Godowska, na co dzień studentka administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a także wielka fanka Pawła Domagały. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jak już wiemy, pasjonujesz się fotografią. Skąd wzięło się to zamiłowanie?
2: Pasja do fotografii w sumie wzięła się od mojego taty, który kupił sobie kiedyś swój pierwszy aparat, bo tam jego znajomi go zarazili tym i tak podłapałam temat i przy każdym spotkaniu zawsze, jak tam tylko miał gdzieś ten aparat, to zabierałam mu i prosiłam go, żeby pokazał mi jakieś właśnie triki czy coś, żeby fajnie zrobić zdjęcie.
1: Co było pierwszą rzeczą, którą tak bardzo chciałaś sfotografować?
2: Od samego początku, jak tylko brałam aparat do ręki, no to wiadomo, na samym początku to były bardziej takie zdjęcia rodzinne, tam dziadków, tatę i wszystkich dookoła. Potem jak pożyczałam już od niego ten aparat, to starałam się tak wychodzić na zewnątrz i w sumie głównie moje zdjęcia skupiają się na fotografii miasta, zwierząt, moich zwierzaków, jego zwierzaków. W sumie zaczęło się wszystko od tego.
1: A czy tata udzielił ci jakichś cennych wskazówek, jak robić dobre fotografie?
2: Jak on sobie kupił aparat, to wiadomo, że człowiek od czegoś musi zacząć, czyli on też nie potrafił wszystkiego, więc tyle na ile wiedział, znał ten aparat, to mi pokazywał różne rzeczy, a tak, to głównie też przez internet musiałam tam wyszukiwać w Google'ach gdzieś, żeby się zaznajomić w ogóle z tym aparatem, bo wcześniej to wiadomo, tylko jakieś cyfrówki, no ale to wystarczyło tylko nacisnąć spust migawki i tyle. Nie trzeba było żadnych konkretnych tam rzeczy ustawiać, bo wszystko szło z automatu, a jednak w lustrzankach trzeba trochę popracować, żeby nie wyszło, że robi się zdjęcia tylko tak jednym klikiem, tylko żeby sobie ustawić różne rzeczy, tam przysłonę, ekspozycję i tak dalej.
1: Czyli twoim zdaniem potrzeba troszeczkę specjalnych umiejętności, żeby zrobić dobre zdjęcie?
2: Potrzeba chęci, żeby poznać przedmiot, z którym się pracuje, bo wziąć aparat do ręki to nie sztuka, zrobić zdjęcie to nie sztuka, ale jednak sztuką jest, żeby wiedzieć, co trzeba ustawić, żeby jednak to zdjęcie miało taką głębię jakąś w sobie. Żeby to nie było tylko takie zdjęcie do albumu, jak ja to nazywam. Bo wiadomo, że można wziąć aparat, stryknąć, no i jest. Zawsze coś wyjdzie tak naprawdę. Ale jednak, żeby ładnie wyglądało potem na laptopie czy na komputerze, gdzie tam idzie do dalszej obróbki, no to już potrzeba jednak coś tam. Chociaż mieć jakąś najmniejszą wiedzę na ten temat.
1: Ja sama pamiętam, że kiedyś właśnie podczas mojej pierwszej pracy zawodowej trafił mi do ręki taki aparat, który rzeczywiście miał chyba ze 300 stron instrukcji i tak szczerze powiedziawszy nie wiedziałam do końca, jak robić te zdjęcia. Troszeczkę mi zajęło nim, niektóre naprawdę wyszły fantastyczne, muszę przyznać, ale też jak gdyby ciężko jest zapamiętać te wszystkie ustawienia, które są w takiej instrukcji. Też jak gdyby nie zawsze może przeciętny Kowalski wszystko rozumie, co jest w takiej instrukcji napisane, więc jak się można wspomagać, żeby właśnie dobrze odczytywać te instrukcje?
2: Tak naprawdę trzeba próbować, bo wiadomo, że nie wiem, jest na przykład w instrukcji napisane ekspozycja, czy przysłona, czy czas, no i ktoś może nie rozumieć za bardzo, ale co to jest ta przysłona, co to jest ten czas, o co z tym chodzi.
1: No właśnie, wytłumaczmy sobie.
2: Tak naprawdę ja sama, jak nie za bardzo ogarniałam, też nie mówię, że teraz jest jakoś super z tą moją wiedzą, ale tyle, co chciałam się dowiedzieć, żeby pogłębić się w jakichś danych ustawieniach, no to nie oszukujmy się, ale teraz internet jest źródłem wiedzy i tak naprawdę tam znajdziemy każdą odpowiedź na każde pytanie, jakie nas ciekawi, więc wchodzi się na YouTube'a, nawet można wpisać nazwę swojego aparatu czy tutorial, no i wyskoczy od razu. Różni ludzie, którzy właśnie testują, pokazują instrukcje, tak starają się po prostu po ludzku wytłumaczyć to, bo czasami ludzie, którzy układają te instrukcje, to jest tak od czapy napisane, że prosty właśnie Kowalski no nie rozumie. A jednak jak człowiek wytłumaczy, to no to jest lepiej.
1: Czy masz już jakieś takie swoje sprawdzone poradniki internetowe, które byś poleciła naszym słuchaczom?
2: Jestem na grupie na Facebooku, Tajna Grupa Fotograficzna, i tam właśnie chłopak, który ma swoje konto, Fotobłysk, to on właśnie wrzuca bardzo fajne różne na YouTubie informacje, jak zrobić na przykład jakieś zdjęcie w różnych warunkach, bo wiadomo, że jak jest ciemno, to troszkę inaczej trzeba do tego podejść, jak jest jasno, no to wiadomo, że jest łatwiej, więc on bardzo fajnie tam tłumaczy wszystko.
1: No właśnie, bardzo często wiele osób ma problem ze zrobieniem dobrego zdjęcia wieczorem. Tak. Jak tutaj właśnie można się wspomóc, żeby te fotografie były lepsze i zadowalające?
2: To najlepiej mieć statyw i jasny obiektyw, który pozwoli złapać na tyle światła w jakimś ciemniejszym miejscu, żeby to zdjęcie nie wyszło ciemne, żeby nie wyszło ziarno na zdjęciu, czyli takie kropeczki małe, które są wszędzie, które są czasami, wiadomo, czasami dodają one uroku, no ale jednak zwykle chcemy to zdjęcie, żeby było takie gładziutkie, idealne, na ile tylko może być.
1: A jak można sobie poradzić z takimi ustawieniami chociażby w smartfonach, powiedzmy takiej średniej jakości?
2: Są różne aplikacje na telefon, które pomagają już potem w postprodukcji właśnie, żeby obrobić sobie zdjęcie, żeby wyzbyć się na przykład jakiegoś szumu, czyli tych ziarenek.
1: Czyli rozumiem, że mogłabym sobie na przykład ściągnąć taką aplikację, która pozwoli mi robić dobre zdjęcia tylko nocą.
2: Żeby robić zdjęcia nocą, jeśli chodzi o smartfony, no to jednak aparat w telefonie musi być przystosowany do tego, bo chcąc wyjść teraz na zewnątrz, jak będzie ciemno, gdzie teraz się tak naprawdę szybko robi ciemno, to zwykły telefon, taki najprostszy, może nie wystarczyć. Czasami wiadomo, że kliknie się i coś tam wyjdzie, tylko że to zdjęcie nie będzie idealne. Będzie ono miało bardzo dużo mankamentów, które jednym się podobają, drugim nie, no ale jednak, żeby to miało jakąś tam swoją rangę, że tak powiem, to jednak potrzeba do tego czegoś lepszego niż takiego najprostszego telefonu.
1: A czy twoim zdaniem są miejsca, w których zawsze wychodzi dobra fotografia?
2: Moim zdaniem nie ma takiego miejsca. Aparat czy telefon tylko robi zdjęcie, a wszędzie potrzeba ludzkiego oka i ludzkiego spojrzenia na to. Teoretycznie może być tak, że ktoś gdzieś pójdzie w jakieś jedno konkretne miejsce i zrobi tam jakąś fotkę, ale żeby oddać takie emocje i tak dalej, to potrzeba człowieka. Żeby on potrafił potem to wszystko przedstawić w dobry sposób, żeby ustawił wszystko tak jak trzeba.
1: A czy jeśli ty na przykład potem obrabiasz w jakiś sposób swoje zdjęcia, to dużo czasu ci to zajmuje, żebyś uzyskała zadowalający i ciebie satysfakcjonujący efekt?
2: W ogóle obróbka to jest coś, nad czym ja osobiście bardzo lubię spędzać, poświęcać swój czas, bo to tak mnie trochę odpręża i jak włączam sobie właśnie na laptopie program, w którym obrabiam, to tak, żeby zadowoliło mnie, też zależy w sumie, czego robię zdjęcia, bo jeżeli są to zdjęcia koncertów, no to wiadomo, że tych zdjęć będzie znacznie więcej niż takiego zwykłego wyjścia na miasto. Więc najpierw przeglądam sobie zdjęcia i usuwam te, które mi nie odpowiadają, żeby potem nie zaśmiecać sobie pamięci, a potem jak przechodzę do obróbki, no to tak, czasami może wyjść nawet po kilka godzin i to takich typu 4-5 godzin obróbki.
1: Czyli rozumiem, że twoją największą pasją póki co jest fotografowanie koncertów Pawła Domagały.
2: Tak, wiadomo, że teraz w tym okresie, który jest, to strasznie brakuje właśnie tego wyjazdu gdzieś na koncert Pawła, czy ogólnie na jakikolwiek koncert, bo wiadomo, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że największą fanką właśnie jestem Pawła, ale uwielbiam też robić zdjęcia i starać się o akredytację, czyli takie wejściówki właśnie dla fotografów na różne inne wydarzenia kulturowe, jakie są tylko w mieście.
1: A jakie są inne miejsca, powiedzmy, albo rzeczy, które ty osobiście lubisz najbardziej fotografować?
2: No to jest wyjście na miasto, fotografia właśnie ogólnie Kielc, które jedni mogą powiedzieć, że Kielce nie mają nic w sobie, ale staram się pokazać właśnie na zdjęciach to, że jednak Kielce są piękne i są naprawdę przepięknym miejscem, są bardzo fotogeniczne, są przepiękne, naprawdę. Wystarczy to tylko dobrze objąć potem też w obróbce i jest super. No oprócz tego to jednak moje zwierzaki i ogólnie zwierzaki, jakie tylko mi się napotkają, to one też wnoszą dużo fajnych emocji.
1: Ale akurat region świętokrzyski to jest naprawdę bardzo dobry materiał na zdjęcia, ponieważ mamy tutaj sporo rezerwatów przyrody. No i właściwie chociażby sama kadzielnia w centrum miasta. No nie każde miasta mogą się pochwalić właśnie takimi walorami przyrodniczymi.
2: Tak, właśnie kilka dni temu byłam na zdjęciach właśnie na kadzielni, gdzie w sumie dawno nie byłam, bo czasowo na razie nie mogłam pozwolić sobie na jakieś takie wyjście, to byłam zachwycona. Jeszcze w kolorach jesieni wygląda to tak przepięknie, że każdy powinien, jak tylko wyjdzie słoneczko, wyjść na spacer, przejść się, pooglądać sobie te przepiękne widoki, które swoją drogą kadzielnia teraz jest troszkę odnowiona, więc to jest jeszcze lepszy widok.
1: Tobie co sprawia największą radość w robieniu zdjęć?
2: To, że mogę się odciąć tak naprawdę od wszystkiego. Zakładam słuchawki, biorę aparat w rękę i myślę tylko o tym, żeby znaleźć jakiś fajny kadr, który spodoba mi się, który potem fajnie będzie się oglądało gdzieś na internecie. I tak naprawdę spokój, jaki mi to daje.
1: A czy na przykład zdarzało się, że zobaczyłaś jakąś rzecz i pomyślałaś sobie, że nie wiem, chcesz zrobić jakąś sesję fotograficzną, do której na przykład ta dana rzecz cię zainspirowała, albo może jakieś zjawisko?
2: Zjawiskiem, jakie chciałabym najbardziej uchwycić, to jest zorza polarna i gwiazdy. Jednak no na razie mój sprzęt nie jest na tyle, jak dla mnie odpowiedni, właśnie żeby pozwolić sobie na tego typu zdjęcia, ale czasami trafi się jakiś taki element gdzieś po drodze, że kurczę, byłoby z tego fajne zdjęcie, czy potem na przykład wziąć jakiegoś drugiego człowieka, znajomego czy kogokolwiek i zrobić w tym danym momencie, miejscu właśnie zdjęcia.
1: Teraz studiujesz administrację, a czy wiążesz na przykład swoją przyszłość z fotografią?
2: Chciałabym bardzo. Tak naprawdę administracja jest taka dla mnie drugo, trzeciorzędna, bo jednak to, w czym najbardziej bym się odnalazła, to jest właśnie fotografia.
1: Teraz fotografia jest twoją pasją, a jeśli stałaby się na przykład twoim zajęciem zawodowym, to myślisz, że mogłaby ci się z czasem znudzić?
2: Na tę chwilę to byłoby moje spełnienie marzeń, ale wiadomo, że z czasem mogłoby być różnie. Ale myślę, że to jest tego typu pasja, że zawsze gdzieś tam bym miała ten aparat ze sobą i jak tylko chciałabym odreagować czy coś, wzięłabym go na spacer i bym po prostu poszła robić zdjęcia. Więc myślę, że ta fotografia kiedyś może się znudzić, kiedyś mogę stwierdzić, że na przykład chcę pracować w zupełnie innym zawodzie czy w jakimś miejscu, ale myślę, że nie znudzi się tak zupełnie nigdy.
1: A myślisz, że na przykład zainteresowałaby cię praca fotografa, ale takiego, który robi sesje zdjęciowe na przykład do magazynów?
2: Myślę, że to byłoby fajne. Właśnie chciałabym z czasem spróbować gdzieś załapać się właśnie do robienia zdjęć dla jakiegoś, nie wiem, czy portalu, czy gdzieś. Tylko wszystko, jak dla mnie, jest, jeśli chodzi o moje zainteresowania, związane właśnie z mediami, z koncertami i tego typu wydarzeniach jednak.
1: Czy na przykład w jakiś sposób starasz się pogłębiać tą wiedzę nie tylko przez internet, ale nie wiem, na przykład interesują cię jakieś warsztaty fotograficzne, czy może jakieś kursy, które właśnie pomogłyby ci się dowiedzieć o czymś, czego na przykład jeszcze nie wiesz w robieniu zdjęć?
2: Na tę chwilę nie byłam na żadnych kursach, więc wszystko, czego się nauczyłam, to jest właśnie pochłanianie wiedzy, a to z internetu, a to z jakichś tam książek, czy właśnie od innych osób, ale chciałabym pójść na jakieś kursy, które są związane właśnie z konkretną fotografią jakiegoś zjawiska.
1: A czy twoim zdaniem osoba, która amatorsko, że tak powiem, zajmuje się fotografią i przyswaja sobie tą wiedzę z internetu, może być równie dobrym fotografem jak ten, który powiedzmy skończył jakąś szkołę fotograficzną, czy też wiele kursów w tym kierunku?
2: Według mnie jak najbardziej tak, dlatego że nie zawsze jest tak, że ktoś, kto ukończył jakieś wykształcenie w danym zawodzie, okazuje się potem genialnym właśnie w tym przypadku fotografem. Moim zdaniem każdy, kto tylko ma ochotę, powinien próbować i dalej ciągnąć tą swoją pasję jakąś w danym kierunku, aż w końcu może się stać naprawdę genialnym w tym zawodzie.
1: Czy twoim zdaniem taka pasja może stać się dobrą drogą do dochodowego zawodu?
2: Pewnie, że tak. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że w moim przypadku też tak będzie, że w końcu okaże się, że to nie jest tylko takie zwykłe wyjście z aparatem gdzieś na miasto, ale że w przyszłości to też będę mogła z tego po prostu zarabiać już takie lepsze kwoty, bo tak naprawdę fotografowie już tacy naprawdę profesjonalni, to są zarobki już w takich lepszych kwotach.
1: A czy twoi znajomi na przykład także się pasjonują fotografią, czy na przykład studenci mają inne zajęcia w trakcie studiów?
2: Mam kilku znajomych, którzy lubią robić zdjęcia, którzy lubią nagrywać filmy, i właśnie idą w tym kierunku. No, wiadomo, no, student to student. Różne mają zainteresowania.
1: Mhm. A czy na przykład w parze z robieniem zdjęć idzie kręcenie filmików? Może coś w kierunku zostania youtuberką?
2: Oj.
1: Ale zobacz, równie dobrze mogłabyś być na przykład youtuberką, która też przekazuje jakieś tam triki, cenne wskazówki, jak dobrze robić te zdjęcia. Bo też są tego typu kanały.
2: Są, tak. Myślę, że musiałabym w tym kierunku bardzo się jakoś tak nauczyć. W ogóle nauczyć się przebywania przed kamerą, bo to jest chyba jedna z najbardziej stresujących mnie rzeczy. Przebywanie przed kamerą, wtedy po prostu patrzę się w ten obiektyw i ja nie wiem. Wszystko mi wylatuje z głowy, nic bym nie potrafiła powiedzieć.
1: Czy jest jakiś taki wymarzony model aparatu fotograficznego, który chciałabyś w przyszłości posiąść?
2: Na razie odkładam pieniądze na Nikona D750.
1: Czy ma on jakieś takie super funkcje, które chciałabyś sprawdzić w pierwszej kolejności?
2: Na tę chwilę w porównaniu do mojego aparatu, no to jest on na znacznie wyższym levelu, znacznie jest bardziej profesjonalny i mogłabym sobie pozwolić, dokupując do niego różne obiektywy, na właśnie to moje ukochane, wymarzone zdjęcie nieba, gdzie wiadomo, z moim sprzętem też się da, ale chodzi o to, żeby sobie ułatwiać w życiu, a nie utrudniać, więc praca na takim lepszym modelu na pewno byłaby znacznie łatwiejsza.
1: Mhm. A ty czasami jak patrzysz na różne zdjęcia, to jesteś w stanie ocenić, co ktoś na przykład miał nie tak w ustawieniach, że nie wiem, właśnie są te ziarna takie, czy jakieś inne mankamenty na zdjęciach?
2: Często jak widzę jakieś zdjęcie, to właśnie na początku skupiam się na tym, i nieważne, czy to jest moje zdjęcie, czy kogokolwiek innego, skupiam się na tym, żeby sprawdzić, czy ktoś właśnie ma jakieś ziarno, czy jest zdjęcie prześwietlone, czy może niedoświetlone. To akurat na pierwszy rzut oka bardzo dobrze widać, ale tak jak nawet pytam znajomych i pokazuję im jakieś zdjęcie, co im nie pasuje w danym zdjęciu, no to oni spojrzą i mówią, że wszystko jest okej. A jednak jak ja sobie spojrzę i wiem mniej więcej coś tam, wiem o tej fotografii, to tak, no to jest trochę inaczej.
1: Czyli jednym słowem trzeba mieć oko.
2: Tak mi się wydaje, że trzeba.
1: A tak teraz mi się skojarzyło, że niektórzy po prostu może nie tylko nie mają oko, ale po prostu może się też nie znają na tych ustawieniach, bo zdarzają się przypadki, że te zdjęcia są właśnie prześwietlone, jest zbyt duże nasycenie kolorów. Niektórzy też dodają tyle ostrości, że to zdjęcie po prostu traci na jakości. Czy można jakoś tym osobom, że tak powiem, uświadomić, że to jednak nie jest dobre?
2: Pamiętam, jak u mnie na samym początku, jak robiłam zdjęcia i potem szłam w obróbkę ich, to lubiłam sobie przesadzić. Też lubiłam właśnie w obróbce tak dodać nasycenia, bo chciałam, żeby te zdjęcia były po prostu wyraźne, widoczne, żeby ktoś jak na nie spojrzy, od razu je widział, a nie przejechał po prostu, nie wiem, czy przez Face'a, czy coś, tak ominął to zdjęcie. Ale dopiero z czasem zaczęłam sobie uświadamiać, że czasami mniej jest lepiej. Bo jednak właśnie, jak jest ta za duża ostrość, za duże nasycenie, prześwietlone zdjęcia da się jednak w obróbce potem uratować, jeżeli w dobrym zapisie jest zdjęcie. I da się z tego wyciągnąć, żeby nie było takie jasne, ale niektórzy lubią przesadzić, przekombinować na maksa.

0: znajomi, którzy też nie mają pojęcia na przykład o robieniu zdjęć i tak dalej, jeżeli oni zobaczą i powiedzą, że coś jest nie tak w tym zdjęciu i wskażą dokładnie ten mankament, który akurat tam się wydarzył, to ta osoba, myślę, weźmie sobie też trochę do myślenia, że kurczę, może rzeczywiście nie powinienem aż tak bardzo przesadzać.
1: Myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że fotografia dzisiaj to też niekoniecznie musi wynikać z pasji, ale chociażby też z tego, żeby lepiej promować swoje usługi. Można to chociażby zauważyć u makijażystek czy pedikurzystek, które na bieżąco wrzucają fotografie swojej pracy. Ale też z drugiej strony myślę, że to są takie zajęcia, którymi studentki by się mogły zająć. Więc tutaj jak gdyby łączenie przyjemnego z pożytecznym. Nie masz na przykład takich może przypadków wśród swoich znajomych?
0: Jak sobie tak szukam właśnie w pamięci, no to tak, u mnie jednak dziewczyny na przykład właśnie też robią paznokcie i potem wrzucają zdjęcia, ale to jest też trochę inny rodzaj fotografii. Mnie na przykład raczej coś takiego by nie kręciło, że miałabym zrobić zdjęcie po prostu dłoni i potem je gdzieś tam opublikować, bo jednak dziewczyny, które to robią, to wrzucają te zdjęcia po to, żeby skupić się głównie na paznokciach, tak?
1: Ale na przykład zdjęcia makijażu, bo muszę przyznać, że niektóre chociażby na Instagramie wyglądają naprawdę profesjonalnie.
0: To prawda.
1: Ale to może też ktoś tutaj miał wcześniej jakieś kursy, żeby dobrze promować te swoje usługi.
0: Myślę, że trzeba mieć jakiś taki właśnie dryg, żeby w fajny sposób przekazać to, nad czym się pracowało. Czyli tak jak właśnie dziewczyny, które zrobią makijaż, paznokcie, ułożenie dłoni, wszystko jednak musi mieć swoje zasady.
1: Jak już wspomniałaś, jesteś pasjonatką fotografii ze zamiłowania. Nie jest to na razie jeszcze twój zawód, ale tak ciekawi mnie, czy masz jakiś taki autorytet wśród fotografów, który inspiruje cię właśnie do wykonywania zdjęć, czy bardziej opierasz się na własnym doświadczeniu?
0: Od samego początku starałam się, wiadomo, posiłkować się pracami innych osób, ale bardziej po prostu spojrzeć, jak można daną rzecz czy osobę przedstawić w różnych tam sytuacjach, pozach, ale wszystko od samego początku, oprócz przeczytania, do czego służy dany przycisk i tak dalej, to starałam się dojść właśnie, nauczyć się na własnych błędach, dojść samemu do tego, bo jednak potem jak wyjdzie z tego jakieś fajne zdjęcie i mogę rzeczywiście wrócić do niego i przypomnieć sobie, że kurczę, doszłam do tego sama, nie uczyłam się ustawień, że w ciemności, kiedy jest na przykład ileś tam światła, tylko troszeczkę dostępnego, że muszę użyć dokładnie takich ustawień, jakie ktoś pokazywał. Tylko starałam się włączyć jakieś ustawienia i dopasować wszystko tak, jak ja uważam, że powinno być. Jeżeli okazywało się, że to zdjęcie jeszcze nie jest takie, jakie bym chciała, to po prostu metodą prób i błędów właśnie starałam się z tego wyciągnąć sama to, co najfajniejsze.
1: Czy może zapadła ci w pamięć jakaś taka fotografia, która zrobiła na tobie jakieś naprawdę duże wrażenie?
0: Na mnie największe wrażenia sprawiają zdjęcia nieba, księżyca i tego, co jest dalej. Gwiazdy, potem planety tam przy udziale teleskopu. No i to jest właśnie coś, w czym bardzo bym chciała kiedyś się spróbować, no ale to mam nadzieję, że z czasem przyjdzie.
1: No to w sumie jest chyba wiele obszarów, w których chciałabyś się spróbować.
0: Tak. Jedyne co to na razie stronie od ślubów, wesel i tego typu okazji.
1: A dlaczego uważasz, że mogą okazać się szybko nudne?
0: Może nie tyle nudne, co jakoś nie czuję się w tym dobra. Miałam już kilka propozycji właśnie od znajomych, żeby zrobić zdjęcie na ich ślubie, ale jak tak sobie potem przemyślałam, że miałabym sama tam być. Nie wiedziałabym tak naprawdę, co się z czym je, bo jeszcze nigdy nie miałam w ogóle kontaktu z tego typu fotografią sama, to nie. Jakoś na tę chwilę nie czuję się silna w tym.
1: Ale chyba też na takich fotografach weselnych ciąży trochę większa odpowiedzialność, bo jeśli na przykład para będzie niezadowolona, no to wszystko wina na fotografa.
0: No właśnie, tego bym się chyba najbardziej bała. Bo jednak jestem osobą, która bardzo się liczy ze zdaniem innych i jeżeli okazałoby się, że ktoś nie jest zadowolony z moich usług, no to właśnie bym nie chciała, żeby coś takiego się okazało. Wiadomo, każdy tak naprawdę jakoś zaczynał i nie każdy od razu był genialny, nie każdy od razu góry przenosił, ale ja tak czuję wewnątrz siebie, że jeżeli miałabym już się tego podjąć, to chciałabym być pewna siebie i pewna tego mojego sprzętu, że wszystko pójdzie tak jak mi się wydaje, że powinno pójść.
1: Zastanawiałaś się nad tym, że wolałabyś pracować dla kogoś i wykonywać zdjęcia na przykład na zlecenie, czy jednak założyłaś

0: Stworzyłabyś własne studio fotograficzne i oferowała takie usługi, w jakich ty czujesz się najlepiej.
1: Z pracą dla kogoś jest ten problem, że czasami nie masz możliwości wykazania tak naprawdę tego, co ty chcesz. Nie masz możliwości pokazania siebie, tylko musisz jednak zrobić tak, jak ktoś sobie zażyczy, tak jak ktoś ci da zlecenie i powie, że masz zrobić to tak, tak i tak. A jakbym miała właśnie założyć swoje studio, które może kiedyś w jakiejś tam przyszłości by miało miejsce, to właśnie wszystko bym robiła tak, jak ja chcę. Podejmowałabym zlecenia te, które ja będę chciała i nie musiałabym się przejmować, że ktoś będzie mi kazał coś zrobić, tylko sama sobie mogę powiedzieć, że okej, masz zrobić teraz to i to, ale ja potem będę ponosiła za to konsekwencje i ja będę wiedziała, że zrobiłam na przykład źle, jeżeli czegoś się podjęłam.
0: A z jakiej fotografii dotychczas, które udało ci się zrobić, jesteś najbardziej zadowolona?
1: Jeśli chodzi o moje zdjęcia, to jest ten problem, że jestem co do siebie bardzo krytyczna i mogę pójść na sesję zdjęciową typu właśnie gdzieś na miasto czy na koncerty i w aparacie wszystko wydaje mi się, że okej jest. Potem przerzucam to wszystko na laptopa i widzę, okej, to zdjęcie do usunięcia. Więc jest ze mną ciężko, chociaż potem znajomi mi mówią, że jest niby okej i że są naprawdę bardzo fajne te zdjęcia, a ja jednak gdzieś tam wewnątrz siebie wiem, że nie są one takie, jakie bym chciała, jakie miałam w głowie, robiąc dane zdjęcie. Ale jeśli miałabym już powiedzieć jakieś takie zdjęcie, z którego jestem dumna najbardziej, to są dwa. Jedno z zimy 2018 bodajże. Zdjęcie, no moim zdaniem jest takie trochę bajkowe. Zrobiłam je w parku naszym kieleckim i właśnie było dużo śniegu, no i to pięknie wyglądało.
0: Uwieczniłaś jeszcze zimy, kiedy był śnieg.
1: Tak, jeszcze wtedy był śnieg, dokładnie. Jeszcze wtedy była naprawdę taka solidna ta zima.
0: A drugie?
1: A drugie jest to zdjęcie z koncertu Pawła Domagały z Kielc. 2019 bodajże. Na koncertach jest o tyle problem czasami, że żeby zrobić fajne zdjęcie, też musi być fajne światło. Czyli tak naprawdę główną rolę gra wtedy oświetleniowiec. No i wiadomo, że oświetleniowiec nie będzie dopasowywał swoich świateł do fotografa, tylko do tego, żeby wszystko fajnie wyglądało na scenie. Więc wtedy już trzeba wiedzieć, przy jakiej piosence będzie fajne światło, żeby można zrobić zdjęcie. No i byłam już na kilkudziesięciu koncertach Pawła, więc wiedziałam, przy której piosence będzie można zrobić fajną fotkę. No i właśnie przez wszystkich ukochaną albo znienawidzoną piosenkę Weź nie pytaj. To właśnie przy tej piosence jest wtedy Robaczek, czyli Paweł Oświetleniowiec, daje fajne światła i moim zdaniem to zdjęcie przedstawia fajne emocje, które wtedy akurat Paweł starał się przekazać i naprawdę jak się spojrzy na to zdjęcie, to właśnie tak jak Paweł wrzucał na swoją stronkę, to ludzie komentowali, że zdjęcie jak na okładkę płyty. No to jak czytam coś takiego, to aż ciepło się robi na serduszku.
0: Czyli jednak tutaj fotografia koncertowa, to by mogło być to.
1: To by mogło być to zdecydowanie.
0: A tak się jeszcze zastanawiam, czy na te zdjęcia, z których jesteś najbardziej zadowolona, masz na przykład jakieś szczególne miejsce na ścianie, albo też jakiś specjalny album, w którym to wszystko gromadzisz, może jakieś portfolio na przyszłość?
1: Na razie te zdjęcia wrzucam sobie, jestem dzieckiem internetu, i wrzucam sobie je na dysku Google. Staram się tam właśnie wrzucać jakieś takie swoje lepsze zdjęcia, które potem, jeżeli będę właśnie starała się o akredytację, na przykład na różne wydarzenia, czy na kadzielni, czy po prostu na jakieś koncerty, to wtedy do maila mogę dołączyć właśnie link z tymi zdjęciami i ktoś sobie może zobaczyć, okej, jednak robi fajne zdjęcia na przykład, to możemy ją zatrudnić. Ale jeszcze nie doszło do tego, żebym sobie drukowała te moje zdjęcia, czy wywoływała. Chociaż czasami zastanawiam się właśnie nad tym, żeby jednak mieć to gdzieś przy sobie, żeby jak gdzieś jadę na przykład i z różnych miejsc, żeby mogła sobie wrzucać potem nawet na pamiątkę te zdjęcia, bo jednak złośliwość rzeczy martwych i tak jak niedawno mi się zepsuł laptop, więc wszystkie zdjęcia przepadły, tak naprawdę w sumie większość, chyba że coś tam właśnie powrzucałam do internetu na różne stronki, gdzie można zapisać sobie zdjęcia, no to jedyne co to tam przetrwały. I jeśli ktoś byłby zainteresowany zobaczeniem tych wszystkich moich prac, o których teraz wspominałyśmy, to zapraszam na moją stronę na Facebooku Sylwia Godowska Foto albo na Instagramie sgodowska foto. To tam właśnie wrzucam różne zdjęcia z miasta, z koncertów. Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: To na koniec powiedzmy sobie jeszcze, czy twoim zdaniem nawet taka fotografia z pasji może być dobrą okazją do zarobku dla młodych ludzi?
1: Moim zdaniem jak najbardziej, dlatego że w obecnych czasach, nieważne czy ktoś ma aparat, czy go nie ma. Wystarczy telefon i tak naprawdę jest teraz bardzo dużo osób, które uważają się na przykład za fotografów, a robią zdjęcia tylko telefonami. Jedni hejtują, a inni uważają, że przecież nie ma w tym nic złego. Telefon, tak jak aparat, może zrobić naprawdę bardzo dobre zdjęcie. Trzeba mieć jednak tą chęć i taki zapał, żeby iść w tym kierunku. Jak najbardziej.
0: Moi drodzy Państwo, przypominam, że dzisiaj w Mieście Młodości moim gościem była pasjonatka fotografii, a także studentka administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Sylwia Godowska, która opowiedziała nam, gdzie możemy szukać podpowiedzi, żeby robić dobre zdjęcia, a także co trzeba zrobić, żebyśmy byli z nich w miarę zadowoleni. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
0: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: Wrocław, Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM. Meloradio.

0: Podkręcamy tempo.
1: O wiele łatwiej bez ciebie wstać. Budzę się.